herbaty tak jak trzask nie posłodzę. Po asfalcie czy przez piach, gładko czy

stoję przy oknie, patrzę jak moknie mały skulony psiak. On wie, że się opłaci czekać tak. Jesień jak jesień, wrzesień jak wrzesień.

zawróciła mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka. A kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęścia komuś brak.

Żegnajcie burze i z serc uniesienia, czas wszystko odmienia. Kochanko, ma, żegnam cię wspomnienia.

krzywym mostem za wiatrakiem, cichutko jakby siał ktoś makiem. Tam ciebie czekam aż z daleka, przez opuszczony przyjdziesz sad. Przywiodą ciebie kolejny.

brzegir wie. Szła dziewczyna przez zielony las, popatrzyła na mnie tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda, brzegir wie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz na

na brzegi rwie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: Autopromocja.
1: Legendarny kabaret Teli.
2: A tak to abyśmy za wojnę przedłużyli, no.
3: No hurra, może wygramy.
2: A wygramy tam, wygramy.
1: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
1: Wakacje z Radiem Pogoda.
0: Autopromocja.
5: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, dziś czwartek i na początek najważniejsze wiadomości.
6: Spotkanie Kaczyńskiego i Morawieckiego. Ważą się losy PiSu. Pociągiem przez całą Polskę w 3 godziny. Rząd obiecuje, że tak będzie. Debiut Lewandowskiego w Chicago Fire. Gola nie było, zwycięstwa też nie.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
6: Michał Pierzchała. Będzie rozpad, czy jednak pojednanie? W samo południe rozmowa. Wydaje się, że ostatniej szansy prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Kierownictwo partii w ubiegłym tygodniu zobowiązało działaczy pod groźbą wykluczenia do wystąpienia z wszelkich stowarzyszeń, jak to ujęto, prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Morawieckiego i Po Pierwsze Polska Jacka Sasina. Sasin jeszcze tego samego dnia, gdy władze PiSu podjęły uchwałę, ogłosił, że jego stowarzyszenie zakończyło działalność. Z kolei około 40-osobowa grupa zwolenników byłego premiera cały czas mówi nie. Członkowie PiSu na podjęcie decyzji mają czas do północy. Przez całą Polskę będzie można przejechać pociągiem w maksimum 3 godziny, zapewnia premier Donald Tusk, prezentując założenia programu zintegrowanej sieci kolejowej. To odległa przyszłość, bo koniec pracy planowany jest na 2050 rok. Według szefa rządu pociągi będą rozpędzać się do 350 km na godzinę i każdy powiat w Polsce ma być włączony w sieć połączeń dalekobieżnych. Tusk chce, aby podróż koleją była najbardziej preferowanym sposobem przemieszczania się Polaków. Plastikowe prawo jazdy, wydrukowana polisa OC i dowód rejestracyjny. To niezbędnik kierowcy przed wakacyjnym wyjazdem poza Polskę. O tych zasadach przypomina Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Warto pamiętać, że za granicą nie będzie honorowany wirtualny dokument z aplikacji mObywatel. Jeśli ruszamy poza Europę, warto sprawdzić, czy nie jest wymagane międzynarodowe prawo jazdy. Inne zasady niż w kraju dotyczą także elektrycznych rowerów i hulajnóg. W Polsce można z nich korzystać bez rejestracji, a na przykład w Niemczech trzeba taki pojazd zarejestrować. Streetworkerzy wyszli na ulicę. To wolontariusze i psychologowie, którzy pomagają młodzieży. W ustalonych godzinach są na skateparkach, boiskach czy w galeriach handlowych. Mają charakterystyczne koszulki. Jak mówią, przemoc wśród młodzieży jest większym problemem niż sobie wyobrażamy.
7: Możesz podejść i powiedzieć, że jest ci trudno?
8: Nierzadko pojawiają się sytuacje trudne. Młodzi są pod wpływem różnych używek. Czy potrzebują pomocy, są w kryzysie. Dlatego też nasi streetworkerzy są źródłem informacji o tym, gdzie młody człowiek może skorzystać ze wsparcia.
7: Wiem, że nie od razu przyjdzie to zaufanie. Wiem, że nie od razu okaże się, że jesteśmy spokoziomkami, spokoziomeczkami, ale możesz powiedzieć hej, zobaczyć, że jesteśmy w porządku i że chętnie, bardzo, bardzo chętnie się wysłuchamy.
6: Opowiadali Rusłan, jeden z młodzieżowych streetworkerów, i Agnieszka Bulicz z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Jak mówią, dużym problemem jest brak zaufania. Rzadko młodzież chce zgłaszać przypadki przemocy na policję. Streetworkerzy będą pracować nie tylko w wakacje, ale do końca roku. Polskie kluby rozpoczynają dzisiaj walkę w kwalifikacjach piłkarskiej Ligi Konferencji. Raków Częstochowa podejmie zdobywcę Pucharu Malty Valletta FC, a GKS Katowice zagra na Słowacji z MSK Żilina. Tymczasem Robert Lewandowski rozegrał swój pierwszy oficjalny mecz w barwach Chicago Fire. Polski piłkarz wystąpił od 1 do 63 minuty wyjazdowego spotkania z Interem Miami. Bramki nie zdobył, a jego zespół przegrał 2-3.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
5: Na trasie S7 między węzłami Żuławy Wschód i obwodnicą Gdańska w Pomorskiem zaczynają się właśnie roboty drogowe. Na jezdni w kierunku Gdańska kierowcy muszą zwolnić do 90 km na godzinę. Prace potrwają do 13. Prace rozpoczynają się także na trasie S3 na odcinku Nowa Sól, Nowe Miasteczko w województwie lubuskim. Tam obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km na godzinę. Wyłączony z ruchu będzie jeden pas. Taka sytuacja potrwa do godziny 17. We'll be right back.

0: Pogoda.
1: Czwartek pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami. Przelotnie może padać deszcz, miejscami burze, lokalnie z gradem. Na termometrach w ciągu dnia od 17 stopni na północy do 22 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Chłodniej na Podhalu, około 16 stopni.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: Asia Kruk, dzień dobry, 4,5 minuty po 6. Kłaniam się Państwu w pogodnym poranku Radia Pogoda w czwartek 23 lipca. Dzisiaj 204 dzień roku, do końca roku 161 dni, do końca lata 61. Słońce wstało o 4:43, zajdzie 19 minut przed 21. Dzień już krótszy niż 16 godzin, konkretnie 15:58 i w ogóle krótszy od najdłuższego w roku o 49 minut. Dzisiaj jest dzień Włóczykija, bardzo interesujący święto. To będziemy o nim dzisiaj jeszcze mówić w pogodnym poranku Radia Pogoda. A teraz na dzień dobry Państwu gramy Rena Rolska.

Demis Russo z 1972 roku, przed momentem w pogodnym poranku Radia Pogoda, jest w tej najpiękniejszej melodii, dużo tej greckości, którą ja tak bardzo lubię. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii. Będzie Seweryn Krajewski, Ucieka i Moje Serce. To się Państwu pewnie spodoba i słyszą Państwo już pewnie szelest papieru. Tak, to poranna prasa. Zaczynamy ten przegląd od Super Ekspresu, gdzie na stronie trzeciej, no, ze zdumieniem przeczytałam, szczerze mówiąc, minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powróciła do dyskusji o systemie emerytalnym, proponując podwyższenie wieku emerytalnego dla bezdzietnych kobiet do poziomu obowiązującego dla mężczyzn, czyli 65 lat. Pomysł ten wywołał falę komentarzy, jednak Polacy podchodzą do tej koncepcji ze sporym dystansem. 62% ankietowanych w sondażu Instytutu Badań nie chce takiego rozwiązania. No. Wszystkie kobiety nie chcą dzieci. Niektóre nie mogą i wtedy co? Karać je? No właśnie, proszę Państwa. No to fakt teraz i strona 6 i 7 o tym, że paliwo może być, no niestety, bardzo drogie. Wymiana ciosów między Stanami Zjednoczonymi i Iranem podbiła ceny Europy do poziomu blisko $90 za baryłkę, co natychmiast wpłynęło na wyższe ceny na stacjach paliw. U nas w Polsce końca konfliktu nie widać. Rząd wzbrania się przed powtórką z obniżki akcyzy i VAT. Tymczasem eksperci straszą cenami nawet powyżej 10 zł za litr paliwa. Wyobrażają sobie Państwo. Eksperci biją na alarm. Strona 6 i 7. I jeszcze dwie strony dalej. Bardzo, myślę, ważna informacja od toksykologa Eryka Matuszkiewicza z Poznania. Lekarz ostrzega przed nadużywaniem popularnych mrożonych napojów, takich kolorowych, co to wiedzą Państwo, kupujemy dzieciom takie napoje, które razem z lodem kręcą się w takich specjalnych słoikach, urządzeniach. Otóż część z tych mrożonych napojów zawiera glicerol, wykorzystywany między innymi do uzyskania konsystencji właśnie takiego lodowego napoju. W Wielkiej Brytanii i Niemczech odnotowano nawet przypadki, w których mali konsumenci tych napojów potrzebowali pomocy lekarskiej. Jak groźny jest ten glicerol, przeczytają Państwo w dzisiejszym fakcie na stronie 10. Lepiej k dziecku kupić po prostu wodę. No i jeszcze Gazeta Wyborcza. Tutaj o już niedługim zaćmieniu słońca. Ciemno zakryją Hiszpanię, która czekała na to ponad 100 lat. 12 sierpnia cień księżyca przetnie ten kraj od Galicji po wybrzeże Morza Śródziemnego. Całkowite zaćmienie słońca potrwa w najlepszych miejscach niespełna 2 minuty. Gdzie są te najlepsze miejsca? Jak obserwować zaćmienie słońca? Ile kosztują bilety lotnicze do tych miejsc, żeby sobie tam zobaczyć? Czy będą korki? Oczywiście, że będą. Wszystko to sobie Państwo przeczytają w dzisiejszej Gazecie Wyborczej na stronach naukowych. Polecam gorąco. 13, prawie 14 minut po 6. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.

śpiewała Violetta Villas piosenkę 40 kasztanów. No i pięknie, 20 minut po godzinie 6, pogodny poranek w Radiu Pogoda, ależ ja mam dla Państwa informację, ojejku, ale fantastyczne naprawdę informacje, ale poczekam z tym na Zygmunta Heizera, który pojawi się tutaj po godzinie 7. Naprawdę proszę sobie zaplanować tegoroczną jesień, będzie co zwiedzać, będzie co oglądać, będzie gdzie chodzić. No nie mogę nic więcej na razie powiedzieć. Proszę słuchać Radia Pogoda. Serdecznie zapraszam. Za chwilę ABBA, Take a Chance on Me, 21 po 6. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Najbliższa część alfabetu kabaretu tej będzie bardzo muzyczna. Zaczniemy od opowieści o hymnie i przy okazji o jednym z ulubionych skeczów Zenona Laskowika. Zakończymy nasze spotkanie postanowieniem Rudiego Schuberta, które usłyszała cała Polska, a najdłużej będziemy wspominać Krzysztofa Jaślara, współtwórcę kabaretu tej.
2: Alfabet kabaretu tej słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
2: Została ostatnia reklama.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Szka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Irena Santor. To pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 28 minut będzie godzina 7. Państwo już na nogach i telefonują 22 444 40 04. Kłaniam się.
1: Dzień dobry, pani Asiu.
0: Dzień dobry.
1: W Wrocławiu niecałe 16 stopni, ale widać słońce. Nieśmiało, zachmurami. Dzień Włóczykija, mówi pani,
0: tak.
1: Czyli moje święto. Co prawda, moja mama zawsze na mnie mówiła, nie włóczyki, a po wsi noga.
0: Tak.
1: A tato mówił, że mam szpilki w pupie i nie usiedzę w jednym miejscu. Ale sami mnie tego nauczyli, że jak chwila wolna, to gdzieś trzeba iść, coś robić na świeżym powietrzu. Ja przekazałam to z kolei swojemu synowi. Od dzieciństwa gdzieś łazikowaliśmy. Fajnie, poznaje się nowe miejsca i nowych ludzi.
0: Pewnie.
1: Wszystkiego dobrego dla wszystkich.
0: Wszystkiego dobrego, bardzo serdecznie dziękuję. Ale zaraz, zaraz, po wsi noga, szpilki w pupie, od rodziców usłyszane, czy my przypadkiem nie jesteśmy siostrami? Bo ja też słyszałam właśnie to samo. I też rodzice mi przekazali to włóczykijowanie. Jednak chodzi o coś zgoła innego. Będziemy to wyjaśniać dzisiaj w pogodnym poranku Radia Pogoda. Jest 6:33.

0: zachwycająca. I nie wiem, czy nie ponad 100 razy stała na scenie Opery Leśnej w Sopocie Alicja Majewska. A dzisiaj o godzinie 18 stanie tam Tom Jones, koncert tej gwiazdy właśnie dziś o godzinie 18 w Operze Leśnej w Sopocie. Czy mamy bilety? Tak, jeszcze będą. Dzisiaj po godzinie 9 w pogodnym poranku Radia Pogoda, więc jeżeli są Państwo albo planują być dzisiaj wieczorem, późnym popołudniem w okolicach Opery Leśnej w Sopocie, to może warto zawalczyć o te bilety. Będzie taka dodatkowa atrakcja. Zapraszam serdecznie. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. To już za chwilę Teli Savalas, a później tercet egzotyczny za 21 minut. 7.
1: Radio Pogoda.

0: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Po czym poznasz udany poranek?
5: Po zapachu świeżo parzonej kawy.
6: Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Woseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: Została ostatnia reklama.
10: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Coffee Black.

0: Z pozdrowieniami serdecznymi dla wszystkich. Izuś od pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Za 12 minut. Za 12, siódma. Czas jest niezwykle ważny, konkretny o tej porze. No więc za 12, siódma. Wczoraj w pogodnym poranku Radia Pogoda państwo mówili nas, gdzie słuchają Radia Pogoda niestacjonarnie, czyli z aplikacji albo ze strony www.radiopogoda.pl. Mnóstwo tych głosów, właściwie z całego świata, się pojawiło. I z Polski oczywiście też. No to dzisiaj też o to zapytajmy. Jeśli państwo chcą się chwalić, gdzie państwo słuchają Radia Pogoda niestacjonarnie, to ja słucham uważnie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, ulubione Radio Pogoda. Aktualnie słucham na autostradzie A1. Jestem w drodze na festiwal Wibracje.
0: O!
1: Może tam zawitacie kiedyś. Piękny festiwal. Uh-huh. Można się dużo nauczyć. Więc jak jestem poza domem, czyli poza miastem, poza Gdańskiem, uh-huh, no to najczęściej jest to aplikacja Radio Pogoda. Wiola z Gdańska.
0: Bardzo dziękujemy pani Wiolu. Tymi wibracjami to ja się muszę zainteresować, za chwileczkę o tym poczytam. To właśnie, jest aplikacja do słuchania Radia Pogoda, z której można słuchać najpiękniejszych melodii, no wszędzie, gdzie państwo mają tylko dostęp do internetu. Czyli gdzie? 22 444 4004, polecamy się.

Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. 6 minut i będzie godzina 7. Za chwilę wiadomości i pokrótce powiem, co w nich, ale najpierw o tym, co będzie dzisiaj po godzinie 7. Między innymi bardzo, ale to bardzo romantyczna historia z wakacji.

0: trochę niebezpieczna, ale jednak bardziej romantyczna. No i to po godzinie 7 będziemy zaglądać też do kalendarza, co to się tam wydarzyło, na przykład muzycznego lata temu. No a teraz uwaga w wiadomościach, co? Ja myślałam, że takie rzeczy to tylko w awanturniczych filmach, ale nie. W życiu takim normalnym też. Otóż proszę Państwa, marynarka wojenna Portugalii wysłała na Ocean Atlantycki statek, który będzie szukał zatopionych skarbów. Tak. Więcej już za chwilę Michał Pierzchała w wiadomościach. Proszę słuchać.
1: Radio Pogoda.

0: pian. Nie dla mnie już przy wannie odkręcasz kran.
1: Miłość, gdy mija, to co z niej ma.
2: Autopromocja.
3: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
4: Panie Piotrze, 5 sekund.
5: Fenomenalny Andrzej Rosiewicz.
4: No, tak, koniec wieńczy dzieło, panie Piotrze. Dostaje pan 2000 zł wsparcia wakacyjnego. Hura?
5: Super.
3: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz w czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Oszczędni latają do Auchan po okazję. I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 8,79 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
7: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do -70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.

0: Wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum. Grill
1: Patrol. Została ostatnia reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Reklama.
5: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wrócimy do najpiękniejszych melodii. Zaraz po siódmej Majka Jeżowska, najpiękniejsza w klasie, a później piosenka w wykonaniu Franka Sinatry. Teraz natomiast wiadomości.
6: Pociągi mają znacznie przyspieszyć. Wiemy o ile i że nie stanie się to szybko. Rozmowa ostatniej szansy. Kaczyński w cztery oczy z Morawieckim. Wypłynął okręt poszukujący na Atlantyku zatopionych skarbów.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o siódmej.
6: Michał Pierzchoła, zapraszam na szczegóły. Rewolucję na kolei szykuje rząd. Budujemy najnowocześniejszą sieć kolejową w Europie i nie ma w tym słowa przesady, mówił premier Donald Tusk. Rządzący zapowiadają budowę zintegrowanej sieci kolejowej. Powstanie blisko 5000 kilometrów nowych linii, połowa z nich ma obsługiwać kolej dużych prędkości.
8: Jesteśmy tutaj ambitni i te ambicje mają sens. To nie jest tylko ambicja sportowa. Będziemy mieli najszybszą kolej w Europie. Mówimy tutaj o projekcie Polska 100 minut, a więc wszystkie duże aglomeracje z Warszawy, to jest 100 minut i mówimy Polska w 3 godziny, czyli od wschodu na zachód, od północy na południe, całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
6: Na to trzeba będzie jednak poczekać, bo pełna realizacja programu przewidziana jest do końca 2050 roku, a w momencie, gdy premier mówił na Stołecznym Dworcu Zachodnim o szybkich połączeniach kolejowych, na stacji opóźnionych było 26 pociągów. Na kilkanaście godzin przed upływem ultimatum Jarosław Kaczyński w cztery oczy porozmawia z Mateuszem Morawieckim. To, jak się wydaje, będzie spotkanie ostatniej szansy, bo działacze Prawa i Sprawiedliwości zrzeszeni w Stowarzyszeniu Morawieckiego, to około 40-osobowa grupa, muszą zadeklarować, czy z niego odejdą. Jeśli pozostaną, to będą wyrzuceni z PiSu. Dlatego prezes oczekuje jasnej deklaracji na piśmie. Partia albo stowarzyszenie. Jak mówi europoseł Piotr Miller, były premier jest gotowy na spotkanie.
9: Żeby uzgodnić, w jaki sposób możemy wyjść z tej trudnej sytuacji i żeby tę intrygę, która jest przeprowadzana przez niektórych posłów byłej suwerennej Polski, ale też niektórych innych, zamknąć.
6: Czasu jest coraz mniej. O północy kończy się ultimatum i czas na podpisanie dokumentu o lojalności wobec PiSu. Dla większości kraju Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami. To alerty pierwszego stopnia w trzystopniowej skali. Na zachodnim Pomorzu obowiązują do wczesnego popołudnia, a w północnej części, a także w całej wschodniej połowie kraju do końca dnia. Bez alertów jedynie na Dolnym Śląsku, w Lubuskiem, Opolskiem i południowej części Wielkopolski. Podczas burz może padać grad, a porywy wiatru mogą dochodzić do 75 km na godzinę. Wojska USA zakończyły kolejną serię uderzeń na cele wojskowe w Iranie. Była to 12 z rzędu noc ataków na to państwo. Marynarka wojenna Portugalii wysłała na Ocean Atlantycki statek, który będzie szukał zatopionych skarbów. Znajdują się one we wrakach okrętów. Szacuje się, że na dnie wód pod portugalską jurysdykcją zalega około 7000 statków. Dotychczas naukowcom udało się jedynie zidentyfikować 100 miejsc zatopionych wraków. W tym miesiącu dotarli m.in. do XIX-wiecznego okrętu, który znajduje się 32 metry pod powierzchnią wody. We wraku znaleziono m.in. ceramikę i armaty morskie.
7: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
10: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. 63 minuty, ale bez gola. Robert Lewandowski zadebiutował w barwach Chicago Fire. Zagrał od początku, ale niczym się nie wyróżnił. Jego zespół prowadził w Miami z Interem 1-0 po kuriozalnej bramce samobójczej, ale ostatecznie to obrońcy tytułu wygrali 3-2. To jeszcze wracamy do zakończonego w niedzielę mundialu, bo FIFA ogłosiła właśnie drużynę marzeń tego turnieju. Zespołu Hiszpanii, która wywalczyła tytuł, wybrano do niej obrońców Pedro Porro i Marka Cucurella, a także Rodriego. Zespołu finalistów Argentyny kibice wskazali dwóch piłkarzy: Lisandro Martinez i oczywiście Leo Messiego. W bramce kibice umieścili Wozinie z Republiki Zielonego Przylądka.
1: Pogoda.
11: Dzisiaj w większości kraju burze, w większości, bo ostrzeżenia nie dotyczą jedynie południowo-zachodniej części. Burze mogą być czasem z gradem, alerty obowiązują do końca dnia. Na termometrach na ogół od 17 stopni na północy do 22 na krańcach południowo-wschodnich ma być sporo przejaśnień.
1: Lato w Radiu Pogoda.
12: Lato, lato, lato czeka.
13: 4 minuty po godzinie 7:00. Dzień dobry, witamy Państwa.
5: Zygmunt Heiser.
13: Jasia Kruk, witamy w czwartek 23 lipca. Mamy 204 dzień roku, do końca roku 161 dni, a do końca astronomicznego lata 61.
5: To teraz opowiesz, czy za chwilę?
13: Opowiem, gdzie byłem wczoraj i jak świętowałem pewne urodziny.
5: Proszę słuchać Radia Pogoda. Za chwilę będziemy też zaglądać do kalendarza, a teraz piosenka w wykonaniu Majki Jeżowskiej.

0: Szubidubidu na świecie. Proszę Państwa, nie przypadkiem o godzinie 7.11 właśnie Frank Sinatra zaśpiewał Strangers in the Night, dlatego że w 1966 roku, właśnie 23 lipca, ukazał się album Franka Sinatry Strangers in the Night.
1: Utwór tytułowy dostał 2 statuetki Grammy. To klasyk muzyki współczesnej, ma 60 lat. Czy się zestarzał? No proszę Państwa, no proszę powiedzieć z ręką na sercu. Czy on się zestarzał? No nie. No nie, po prostu nie.
0: A skoro jesteśmy przy rocznicach, to kolejne wydarzenie, które miało miejsce 23 lipca. Otóż w roku 1960 w klubie studenckim Żak w Gdańsku odbył się pierwszy występ zespołu Czerwono-Czarni.
1: Zespół założony przez Franciszka Walickiego, ojca polskiego Big Beatu, osiągnął niesamowity sukces, a początki zespołu wspominała też polska kronika filmowa.
2: Na estradzie najmłodsi piosenkarze amatorzy. Ozdobą wieczoru był zespół Czerwono-Czarnych. Grali, akompaniowali, śpiewali. Od Elvisa Presleya do Paula Anki. Szkoda tylko, że wszystko po angielsku i to taką angielszczyzną. A przecież Polacy nie gęsi.
1: No dobrze, no śpiewali nie. Później też po polsku, ale to zawsze po polsku.
0: Proszę Państwa, takie były początki polskiego Big Beatu od 1960, a skoro już jesteśmy przy kalendarzu, to dodajmy, że dziś imieniny obchodzą Bogna, Bolesław, Jan i Joanna.
1: Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj także Dzień Włóczy Kija. Państwo sobie myślą, ale to takie fajne święto. A skąd się wzięło i skąd ten włóczy kij? Będziemy mówić o tym w pogodnym poranku Radia Pogoda. I jeszcze wracamy na moment do roku 1946. Wtedy urodził się pan Waldemar Domagała. Nie mówi to Państwu niczego. No to już Państwu powie. W Homo Homini grał na gitarze i wszelkich innych instrumentach typu drumla, harmonika, ustna, kazu i jak one się tam jeszcze nazywały. A Homo Homini teraz w Radiu Pogoda, drzewa ruszają w drogę, uwielbiamy tę najpiękniejszą melodię.

0: Eleni, miłość jak wino. To jest pogodny poranek w Radiu Pogoda, 19 minut po godzinie 7. Gdzie to się wczoraj bywało, panie Zygmuncie?
1: A na urodzinach.
0: A na jakich urodzinach?
1: A na 71.
0: Na tych, o których mówiliśmy w pogodnym poranku?
1: Tak, na urodzinach Pałacu i Kultury i Nauki w Warszawie. Stawiłem się tam z przyjaciółmi na godzinę 19:30, dlatego że o tej porze był tort, ale ten tort nie był najważniejszy. Najważniejszy był koncert zespołu Brass Federacja. To jest muzyka, świetny, którą uwielbiam. Mhm. Te blachy brzmiały tak, no niesamowicie. Mhm. Zespół grał bez nagłośnienia, unplugged, ale grali
0: oni chyba nie potrzebują.
1: Genialnie, nie potrzebują nagłośnienia. Tam były trąbki, puzony, tuba, perkusja i to wszystko brzmiało genialnie. Jak był tort, było mnóstwo ludzi. Wszyscy jedli torcik, potem tak, tort się skończył i zostali naprawdę fani tej muzyki i zabawa była super, przednia, koncert znakomity.
0: 71. urodziny Pałacu Kultury i Nauki. To już za nami, ale jeśli państwo tam byli, to mogli państwo w tłumie wypatrzyć Zygmunta Heizera i mu tam pomachać.
1: Na koniec zagrali Sweet Dreams Eurythmics, mhm, i to zabrzmiało tak genialnie, naprawdę super koncert, także wielkie brawa dla Brass Federacji.
0: Rozumiem, że do teraz ci w uszach brzmi.
1: Ale jak?
0: No to świetnie, to za chwilę, no właściwie w klimacie będzie. Walking Back to Happiness, Helen Shapiro, później Krzysztof Krawczyk, byle było tak w pogodnym poranku Radia Pogoda. Jest 7:21. Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
11: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
12: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
16: Została ostatnia reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, można regulować zegarki, jest 7:30, a my ponownie zaglądamy do kalendarza i przypominamy, że dziś jest Dzień Włóczykija.
1: No i właśnie, z czym się ten Włóczykij dziś kojarzy?
0: Z tym, co się włóczy.
1: No z muminkami się kojarzy, prawda?
2: Muminku, chciałbym, żebyś wylądował na brzegu tego jeziora.
3: Ale powiedz mi, po co, Włóczykiju? Nie uważasz, że przyjemniej polatać?
2: Chcę być już naprawdę sam.
1: Włóczyki, postać natura zupełnie nieodgadniona, najbardziej lubił być sam. A skąd się wzięło w ogóle to słowo? Nie miałam o tym pojęcia, dowiedziałam się o tym niedawno. Otóż włóczykijami w średniowiecznej Polsce już, bo to jest dość stare polskie słowo, byli nazywani studenci, czy też wtedy żacy, którzy wędrowali z miasta do miasta w celach naukowych, czyli żeby pobierać nauki, czasem, ale głównie w celach zarobkowych. Zwłaszcza podczas przerw świątecznych, wakacyjnych, zbierali się w takie trupy teatralne i z miasta do miasta opowiadali historie, żeby zarobić na dalsze kształcenie. Ciekawe, prawda?
0: Ale znaczenie tego słowa troszkę się zmieniło, dlatego że w tej chwili powłóczyć się, to znaczy tak sobie bez celu połazić, to tu, to tam, pooglądać. I od czasu do czasu, prawdę powiedziawszy, miło jest sobie powłóczykijować.
1: Tak po prostu bez celu, dokładnie. A ja mam taką refleksję, że to nie dotyczy tylko dzisiejszych czasów, że studenci muszą dorabiać. Tak było już w średniowieczu, dorabianie przez studentów i ty, Zygmuncie, coś o tym wiesz, prawda?
0: Oj tak.
1: No bez pracy nie ma kołaczy właśnie. Tak a propos, państwo w czasie studiów włóczykijowali, czyli dorabiali sobie w czasie przerw wakacyjnych albo nawet w trakcie studiów, jeśli tak, proszę do nas zatelefonować 22 444 4004.

Obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce.

0: Grupa Vox w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 22 minuty będzie godzina 8. Wyż demograficzny mamy. Proszę Państwa, na razie w polskich ogrodach zoologicznych. Może się przeniesie na inne tam połacie naszego kraju. Ale o kolejnych pięknych narodzinach już za chwileczkę powiemy. W pogodnym poranku Radia Pogoda, a wcześniej piechotą do lata zaśpiewa Baim. A może w taki sposób to lato wywołamy, bo na razie to sami Państwo wiedzą jak. 15 stopni.
1: Autopromocja.
2: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
1: Anna Jantar przed wylotem do USA nagrywa takie piosenki jak Spocząć, Nie ma piwa w niebie, Wielka dama tańczy sama, czy Nic nie może wiecznie trwać. To jej ostatnie utwory na jej ostatni album.
3: Wielka dama tańczy sama.
2: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10.
1: Zapraszam, Monika Tarka.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Kochanie, napiłbym się kawy.
13: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
12: Kaśka. Złotą Woseba.
13: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
14: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
15: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo pod stwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
16: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
17: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
16: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
17: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
18: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Została ostatnia reklama.

0: Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie. Pomyślałam, że może czar bryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie, gdy może kiedyś kochać się przestanie i że wtedy się znów będzie sypiać bez snów sercem zimnym, świerszczykiem blaszanym. Zakochałam się w czwartek przypadkiem, płatki z kwiatków obrywam ukradkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był czwartek.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 12 minut godzina 8. Asiu, wspominałaś coś o przyroście naturalnym?
2: I to sporym przyroście naturalnym.
1: W ogrodach zoologicznych, tak, wszystko się zgadza.
2: Dokładnie w ogrodach.
1: Mamy przykład z Poznania, proszę państwa. Tamtejszy zoolog i tam przyszła na świat mała Ewa przez V. Żyrafa północna, która w chwili narodzin mierzyła 170 cm wzrostu i ważyła 51 kg. Maleństwo. Matką jest 15-letnia Elsie, a ojcem 6-letni Takari. Od 8 lat nie było takiego przychówku w zoo poznańskim. Okazuje się, że żyrafy północne to najmniej liczna populacja z 4 gatunków żyraf. Na wolności że ich tylko około 6 tysięcy.
2: No to faktycznie niewiele.
1: Proszę państwa, przy odrobinie szczęścia Ewę można zobaczyć wraz z mamą na wybiegu. Przypominamy, zoo w Poznaniu.
2: Są wakacje, wychodzimy właśnie do takich przybytków jak ogrody zoologiczne. Proszę tam zwracać uwagę i jak państwo będą, to Ewuni malutkiej pomachać od nas. Pogodny poranek w Radiu Pogoda i wracamy do najpiękniejszych melodii, co nam się tutaj urodziło. Piosenka Jolanty Zykun, Ja się boję sama spać, a za chwilę będzie Gumbaj Dance Band za 11 minut 8.
3: Mówią o mnie słodka, kokietka i pieszczotka.

0: Za 5 minut będzie godzina 8. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Za chwilę o 8 wiadomości. Ogromny pożar w Warszawie, o tym będziemy między innymi mówić, ale jeszcze o czymś. Zanim Państwo sobie zrobią kolejną kawę i wrzucą do niej tę magiczną, słodzącą tableteczkę, proszę posłuchać w wiadomościach, że popularne słodziki przyczyniają się do starzenia się mózgu.
1: A ja już teraz zapraszam Państwa do rozwiązywania naszej krzyżówki. Nagroda gwarantowana.

0: A butelka na wodę z filtrem od Radia Pogoda, a do zdobycia herbata Radia Pogoda i dzbanek na wodę, również z filtrem, z limitowanej edycji, można już do nas dzwonić.
1: 22 444 4004 na automatycznej sekretarce. Proszę zostawić numer telefonu do siebie i swoje imię. Zapraszamy.
2: Autopromocja.
3: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu, poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.
3: Została ostatnia reklama.
17: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
18: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
17: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
18: No i tanio.
17: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, stan pogody i Anna Jurksztowicz, a także inne najpiękniejsze melodie, no i zabawa z nagrodami. To wszystko po 8:00. Zapraszamy do słuchania, a teraz wiadomości.
19: Płonie salon samochodowy na warszawskim Targówku, nad okolicą gęsty dym. Synoptycy ostrzegają przed burzami, alerty wydane dla większości kraju. Powszechnie stosowane sztuczne słodziki mogą się przyczyniać do szybszego starzenia mózgu. Tak przekonują naukowcy, o ich badaniach w szczegółach opowiem za chwilę.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
19: Michał Pieszkała. Trwa akcja gaśnicza pożaru warsztatu i połączonego z nim salonu samochodowego przy ulicy Krasnobrodzkiej na warszawskim Targówku. Na miejscu jest około 40 jednostek straży pożarnej. Nad okolicą unosi się wysoki słup czarnego dymu. Świadkowie opowiadali, że słyszeli wybuchy. Widać też dużo spalonych samochodów. Strażacy przyznają, że źródło ognia nie zostało jeszcze zlokalizowane. Ruch pojazdów na pobliskim odcinku trasy ekspresowej 8 odbywa się normalnie. 14 województw z ostrzeżeniami przed burzami. Alerty wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Możliwe są silne opady deszczu i porywisty wiatr. Bez ostrzeżeń jedynie w południowo-zachodniej części kraju. O kilkadziesiąt groszy na litrze wzrosły ceny paliw na stacjach w ostatnim tygodniu, podaje serwis ePetrol.pl. Cena 95-oktanowej benzyny jest obecnie na najwyższym poziomie od 2022 roku. Z kolei najszybciej w ostatnich dniach rosła cena oleju napędowego. Średnia cena to teraz 7,64 i jest to wzrost o 45 groszy w porównaniu z ubiegłym tygodniem. Już działają, ale pełną gotowość mają osiągnąć do końca tego miesiąca. Strażnicy odpowiedzialni za odstraszanie niedźwiedzi w Bieszczadach. O szczegółach teraz Marcin Starzec.
13: Grupa to odpowiedź na narastający konflikt między ludźmi a niedźwiedziami, które wiosną zbliżały się do zabudowań. Jak mówi Łukasz Lisy z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 12-osobowa grupa ma już za sobą pierwsze udane akcje, choć wciąż czeka na komplet sprzętu.
20: Już mieliśmy okazję tak naprawdę parę dni po tym, jak weszły w życie te przepisy, przetestować tą broń. No najczęściej niestety obrywa ta samica, która pojawia się tutaj w okolicach Wołkowy.
13: Bazy zespołu zaplanowano w Cisnej i w Solinie. Jednak wójt gminy Solina Adam Piątkowski uważa, że to za mało na tak duży teren.
21: Może łatwiej będzie w naszej gminie. Co z gminą Lutowiska, gdzie te odległości są duże, co z gminą Komańcza, prawda, gdzie tam czas dojazdu grupy będzie duży, to niewiele da.
13: Oprócz przepłaszania, pieniądze mają pozwolić też na profilaktykę i edukację turystów oraz mieszkańców Bieszczad.
19: Powszechnie stosowane sztuczne słodziki mogą się przyczyniać do szybszego starzenia mózgu. Do takiego wniosku doszli naukowcy z Brazylii. Przez 8 lat badali prawie 13 tysięcy osób. Uczestnicy przeszli testy mierzące zdolności poznawcze na początku, w połowie oraz na koniec badania. Testy te mierzyły między innymi płynność wypowiedzi, przypominanie słów oraz szybkość przetwarzania informacji. Okazało się, że u osób spożywających największe ilości słodzików ogólna sprawność procesów myślowych i pamięci pogarszała się szybciej niż u osób spożywających ich najmniej. Naukowcy zaznaczają, żeby nie wyciągać jednak pochopnych wniosków, bo zbierane w badaniu informacje były przekazywane przez samych uczestników. A ponieważ ludzie mogą zapominać o spożytych produktach albo błędnie oceniać ich ilość, dane oparte na własnych deklaracjach mogą być niedoskonałe.

0: Pogoda.
1: W większości kraju dzisiaj mogą pojawić się burze, bez ostrzeżeń jedynie południowo-zachodnia część kraju. Zachmurzenie w ciągu dnia duże, z większymi przejaśnieniami, na termometrach od 17 stopni na północy do 22 stopni na krańcach południowo-wschodnich, chłodniej na Podhalu około 16 stopni.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: 4 minuty po godzinie 8. Dzień dobry, witamy.
3: Zygmunt Heizer.
2: Jasia Kruk. Przypominamy, dziś jest czwartek, 23 dzień lipca, 204 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 4:43, zachód będzie o 20:41, a dzień jest krótszy od najdłuższego o 49 minut.
3: I to już widać niestety. Właśnie wczoraj sobie pomyślałam wieczorem, ale miesiąc temu o tej porze jeszcze było widno. A teraz już jest ciemno. No dobrze, to Państwo sobie robią teraz kawkę albo herbatę. Proszę pamiętać, że bez cukru i bez słodzika najlepiej. A za chwilę bawimy się w pogodną krzyżówkę i tam też herbatka do zdobycia i dzbanek filtrujący na wodę. Zapraszamy. Teraz Anna Jurksztowicz i stan pogody.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 10 minut po 8.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.
2: A w niej pan Paweł. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Pan już korzystał ze swoich summer holiday, czy dopiero jest pan przed urlopem, czy po?
3: No, już kończę urlop niestety.
2: Czyli w trakcie jest pan.
0: Ale żal urlopu słychać w głosie, czyli dobrze było.
3: Było dobrze, bardzo fajnie. Akurat w tamtym tygodniu byłem pod namiotem z synami, więc pogoda dopisała. No, ten tydzień już jest niestety.
0: No tak, całe szczęście, że to było wtedy.
2: No dobrze pan wybrał. Jejku, panie Pawle. No, pozdrowienia dla synów, a dla pana prezent to jest herbatka Radia Pogoda. Natomiast dostanie pan też dzbanek filtrujący na wodę z limitowanej edycji Radia Pogoda, jeżeli rozwiąże pan hasło w krzyżówce. A będzie to hasło numer 15. To informacja dla wszystkich tych, którzy rozwiązują diagram krzyżówkowy ze strony radiopogoda.pl. To będzie wiersz numer 15.
0: Ja za chwilę podam panu dane i zadam pytanie. Na odpowiedź będzie 10 sekund. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to dzbanek na wodę z filtrem wysyłamy do pana. Wszystko jasne?
3: Tak, rozumiem.
0: W takim razie, uwaga, uwaga, dane do tego hasła. Hasło składa się z 5 liter. Kategoria to motoryzacja. I teraz będzie zagadka, 10 sekund na odpowiedź. Uwaga, tym czarnym autem straszono dzieci. Czas start.
3: Wołga.
2: No, tak. Oczywiście, że tak. Oczywiście.
0: Pana też straszyli?
3: Czasami może.
0: Przyjedzie czarna Wołga i cię zabierze.
2: Tak było. Tak, to tak prawda. Było. Dzisiaj to niewyobrażalne, nie? Żeby tak dzieciaki straszyć. No, ale kiedyś to były czasy, dzisiaj to nie ma czasów, jak to niektórzy mówią. Panie Pawle, zdobywa pan komplet nagród. Bardzo serdecznie dziękujemy panu za dzisiejszy telefon. Życzymy wszystkiego dobrego.
3: Dziękuję również i wszystkim, którzy zaczną urlop, dobrego urlopu i odpoczynku.
2: I żeby mieli ładną pogodę.
3: Oczywiście. No. I dobry humor. Dobry humor.
2: Dzięki panie Pawle, do usłyszenia.
3: Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
2: Proszę się trzymać, dziękujemy, że jest pan naszym porannym słuchaczem. No to proszę państwa, coraz bliżej końcówki miesiąca, dzisiaj już 23. Już tam wyłania się pionowe hasło z tego diagramu. Jeśli państwo je znają, to proszę pisać o tym maila na adres poranek@radiopogoda.pl. Oprócz tego krzyżówkowego lipcowego hasła proszę podać swoje imię i numer telefonu do siebie. Bardzo prosimy. A do wygrania mnóstwo nagród pod koniec miesiąca, bo to będą karty, bidon na wodę Radia Pogoda, koszulka nasza z napisem 11 urodziny, piękna, błękitna i jeszcze parasolka.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.

taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów zagląda ci w oczy, jak gdyby pytał cię, choć to boi.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 19 minut po godzinie 8. Nadal nie mamy uzgodnienia w tej kwestii. Czy to są półfinały, czy to są ćwierćfinały, czy to są eliminacje?
1: Czy dzisiaj jest dopiero, znaczy będzie po godzinie 12 półfinał. Chodzi o fundusz w czasów pogodowych, w których najważniejsze jest to, że w każdy piątek wakacji wygrywają państwo 2000 zł. To jest świetne dofinansowanie do wakacji. No, niektórzy sobie mogą nawet od A do Z za takie pieniądze spędzić wakacje. Ja na przykład tak potrafię. I niczego mi nie brakuje. A jak to było wczoraj w trakcie eliminacji?
2: Mamy zwycięzczynię. Pani Aleksandra po ciężkim boju zdobywa awans do jutrzejszych rozgrywek. Gratuluję pani Olu i to już półfinał.
3: Super, dziękuję.
2: Pani Tereszko, mam dla pani nagrody pocieszenia w podziękowaniu za udział w tej zaciętej rozgrywce. To jest zestaw upominków od Radia Pogoda.
3: Bardzo dziękuję.
2: Także z panią Aleksandrą słyszymy się jutro, a drugie miejsce w półfinale zajmie ktoś, kto zgłosił się do Funduszu Czasów Pogodowych na naszej stronie radiopogoda.pl. Na razie tyle da się powiedzieć o tym uczestniku półfinału. Może to będą państwo. Zapraszam na radiopogoda.pl.
1: No dobrze, Piotr Swarakowski określił, a jego trzeba słuchać. Dzisiaj jest półfinał.
0: Tak jest.
1: A jutro wielki finał. Polecamy www.radiopogoda.pl. Nagrody dla wszystkich czekają.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
10: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
15: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
16: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
17: Dyskontowe Asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99 zł. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Została ostatnia reklama.
19: Wielka wyprzedaż w Media Expert. A do tego w sklepach stacjonarnych. Na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: na to obudź się.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 29 minut po godzinie 8. Historie wakacyjne różne mamy, przeróżne. To jedna z nich. Pani Sylwia jako 14-latka brała udział w obozie harcerskim nad jeziorem Niesłysz. Pięknie tam jest i dziś. Pewnego dnia razem z koleżankami wypłynęła na dmuchanym materacu. Niestety doszło do wypadku i zaczęła się topić. W ostatniej chwili na pomoc przypłynął mężczyzna, który wyciągnął dziecko, panią Sylwię, 14-latkę, z wody. Wtedy to dziecko, czyli pani Sylwia, nie zdążyła podziękować. 20 lat minęło. Pani Sylwia poczuła, że powinna to zrobić. Proszę sobie wyobrazić, że dodała post w mediach społecznościowych z nadzieją, że mężczyznę uda się odnaleźć. I tak się właśnie stało. Okazało się, że pan, który ją uratował, mieszka w tym samym mieście, co pani Sylwia, i pan właśnie o imieniu Damian odpowiedział na ten post. Oboje mają się spotkać pod koniec lipca.
2: No proszę, cóż za piękna historia.
1: Chcę znać jej ciąg dalszy, koniecznie. Mam nadzieję, że jeśli media społecznościowe mają taką moc, to dowiemy się, co było dalej, albo co będzie dalej. To brzmi jak początek filmu, początek pięknej historii, która dopiero może się wydarzyć. W pogodnym poranku Radia Pogoda, teraz Jan Wojdak i Wawele.
3: Białym latawcem dzień wypłynął, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wyraża.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 24 minuty będzie godzina 9. Kojarzą Państwo na pewno takiego aktora Zbigniewa Buczkowskiego. No to właśnie się Zygmuntowi przed chwilą przypomniało, że on śpiewał tę piosenkę, którą słyszeliśmy przed chwilą w oryginale. Tylko tam było: pieski mały dwa chciały przejść przez rzeczkę, nie wiedziały jak, zrobiły kładeczkę.
1: Ej, nieźle nam idzie.
0: No właśnie. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzisiaj jest, proszę Państwa, dzień włóczy kija. Mówiliśmy o tym przedtem w Radiu Pogoda, że włóczy kije w średniowiecznej Polsce to byli tacy bidni studenci, którzy od miasta do miasta chodzili i zarabiali jakieś tam pieniądze, przeważnie na występach, w cudzysłowie, teatralnych, no i później wydawali je oczywiście tylko na naukę. Czyli co oni robili? Włóczy kijowali, tak czy nie?
2: Powłóczy kijować się to taki trudny, długi wyraz, a nie łatwiej będzie powiedzieć powałęsać się, po prostu. No.
0: Po prostu, albo tak, powłóczyć czy powałęsać. Włóczy kijować to w ogóle nie ma takiego słowa w języku polskim, ale
1: ładne jest.
0: Oczywiście nie ma, ale może być kiedyś w przyszłości.
1: Wiesz, wydawało mi się, że przejdę do historii, zostanę twórcą tego słowa.
0: A proszę bardzo, no.
1: Włóczy kijować.
0: Włóczy kijować. Autor Zygmunt Heizer, jak ktoś będzie pisał nową wersję słownika poprawnej polszczyzny, proszę to tam zamieścić. Andrzej Zaucha i Czarny Alibaba już za chwilę, później Anna Jantar. O, właśnie, a propos Anny Jantar, proszę z nami zostać.

0: Autopromocja.
1: Najbliższa część alfabetu kabaretu tej będzie bardzo muzyczna. Zaczniemy od opowieści o hymnie i przy okazji o jednym z ulubionych skeczów Zenona Laskowika. Zakończymy nasze spotkanie postanowieniem Rudiego Schuberta, które usłyszała cała Polska, a najdłużej będziemy wspominać Krzysztofa Jaślara, współtwórcę kabaretu tej.
2: Alfabet kabaretu tej słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
4: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
3: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
4: No ale
3: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg piridoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
12: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Aktyw.
13: Została ostatnia reklama.
14: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
15: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
14: Pamiętałem o wszystkim.
15: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
14: Dokładnie, kochanie.
15: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
14: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
15: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
16: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Anna Jantar, tyle słońca w całym mieście. Płytę Anny Jantar usłyszymy w tym tygodniu, w niedzielę, w ramach audycji wakacyjnej Płyta na lata. Prezentować piosenki z tej płyty będzie Monika Tarka. I tam na tej płycie akurat nie ma tyle słońca w całym mieście, bo to jest 74 rok, a płyta Anna Jantar to rok 80. Ale za to jest Nic nie może wiecznie trwać, Do żony wróć, czy angielskojęzyczna piosenka My Baby Waits for Rainy Days, skomponowana zresztą w Wielkiej Brytanii.
1: To kolejna płyta, którą prezentujemy po płycie Czerwony Gitar. Niedawno Czerwone Gitary prezentowaliśmy. Pięknie było.
0: To ja prezentowałam, teraz czas na Monikę i właśnie to będzie Anna Jantar. Zapraszamy od 10 do 14, płyta na lata w Radiu Pogoda. Państwo do nas telefonują pod 22 444 4004 z informacją, gdzie słuchają najpiękniejszych melodii, jeśli nie w domu stacjonarnie. Dzień dobry.
2: Ja chciałem pozdrowić, bo Radio Pogoda jeździ ze mną po całej Europie. Także pozdrawiam z Europy, jesteście ze mną wszędzie, za każdym razem, każdego dnia. Pozdrawiam, Romana.
1: No i na pytanie, gdzie można słuchać Radia Pogoda? Odpowiedź jest jedna.
0: Wszędzie. Proszę sobie zainstalować aplikację do słuchania Radia Pogoda i już wszystko będzie dobrze. Ze strony www.radiopogoda.pl najlepiej. A propos Czerwonych Gitar, no...

0: Joe Turner w pogodnym poranku Radia Pogoda. 4,5 minuty do godziny 9. Jeśli mogę coś Państwu podpowiedzieć, to proszę teraz wejść na stronę radiopogoda.pl i tam przeczytać sobie artykuł o Tomie Jonesie. Może się przydać po godzinie 9, jeśli chcą się Państwo wybrać na koncert Toma Jonesa, to zaprosimy Państwa do telefonowania po bilety, ale dopiero po godzinie 9. Teraz jest ten czas, żeby Państwo przyswoili sobie nieco informacji o tym artyście.
1: Przypominamy, że to ostatnia szansa na bilety, bo koncert dziś, tak, wieczorem, w Operze Leśnej w Sopocie.
0: O godzinie 18 konkretnie. Natomiast co w wiadomościach? A fajne rzeczy powiemy. Gdańsk pracuje nad aplikacją, która ma ograniczyć zostawianie śmieci, czy też właściwie śmiecenie. Ale to nie takie, że wyrzucamy, tylko że dzielimy się nam już niepotrzebnym, ale ciągle jeszcze dobrym. Proszę z nami zostać i posłuchać.
2: Autopromocja.
3: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu?

0: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku. A teraz?
3: Uczucie pełności.
2: Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
6: No i co, Barbara, co?
5: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
12: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer 1 wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
17: Została ostatnia reklama.
18: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
19: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
20: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Już po 6 mówiłam, że mamy dzisiaj dla Państwa fantastyczną informację i podamy ją za mniej więcej pół godziny. Będzie też można zdobyć bilety na fajny koncert dzisiaj w Operze Leśnej, a teraz proszę posłuchać bardzo ważnych wiadomości.
21: Gęsty czarny dym nad północną Warszawą, płonie salon samochodowy. Wymiana używanych rzeczy przez internet, niebawem z miejską aplikacją. Właścicielowi ekskluzywnej restauracji grozi więzienie za deser z mrówek.
22: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
0: Michał Pierzchoła, zapraszam na szczegóły. Kłęby czarnego dymu unoszą się nad północną częścią Warszawy. Płoną magazyny i tereny warsztatów samochodowych przy ulicy Krasnobrodzkiej na Stołecznym Targówku. Na miejscu jest Szymon Kępka. Powiedz, jak teraz wygląda sytuacja?
2: W tej chwili trwa dogaszanie pożaru. Najważniejszą informacją jest to, że nie ma mowy o osobach poszkodowanych i rannych. Teren pożaru to jest nawet kilkaset metrów kwadratowych. Ogień strawił warsztat i magazyn z samochodami. Tutaj w okolicy pożaru są także samolony samochodowe. Przyczyna pożaru nie jest znana. Świadkowie i pracownicy pobliskich warsztatów mówią także, że wewnątrz przechowywane były samochody elektryczne. Tej wersji na razie nie potwierdza straż pożarna pracująca nadal na miejscu.
0: Jeszcze ważna informacja dla kierowców. Pobliska trasa S8 jest przejezdna. Na giełdach paliw ropa drożeje kolejny dzień. Nie ustają uderzenia wojsk USA na Iran. Miniona noc była 12 z rzędu z atakami na to państwo. Co czwarty Polak zaciągający kredyt hipoteczny wynajmował wcześniej mieszkanie. Wynika z badania wykonanego dla Oto Dom. Decyzja o zakupie wynikała z tego, że skończyła się umowa najmu albo osoby nie były zadowolone z warunków w wynajmowanym lokalu. Z badania wynika też, że na decyzję zakupową coraz rzadziej wpływa zawarcie małżeństwa czy powiększenie rodziny, a coraz częściej motywacją jest przekonanie, że najem przestał być opłacalny albo nie odpowiada potrzebom. Jak zmniejszyć ilość śmieci? Problem istotny w całej Polsce, a próba znalezienia odpowiedzi nadchodzi z Gdańska. Powstanie miejska aplikacja, która będzie służyła mieszkańcom do przekazywania sobie nadających się do użytku rzeczy. Paweł Radzewicz teraz o szczegółach.
3: Aplikacja ma sprawić, że gdańszczanie będą wyrzucali mniej rzeczy.
23: Od dawna nam się to marzy i teraz robimy kolejny krok.
3: Mówi Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miasta.
23: Aplikacja niejako skojarzy mieszkańców, którzy chcą się pozbyć przedmiotów, które są jeszcze sprawne, ale po prostu oni już ich nie chcą, z tymi mieszkańcami, którzy takich przedmiotów potrzebują.
3: Co więcej, za jej pośrednictwem będzie można sprawdzić, czy to, co pozornie jest do wyrzucenia, da się naprawić.
23: Cały szereg różnych przedmiotów możemy jeszcze naprawić. Czasami po prostu nawet nie jesteśmy świadomi tego, że one mogą jeszcze zostać zreperowane i posłużyć jeszcze albo nam, albo komuś innemu.
3: Gdańska aplikacja ma być gotowa w przyszłym roku.
0: I może będzie można w przyszłości z niej skorzystać także w innych miastach. Prokuratorzy w Korei Południowej zwrócili się do sądu o skazanie właściciela restauracji wyróżnionej gwiazdką Michelin na rok więzienia za podanie sorbetu z mrówkami. W Korei firmy mogą legalnie dodawać do żywności koniki polne i poczwarki jedwabników, ale nie mrówki. Śledczy deseru nie jedli, jedynie zobaczyli w mediach społecznościowych wzmiankę zamieszczoną przez pracownika ekskluzywnej restauracji o tym, że mrówkowy przysmak pojawił się w menu.
22: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
24: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczęły walkę o Ligę Mistrzów, a dziś Raków Częstochowa i GKS Katowice rozpoczynają grę w kwalifikacjach do Ligi Konferencji. Dla zespołu z Częstochowy to piąte z rzędu podejście do europejskich rozgrywek. Raków podejmie dziś Valletta. Z kolei GKS zagra na wyjeździe Zemeszka Żnina. Dla zespołu z Katowic to powrót do europejskiej rywalizacji po 23 latach. Siatkarki Włoch i Brazylii awansowały do półfinału Ligi Narodów. Włoszki w ćwierćfinale pokonały Holenderki 3-0, a Brazylijki wygrały z Japonią 3-1. Dziś Macao, Turcja zagra z Kanadą, a USA z Chinami.

Pogoda. Najchłodniej będzie dzisiaj na północy, 17 stopni, a najcieplej na Podkarpaciu 22 stopnie. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotnie może padać deszcz. Cały czas aktualne są także ostrzeżenia przed burzami. Bez burz jedynie na południowym zachodzie kraju.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: 5 minut po godzinie 9. Dzień dobry, witamy.
3: Zygmunt Heiser.
2: Jasia Kruk. Przypominamy, dziś jest czwartek, 23 dzień lipca, 204 dzień roku. Imieniny obchodzą Bogna, Bolesław, Jan i Joanna.
3: Życzymy wszystkiego najlepszego. A, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.
2: No masz imieniny.
3: Nie. Ale bardzo...
2: Przyznaj się.
3: No, mogę mieć.
2: Dobrze. No to wszystkiego najlepszego.
3: Bardzo dziękuję. Dzisiaj jest dzień Włóczyki, a się okazuje, że niespodziewanie jeszcze do tego wrócimy, ale już za chwileczkę chcę mu Państwu oddać ostatnie 2 bilety na dzisiejszy koncert Toma Jonesa w Operze Leśnej w Sopocie. Jeśli Państwo będą w okolicy, proszę do nas teraz zatelefonować 22 444 4004. Na automatycznej sekretarce zostawić imię i numer telefonu do siebie, to my oddzwonimy, zadamy jedno pytanie i wszystko będzie dobrze.
1: Cześć.

Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po 9.
1: Tom Jones w Radiu Pogoda. Wygraj bilety na koncert legendy.
2: A w pogodnym poranku Radia Pogoda teraz pan Jacek, który jak powiedział, musi wygrać te bilety. Dzień dobry, panie Jacku.
3: Dzień dobry państwu.
0: Duży stres?
3: No troszeczkę na pewno, bo pierwszy raz udało mi się do was dodzwonić.
2: To serdecznie witamy.
0: Ale wie pan, mówi się, że jak pierwszy raz, to zwykle ma się szczęście.
2: No.
0: Tym bardziej, że panie Jacku, naprawdę to będzie pół na pół, dlatego że najpierw pytanie, potem dwie wersje odpowiedzi A, B, więc no, możliwość trafienia naprawdę duża.
2: Nie można się za długo zastanawiać, bo tylko 5 sekund będzie na odpowiedź.
0: Ale wystarczy powiedzieć A albo B, no i zobaczymy, mamy nadzieję, że będzie dobrze. Wszystko jasne?
3: Jasne.
0: To zaczynamy w takim razie. Uwaga, uwaga, oto pytanie. Na początku swojej kariery Tom Jones razem z zespołem The Squires występował przed zespołami, i tutaj będzie właśnie wersja A i B, przed A The Beatles, B The Rolling Stones. Czas start.
3: The Beatles.
2: No właśnie nie. Przed Stonesami.
0: Oj, pół na pół, ale nie w tę połówkę pan trafił.
2: Także niestety, może jeszcze w kasie będą bilety, ale te od Radia Pogoda nie dla pana. No niestety, panie Jacku, bardzo żałujemy.
0: Ale wiesz co? Jakby żona szybko zadzwoniła, to ma szansę.
2: No właśnie, bo teraz będzie tak, proszę państwa, że pierwsza osoba, która się do nas dodzwoni, dziękujemy panie Jacku, wszystkiego dobrego. Pierwsza osoba, która w tej chwili się dodzwoni do Radia Pogoda pod numer 22 444 4004 i powie, że chce bilety, po prostu te bilety dostanie.
1: Jones w Radiu Pogoda.
2: Koncert dzisiaj w Operze Leśnej o godzinie 18, a już teraz Tom Jones z Jamesa Bonda.

0: 21 po 9. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. No to była błyskawiczna sprawa.
1: Dzień dobry. Bardzo bym chciała bilet na Tomacząsa. Najlepiej dwa.
0: No tak się składa, że...
2: Tak, dwa mamy panu Jackowi się niestety nie powiodło. Szansę miał pół na pół, za to nasza słuchaczka, która ma na imię...
0: Na razie jest bezimienna. Dopiero jak zadzwonię i zapytam, bo nie chciała się przedstawić, ale tego
2: numer
0: się za
2: telefonu
0: dowiemy.
2: Zostawiła.
0: No jasne, że
2: no
0: tak.
2: No to będziemy dzwonić. Ma pani dwa bilety.
0: Proszę czekać na telefon z Radia Pogoda. To się wydarzy już za chwileczkę. Przypominamy, dzisiaj koncert o godzinie 18 w Operze Leśnej w Sopocie. Proszę sprawdzić w internecie, bo może bilety jeszcze są do kupienia gdzieś tam, jakieś miejsca. No, można to sobie w 3 sekundy
2: My
0: właściwie sprawdzić.
2: My zapas wyczerpaliśmy.
0: Niestety. 22 po 9.
3: Autopromocja.
4: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
5: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
6: No i z darmową dostawą do sklepu. Aha.
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
9: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
10: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
11: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
12: Została ostatnia reklama.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.

0: Moralito, tak się nazywała piosenka Julio Iglesiasa z 98 roku.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 29 minut będzie godzina 10, ale my tak lubimy. Najpierw w Radiu Pogoda o czymś wspominamy, a później to nabiera realnego kształtu i jesteśmy częścią tego kształtu. Już tłumaczymy, a właściwie będziemy cytować profil facebookowy pana Krzysztofa Mirucia. To jest architekt, znany państwu z telewizji, ale też z anteny Radia Pogoda, bo był naszym gościem, i pan Krzysztof Miruć pisze tak. Jest taka historia, którą opowiadam od lat, ale dopiero teraz mogę ją domknąć w wyjątkowy sposób. Mieszkam w domu, który kiedyś należał do Jerzego Połomskiego, jednego z największych głosów polskiej estrady, piosenkarza, artysty, aktora, którego twórczość towarzyszyła kilku pokoleniom Polaków. I towarzyszy, to już dodaję od siebie. Przez ponad 60 lat na scenie śpiewał piosenki, które pamiętamy do dziś, bo z dziewczynami, cała sala śpiewa, czy wozi wodę. Miałem szczęście, pisze pan Krzysztof, spotkać go osobiście, ale mam wrażenie, że poznałem go dużo później, między innymi dzięki opowieściom jego, a teraz i moich sąsiadów. Teraz ta historia zmienia się w projekt, z którego jestem naprawdę dumny. 19 listopada tego roku w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu odbędzie się inauguracja wystawy poświęconej Jerzemu Połomskiemu, którą miałem przyjemność zaprojektować. Będzie to zapis jego osiągnięć, podróży i procesu twórczego. Pan Krzysztof Miruć serdecznie zaprasza. A my zanim, dlatego że, proszę państwa, to jest duma, jesteśmy patronem medialnym jako Radio Pogoda tej właśnie wystawy, więc planujmy sobie już jesień, końcówka listopada należy do Opola, Muzeum Polskiej Piosenki i tej wystawy.
0: No ale komu jak komu, ale panu Jerzemu Połomskiemu to się w pełni absolutnie należy.
1: Jasne, że tak. 19 listopada. Im bliżej tego wydarzenia będziemy mówić o nim coraz więcej. Przygotowujemy też specjalne wydarzenia. Zapraszamy.

0: świecą jasno. Może kiedyś powrócę jeszcze tam.
1: 22 minuty i będzie godzina 10. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. No to gdzie jeszcze państwo słuchają Radia Pogoda, jeśli nie stacjonarnie?
2: Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Przede wszystkim pozdrawiam serdecznie.
1: My też.
2: Słucham właściwie rano i wieczorem cały czas, bo tak wcześniej nie mogę sobie pozwolić. Mhm. W Niemczech konkretnie. Odbiór jest wspaniały, także życzę miłego lata. Pozdrawiam. Ula z Warszawy.
3: No więc, jeśli jeszcze państwo nie mają naszej aplikacji, sami państwo słyszeli, trzeba zainstalować.
1: Najlepiej ze strony www.radiopogoda.pl, stamtąd też można słuchać Radia Pogoda. I jest to chyba całkiem przyjemne. Mirej Matiej już za chwilę.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Ekspert wyprzedzaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.

0: przed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A kostka masła Extra Farm Milk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz jedynie złoty 99 przy zakupie 3 sztuk.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
6: To się opłaca.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Została ostatnia reklama.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Reklama.

0: Łagodny poranek w Radiu Pogoda. Jest coś takiego niepokojącego w tej najpiękniejszej melodii, ale jednocześnie bardzo nam się ona podoba. To była Sława Przybylska. Za 11 minut będzie 10. Piotr Sworakowski, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Panie kierowniku czasów pogodowych.
1: Nie kierowniku, tylko prezesie.
0: A, to przepraszamy.
1: Żartowałem oczywiście, tak słucham.
0: Dzisiaj czwartek, więc półfinał.
1: Półfinał, oczywiście, że tak. Jutro finał, więc dzisiaj półfinał. Tylko jeden, bo drugi rozegra się sam. To jest przypadłość losowa tej zabawy, że jedni pracują mozolnie przez cały tydzień na to, żeby znaleźć się w finale, a inni od razu wskakują do samego finału. Taką szansę państwo będą mieli już od dzisiejszego popołudnia. Wystarczy odwiedzić stronę radiopogoda.pl i zapisać się do funduszu. Być może jutro zadzwonię. Kto wie?
2: Zapraszamy. Proszę skorzystać z tej okazji. Możliwość jest przedostatnia, tak? Bo jeszcze dziś i jeszcze jutro.
1: Dzisiaj
2: jutro
1: też można do półfinału się dostać.
2: Tak, ale oczywiście jutro się wszystko rozstrzygnie.
1: Jutro się wyjaśni.
0: I tak do końca wakacji. Po prostu proszę po 10:00 dzisiaj zostać z Radiem Pogoda koniecznie i jutro nas słuchać. Piąteczek będzie, także sami państwo wiedzą. Zygmunt Heizer.
2: Jasia Kruk.
0: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: Panie Piotrze, 5 sekund.
3: Fenomenalny Andrzej Rosiewicz.
2: No, tak, koniec wieńczy dzieło, panie Piotrze. Dostaje pan 2000 zł wsparcia wakacyjnego. Hura?
3: Super.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu Fundusz w czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
1: Została ostatnia reklama.
11: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
12: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
11: Pamiętałem o wszystkim.
12: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
11: Dokładnie, kochanie.
12: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
11: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
12: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
13: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama.
2: Rock Around the Clock, Billa Haleya i Jak minął dzień Krzysztofa Krawczyka. Te najpiękniejsze melodie rozpoczną nasze dzisiejsze spotkanie i posłuchamy ich w Radiu Pogoda za kilka minut, zaraz po tych najważniejszych wiadomościach.
14: Wyceny procedur medycznych po nowemu. Powiem za chwilę, kto straci, a kto zyska. Strażacy opanowali zadymienie nad północną Warszawą po dużym pożarze. Niektóre modele sztucznej inteligencji wymknęły się spod kontroli. Posłuchajcie, co się wydarzyło.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
14: Michał Pierzchała. Wszystko wskazuje na to, że będą nowe wyceny części świadczeń medycznych. Niektóre są wycenione za wysoko, a inne zbyt nisko, przez co szpitale wybierają rentowne specjalizacje, a lekarze więcej na nich zarabiają. To ma się jednak zmienić po tym, jak premier zapowiedział, że nie będzie już procentowego wynagrodzenia od procedur medycznych. Agnieszka Wynarska.
15: Najbardziej dochodowa dla szpitali jest m.in. kardiologia i kardiochirurgia. Straty przynoszą z kolei oddziały wewnętrzne, gdzie najczęściej długo przebywają pacjenci starsi z wielochorobowością. Tłumaczy dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy Jacek Kryś.
16: Nie może być tak, że faktycznie jedna specjalność ma przeszacowane procedury bardzo mocno, a druga niedoszacowane.
15: Wycena świadczeń powiązana jest z wynagrodzeniem lekarzy, bo otrzymują oni procent od wykonanej procedury. To ma się jednak zmienić, jak zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Lekarze będą wynagradzani tylko za godzinę swojej pracy, a maksymalna stawka wyniesie 240 zł.
14: Strażacy dogaszają pożar salonu i warsztatu samochodowego na targu tuż przy trasie S8 w Warszawie. Nad ranem zaczęły palić się budynki przy ulicy Krasnobrodzkiej. Nikt nie został poszkodowany, ale dogaszanie potrwa jeszcze kilka godzin. Na miejscu jest Szymon Kępka.
17: Strażacy nadal pracują na gruzowisku warsztatu i pobliskich budynków. To jest spory teren, bo 80 na 40 metrów miał spalony budynek. Na miejscu pracuje kilkadziesiąt jednostek straży pożarnej, nawet 40-45, o tym mówią strażacy, ale teraz trwa już dogaszanie pożaru, chociaż źródła tego pożaru dotąd nie udało się ustalić. No, mówił o tym Łukasz Wujek z Państwowej Straży Pożarnej.
18: Na tą chwilę nie znamy przyczyn pożarów. Te przyczyny będzie ustalała policja.
17: Pracownicy hali, którzy przyszli dziś do warsztatu, są zaniepokojeni o swoje miejsce pracy.
19: Może jeszcze nie dociera tak do końca, co się stało.
20: To dzień wolny.
21: Myślę, że nie jeden.
19: Nawet dwie.
21: Miejsce pracy i miliony w tym
20: tym, co tam stało.
17: Na miejscu pracują także jednostki chemiczne, które badają skład powietrza, ale zadymienie udało się już opanować.
14: Po kilku tygodniach zwłoki prezydent Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od sędziego Trybunału Konstytucyjnego profesora Sławomira Patyry. To konstytucjonalista z Lublina, za rządów PiSu aktywnie walczył o przywrócenie praworządności. Na ślubowanie czeka od 11 czerwca. O tym, że odbędzie się ono w najbliższy wtorek, dowiedział się wczoraj wieczorem.
21: Ta wiadomość zastała mnie w bardzo specyficznych okolicznościach, ponieważ akurat odwiedziłem moją wnuczkę, która ma rok i 4 miesiące i jako dziadek przyjeżdżam przynajmniej raz albo dwa razy w tygodniu do mojej wnuczki, no i odbywam tam wachtę dziadkową. I właśnie tam. Od pana ministra Boguckiego usłyszałem zaproszenie na ślubowanie, które ma odbyć się we wtorek. To była krótka, kurtuazyjna rozmowa i właściwie do tego się ta rozmowa sprowadziła.
14: Z grupy legalnie wybranych sędziów tylko dwoje na razie złożyło ślubowanie wobec prezydenta. Na zaproszenie czeka jeszcze czworo sędziów. Do tej pory takie rzeczy działy się tylko w filmach. Niektóre modele sztucznej inteligencji wymknęły się spod kontroli. Stało się to podczas testów w kontrolowanym środowisku. AI-owi udało się wydostać, uzyskać dostęp do internetu i przeprowadzić atak hakerski.
22: Pogoda.
14: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotnie może padać deszcz. Miejscami pojawią się burze, lokalnie z gradem. Najchłodniej w ciągu dnia na Podhalu 16 stopni, poza tym od 17 stopni na północy do 22 stopni na krańcach południowo-wschodnich.
22: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
23: Lato, lato, lato czeka.
24: 23 lipca, wakacje w pełni, choć to ciągle ich pierwsza połowa, więc wiele osób wyjeżdża także za granicę na wczasy. Warto może przypomnieć sobie podstawowe zwroty, które przydają się na wakacjach. Czy państwo znają takie wyrażenia jak dzień dobry, dziękuję albo przepraszam w językach krajów, do których państwo wyjeżdżali bądź wyjeżdżają? Proszę się pochwalić swoją wiedzą, a za jakieś pół godziny przedstawię dowód na to, że trwa sezon ogórkowy. Piotr Sworakowski, dzień dobry.
25: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Dzień Włóczy Kija był szeroko omawiany dzisiaj rano, więc na pewno Państwo już wiedzą, że samo słowo pochodzi jeszcze ze średniowiecza i jego znaczenie nie tak bardzo odbiega od dzisiejszego. Różnica jest taka, że dziś nie trzeba być biednym studentem szukającym zarobku, żeby móc się dalej uczyć. Dzisiaj Włóczy Kijem może być każdy, także zrobiło się bardziej demokratycznie. Ale idea chodzenia tu i tam w jakimś celu lub bez jest ciągle aktualna. Według mnie zawsze jest dobrze się powłóczyć po okolicy, w której się akurat przebywa, bo no, pomijając już te kroki, które się zrobi, które przyczyniają się do zdrowia, człowiek dowiaduje się, gdzie są jakieś sklepy, miejsca z jedzeniem i tak dalej. Czasami poznaje się też ludzi, którzy tam mieszkają i mogą opowiedzieć nam coś więcej, no ale do tego potrzebna jest przynajmniej podstawowa znajomość miejscowego języka. Czasami wystarczy powiedzieć dzień dobry w tym języku, żeby rozmowa potoczyła się już dalej, a ponieważ dziś przypada Dzień Włóczy Kija, proponuję, żebyśmy przypomnieli sobie tych kilka zwrotów, których zawsze używamy, żeby zagaić rozmowę na wakacjach za granicą. Chodzi o dzień dobry, jak się masz, dziękuję, ile to kosztuje, w językach krajów, do których Polacy wyjeżdżają najchętniej. Inne języki też się przydadzą, więc jeżeli Państwo znają te podstawowe wyrażenia w językach mniej lub bardziej wakacyjnych, to proszę zadzwonić do Radia Pogoda i podzielić się swoją wiedzą z innymi słuchaczami Radia Pogoda.

0: Wiktor Sodoma w Radiu Pogoda zaśpiewał swój przebój Jerzek Sema z 72 roku. Za chwilkę sięgniemy po trochę dawniejsze wspomnienia, żeby posłuchać przeboju Napiszę do Ciebie z dalekiej podróży, który Henryk Fabian nagrał z Czerwono-Czarnymi 4 lata wcześniej, czyli w roku 68.
1: Radio Pogoda.
2: Trochę inny od

0: 50 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A boczek grillowy w marynacie klasycznej Czas na Grill 300 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie ogórki konserwowe kiszone i małosolne. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Została ostatnia reklama.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
6: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a polska papryka czerwona 7,99 za kilogram. Kaufland.
8: Reklama.

Właśnie słuchaliśmy przeboju Jacka Skubikowskiego. Przed nami najpiękniejsza melodia na lato ABBY, a teraz wiadomość prosto z sezonu ogórkowego. Choćby dlatego, że dotyczy gry, która najczęściej zajmuje nas na wakacjach. Może nie najczęściej, ale często. Otóż całkiem niedawno postawiono w jednym z parków na nowojorskim Brooklynie najdłuższy stół do gry w piłkarzyki. Proszę sobie wyobrazić, odległość od jednej bramki do drugiej wynosiła 160 metrów. Wyniosła 160 metrów, czyli o 8 metrów więcej niż wynosił poprzedni rekord. 160 metrów, jak podają agencje informacyjne, to jest długość mniej więcej 112 normalnych stołów do gry w piłkarzyki, czyli gdyby chcieć rozegrać taki prawdziwy mecz na tym rekordowym stole, to myślę, że zawodnicy nabiegaliby się pewnie tyle, ile w prawdziwym meczu piłki nożnej. A przypomnę, że przeciętnie podczas takiego normalnego meczu w piłkę nożną zawodnicy przebiegają dystans około 10 km. Spróbowaliby Państwo gry w takie najdłuższe piłkarzyki? Ja to bym chyba najpierw musiał trochę potrenować bieganie.

Najpiękniejsze melodie zaraz wracają do Radia Pogoda. Usłyszymy jeden z największych przebojów duetu Stanisław Sojka i Janusz Janina Iwański, czyli Tolerancję, po czym Marię Koterbską we wrocławskiej piosence.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
0: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer 1 wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
13: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
14: Magda, wszystko w porządku?
15: Przepraszam, migrena.
16: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
15: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
17: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
18: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
0: Została ostatnia reklama.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
21: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
1: Reklama.

0: te promocje.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Anna Jantar przed wylotem do USA nagrywa takie piosenki jak Spocząć, Nie ma piwa w niebie, Wielka dama tańczy sama, czy Nic nie może wiecznie trwać. To jej ostatnie utwory na jej ostatni album.
3: Wielka dama tańczy sama.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10.
2: Zapraszam, Monika Tarka.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru, poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich.

0: Abemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Abemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Została ostatnia reklama.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama.
10: Zdzisława Sośnicka za chwilę zaśpiewa swój przebój z 1984 roku Uczymy się żyć bez końca, a potem posłuchamy czerwonych gitar w piosence o kwiatach we włosach. Teraz w Radiu Pogoda proszę posłuchać najważniejszych wiadomości, bo właśnie mija 11.
11: Po obywatelskim ujęciu na A1C kierowca wypuszczony, a teraz jednak zatrzymany. Synoptycy ostrzegają przed burzami w 14 województwach. Robert Lewandowski zadebiutował w barwach Chicago Fire. Nic specjalnego jednak nie pokazał.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
11: Michał Pierzchała. Pijany kierowca ujęty w weekend przez innych kierowców na autostradzie A1 i wypuszczony przez śledczych do domu tuż po przesłuchaniu, został jednak zatrzymany. Dziś ma usłyszeć zarzuty m.in. sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. 37-latek miał w sobotę prawie 3 promile alkoholu, a także 2 sądowe zakazy prowadzenia samochodów. W związku z brakiem jego zatrzymania tuż po tym zdarzeniu interweniował minister sprawiedliwości. Nieznacznie spadło bezrobocie, jak podał Główny Urząd Statystyczny, obecnie wynosi 5,8%. Miesiące wcześniej było o 0,1 punktu procentowego wyższe. Bez pracy pozostaje około 900 tysięcy Polaków. SMS-owy alert RCB otrzymały osoby przebywające na terenie województwa podkarpackiego. To ostrzeżenie przed burzami, silnym wiatrem i opadami deszczu. To właśnie na Podkarpaciu mogą być one najintensywniejsze, a jak już wcześniej podawaliśmy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 14 województw. Bez alertów jedynie na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny apeluje o dokładne sprawdzanie pojazdów i dokumentów przed wakacyjnym wyjazdem i wcale nie chodzi tylko o samochody. To na przykład hulajnogi elektryczne, których w Polsce można używać bez większych wymogów, a za granicą zasady są już inne. Na czym to polega? Na przykładzie Niemiec pokazuje Damian Ziomber, rzecznik funduszu.
12: Załóżmy, że sobie wziąłem na przyczepę, mam większy samochód, podjeżdżam sobie, niech będzie Świnoujście i przejeżdżam tym czymś ścieżką rowerową i mam po drodze dwa przypadki. Pierwszy, polski patrol policji, a za moment po drugiej stronie, no bo ścieżka rowerowa tak naprawdę przejeżdżamy sobie, strefa Schengen i tak dalej, okazuje się, że mam kłopot. Bo zarówno polski policjant, jak i jego niemiecki kolega po drugiej stronie granicy zatrzymuje i mówi, ale zaraz, poproszę, gdzie jest rejestracja do tego, uprawnienia do prowadzenia tego i mało tego, ubezpieczenie OC. I wtedy możemy sobie napytać biedy.
11: Przed wyjazdem poza Polskę niezbędne są też papierowe dokumenty samochodu. Cyfrowa wersja w aplikacji mObywatel nie wystarczy. Robert Lewandowski zadebiutował w barwach Chicago Fire. Nic specjalnego jednak nie pokazał. Zagrał niewiele, ponad godzinę. Gola nie strzelił, a jego zespół przegrał w Miami z Interem 2-3. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
9: 63 minuty na boisku, jeden strzał zablokowany przez obrońcę i zmiana. Tak wyglądał debiut Roberta Lewandowskiego. Imponujący nie był, ale nie miał prawa po tak krótkim czasie, mówił kapitan reprezentacji w rozmowie z polskimi dziennikarzami.
13: Wszystko po kolei, no też w piłce nożnej nic z dnia na dzień, czy tam z tygodnia na tydzień nic się nie tworzy. Gdzieś trochę tego czasu na pewno będzie potrzeba, żeby się wkomponować. I dla mnie też taki pierwszy mecz fizycznie przede wszystkim było takie przepalenie tego, co się w ostatnim czasie trenowało.
9: Lewandowski w pomeczowej rozmowie udostępnionej przez portal WP Sportowe Fakty nie ukrywał, że wyzwaniem była dla niego pogoda na Florydzie.
13: W takich warunkach się rzadko kiedy gra, więc akurat pod tym względem to taki okres adaptacji do warunków też dzisiaj był i przebiegł.
9: Chicago przegrało w Miami 2-3, ale już w niedzielę będzie się mogło odkuć, bo zagra na wyjeździe z New York City FC.
11: Będziemy oglądać i relacjonować.
6: Pogoda.
11: W większości kraju możliwe dzisiaj przelotne opady deszczu i burze. Poza tym zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na termometrach w ciągu dnia od 16 stopni na Podhalu i 17 na północy do 22 stopni na krańcach południowo-wschodnich.
6: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
14: Lato, lato, lato czeka.
10: Dzień dobry. No to wracamy po wiadomościach Radia Pogoda do najpiękniejszych melodii. Przed nami Zdzisława Sośnicka, Czerwone Gitary i Elvis Presley w swoich przebojach, a potem wspomnimy sobie Waldemara Domagałę, muzyka, którego na pewno Państwo kojarzą z działalności w Homo Homini. Tej piosenki też posłuchamy. No a przy okazji opowiem troszeczkę o muzyku, którego niewiele osób już dzisiaj pamięta, a właściwie szkoda.
6: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sworakowski.

Elvis Presley w piosence z 1960 roku I Lonesome Tonight. 5 lat później swoją karierę w muzyce rozpoczął Waldemar Domagała, student wrocławskiej architektury. Jego kolega z wydziału zaprosił go do udziału jako wokalista w studenckim zespole LR5. Potem były nagrody i wyróżnienia na różnych, przeważnie studenckich festiwalach, a w czerwcu 1969 roku wziął udział w koncercie zatytułowanym Każdy kiedyś zaczynał w ramach 7. festiwalu w Opolu, gdzie zaśpiewał piosenkę Gdyby wszystkie kwiaty. Gdy...

0: Niedługo potem Waldemar Domagała zaczął karierę solową, a wiosną 1972 roku przyjął zaproszenie Aleksandra Nowackiego, żeby w zespole Homo Homini zastąpić Tadeusza Woźniaka, który właśnie postanowił działać pod własnym nazwiskiem przez następne 3 lata właśnie z Homo Homini. Wylansował przeboje Drzewa ruszają w drogę.
1: Drzewa zbogują się w drogę, słychać po nocy głos. Słuchaj no ty, słuchaj no ty.
0: Był też przebój i Tobie Karolino.
1: To

0: robi mi się źle.
1: Waldemar Domagała rozstał się z Homo Homini na początku 75 roku i zakończył swoją karierę muzyczną, stawiając na rozwój w zawodzie architekta. No każdy ma prawo do takich wyborów. Wspominając Waldemara Domagałę w 80. rocznicę jego urodzin, sięgniemy właśnie po repertuar Homo Homini, który powstał przy jego udziale. Znają Państwo dobrze tę piosenkę, bo chodzi o W tym domu straszy. Jest jedną, bodajże jedną z ostatnich nagraną przez grupę Homo Homini z Waldemarem Domagałą w składzie.

0: Niebiesko-czarni zaśpiewali, ja potwierdzę, niedziela będzie dla nas i to od rana. Jeśli tylko chcą Państwo budzić się przy najpiękniejszych melodiach na lato i dobrej literaturze, bo w niedzielę od 8 do 10 Wojciech Masiak czyta nam kolejne fragmenty lalki Bolesława Prusa. W ten sposób przygotowujemy się do jesiennej premiery filmu na podstawie tej powieści, także z Radiem Pogoda można się bardzo dobrze przygotować do oglądania tej nowej ekranizacji znanej powieści Bolesława Prusa.
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
2: Została ostatnia reklama.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama.

0: Pogodne lato.
1: Roku 1983.
0: Z radiem pogoda.
1: Lato w 83 roku było pogodne, ale nie wszędzie gorące. Na antarktycznej stacji badawczej Wostok odnotowano rekordowo niską temperaturę powietrza. Było 89,2 stopnia Celsjusza poniżej zera. No ale tam akurat trwała zima. Antarktyczna. Natomiast w cieplejszych rejonach świata, na przykład w Holandii, ludzie umilali sobie czas łowiąc ryby.
2: Wstawać o świcie, sterczeć w zimnej wodzie i marznąć tylko po to, by złapać nędzną płotkę? To bez sensu, stwierdził pewien Holender z Nijmegen i wymyślił wędkowanie piętrowe. Trzeba tylko od czasu do czasu spojrzeć na koniec kija, o właśnie drga, no i liczyć na to, że nikt na haczyku nie powiesi starego kapcia. Jest. Teraz trzeba ostrożnie podciągnąć, by nie przechwycił zdobyczy sąsiad z niższego piętra i potem uruchomić własną wędzarnię.
1: No właśnie. Tak o wynalazku prywatnej wędzarni balkonowej opowiadała polska kronika filmowa. Nie wiem tylko, czy przypadkiem Polacy nie wynaleźli tego wcześniej. I wędkarstwa balkonowego, i wędzarni dostosowanej do życia w bloku. Ale może państwo wiedzą coś więcej na ten temat.
0: Pogodne lato z Radiem Pogoda.

Cudowna piosenka Freda Buscaglione w mistrzowskiej wersji Magdy Umer. W Radiu Pogoda za chwilkę usłyszymy Nataszę Zylską w piosence Klipsy, a potem przypomnimy sobie, jak zespół Bonnie M śpiewał przebój Boba Marleya No Woman, No Cry.

0: Zależności od sklepu. Biedronka.
1: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
6: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
10: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
11: Została ostatnia reklama.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
15: Reklama.

0: to promocja.
1: Legendarny kabaret Teli.
2: A tak to abyśmy za wojnę przedłużyli. No
3: hurra, może wygramy.
2: Wygramy.
1: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
1: Wakacje z Radiem Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą

0: Wielką wyprzedaż.
1: Po czym? No Barbara po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: Przerywany program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
6: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Reklama.
8: Pogodne popołudnie rozpocznie się dzisiaj najpiękniejszymi melodiami Andrzeja Zauchy, Byłaś serca biciem i Sławy Przybylskiej Galapagos. Nie usłyszymy te piosenki w Radiu Pogoda zaraz po tych najważniejszych wiadomościach.
9: Zatrzymanie po kilkunastu latach od zbrodni z użyciem nowoczesnych technik. Co dalej z PiS-em? W południe rozmowa Kaczyński-Morawiecki, a potem kilka rad dla kierowców wybierających się na zagraniczny urlop.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
9: Miriam Lipińska. Największa kryminalna zagadka Gdyni ostatnich lat rozwikłana. Po 15 latach udało się złapać podejrzanego o zabójstwo 13-letniej Izy, zamordowanej w sierpniu 2011 roku. To 37-letni Michał S. z Gdyni, mąż i ojciec dwójki dzieci. Mężczyzna przyznał się do winy i trafił do aresztu. Udało się go zidentyfikować dzięki temu, że jeden z jego krewnych oddał próbkę swojego DNA do ogólnodostępnej bazy danych. Próbka okazała się podobna do tej pobranej z ciała ofiary. Biegli i policjanci, wyszukując kolejnych krewnych, dotarli do sprawcy. Mówi Mariusz Marciniak z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.
10: To pierwsza sprawa z zakresu genealogii genetycznej zastosowana w polskim wymiarze sprawiedliwości. Natomiast w Stanach Zjednoczonych i w Europie to profilowanie sprawców w oparciu o genealogię genetyczną jest już normą. U nas my tę normę tworzymy, jesteśmy prekursorami.
9: Iza została zamordowana, gdy wracała z przystanku autobusowego do domu mało uczęszczaną ścieżką. Zbrodnia miała motyw seksualny. W siedzibie PiSu powinno właśnie ruszać spotkanie ostatniej szansy. Rozmowa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim ma zażegnać wewnątrzpartyjny kryzys, a dziś o północy mija termin ultimatum, jakie prezes postawił Morawieckiemu i członkom jego stowarzyszenia. Albo partia, albo stowarzyszenie. Nie zgadzamy się z taką alternatywą, mówią Robert Gontarz i Piotr Miller z PiSu.
11: Chcemy pozostać w Prawie i Sprawiedliwości. Chcemy tworzyć dwa plusa, które będą prężnie oddychały, żeby nasza partia już wkrótce mogła wygrać z Donaldem Tuskiem. Tylko niestety ktoś stwierdził, że zamiast dwóch płuc potrzebna jest jedna pięść.
12: Możemy też trochę się różnić wewnątrz obozu politycznego. Jedność nie musi oznaczać jednolitości.
9: Ze stowarzyszenia nie mają zamiaru wypisywać się też między innymi Michał Dworczyk i Łukasz Kmita. Tyle o próbach gaszenia pożaru w PiSie. Udało się już natomiast ugasić pożar warsztatu i połączonego z nim salonu samochodowego na warszawskim Targówku. Strażacy przekazali, że spalił się właściwie cały obiekt i kilkanaście samochodów, ale nie ma osób poszkodowanych. Do pożaru doszło dziś, wcześnie rano. Jego przyczyny nie są na razie znane. Plastikowe prawo jazdy, wydrukowana polisa OC i dowód rejestracyjny to niezbędnik kierowcy przed wakacyjnym wyjazdem poza Polskę, przypomina Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
13: Nie ruszamy w drogę pojazdem, co do którego nie ma ważnego OC, ubezpieczenia OC komunikacyjnego, bo to oznacza kłopoty.
9: A jeśli ruszamy poza Europę, warto też pamiętać o międzynarodowym prawie jazdy. Taki dokument, oprócz polskiego prawa jazdy, przyda się w Turcji, Serbii, Czarnogórze czy Kosowie. Urodzona niedawno w warszawskim zoo, samiczka jednego z najmniejszych jeleni świata, Pudu Południowego, ma już imię. Zdecydowali internauci, którzy wybrali wdzięczne imię Sasanka. W głosowaniu, jak podał ogród, wzięła udział rekordowa liczba prawie 50 tysięcy osób, a post poniósł się aż do 4 milionów fanów na całym świecie.
4: Pogoda.
9: całym kraju przydadzą się dziś parasole, do tego na północy i w całej wschodniej połowie Polski są ostrzeżenia przed burzami. A na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Pomorzu, Podlasiu i w Wielkopolsce, przez 19 na Śląsku, 20 na Mazowszu, do 21 na Podkarpaciu.
4: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
0: Lato, lato, lato czeka.
8: Pytanie brzmi, czy Państwo już zapisali się do funduszów czasów pogodowych na naszej stronie radiopogoda.pl, bo tylko tak można wziąć udział w półfinałowej rozgrywce o wejście do jutrzejszej gry o 2000 zł. Za około pół godziny usłyszymy, czy wczorajsza zwyciężczyni, pani Aleksandra, jutro zagra o te 2000 zł, czy też ta sztuka uda się jej przeciwnikowi, czyli komuś z Państwa. To za pół godziny, bo za chwilkę wrócę do mojego pytania o Państwa znajomość zwrotów i wyrażeń, które przydają się na zagranicznych wakacjach. Dzień dobry.
4: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: dzisiaj dzień włóczy kija. Jak wiadomo, włóczyć się można i w kraju, i za granicą. I o ile w kraju, to wiadomo, że obowiązują zwroty dzień dobry, dziękuję, przepraszam. Nawet jeżeli niektórzy zapomnieli, jak się ich używa, proszę nie brać z nich przykładu. Natomiast za granicą bywa trudniej, bo nie wszędzie ludzie mówią po angielsku, a przecież lepiej być włóczy kijem, który potrafi się porozumieć. Na przykład w krajach byłej Jugosławii łatwiej się porozumieć po polsku niż po angielsku. Kto był w Chorwacji czy Czarnogórze, ten wie, jak bardzo to pomaga w rozmowie. Nie tylko na Bałkanach. Dlatego poprosiłem Państwa dzisiaj o zrobienie takiego wakacyjnego słowniczka przydatnych zwrotów i wyrażeń. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, czyli po portugalsku bom dia. A dziękuję po portugalsku. Panowie mówią obrigado, a panie obrigada. Dziękuję.
0: Ja też obrigado, mój to obrigado, senior. Bom dia, dzień dobry, obrigado, obrigada, dziękuję. To jeszcze dodam proszę, por favor i przepraszam, desculpi. Desculpe właściwie, po portugalsku. A jakby to było w innych językach? Na przykład po chorwacku albo włosku? 22 444 40 04.

Mieczysław Wojnicki w Radiu Pogoda. Za chwilkę usłyszymy przebój włoskiego zespołu i Santo California. Zawsze mi się ta nazwa podobała. Tornero, czyli po włosku wrócę. A po piosence o mojej ulicy grupy Pod Budą przekonamy się, kto wyjdzie zwycięsko z dzisiejszych rozgrywek funduszów czasów pogodowych, do których zresztą ciągle można się zapisywać na naszej stronie radiopogoda.pl.

0: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
1: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Została ostatnia reklama.
15: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie produkty CIF i Domestos. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
16: Codziennie.

0: Fundusz Wczasów Pogodowych w Radiu Pogoda.
1: Czwartki w naszej zabawie to jest dzień, kiedy poznajemy jednego z piątkowych finalistów, czyli osobę, która powalczy o nagrodę główną Funduszu Wczasów Pogodowych. To jest nagroda w wysokości 2000 zł. Od poniedziałku w naszej zabawie spotykamy się z panią Aleksandrą. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Pani Aleksandro, dzisiejszym przeciwnikiem pani będzie pan Wiktor. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry.
1: Sprawdźmy, jak potoczy się dzisiejszy pojedynek na najpiękniejsze melodie. Będziemy ich słuchać we fragmentach, a państwa zadaniem będzie podanie nazwy albo imienia i nazwiska wykonawców. Pytanie będzie właściwie cały czas to samo. Kto wykonuje tę piosenkę? Będę je zadawał na przemian każdemu z uczestników. Za prawidłową odpowiedź przyznam punkt i po każdej serii pytań do państwa będziemy sprawdzać, czy jest remis. Jeżeli tak, gramy dalej. Jeśli nie, ogłoszę zwycięzcę, który zajmie jedno z dwóch miejsc w jutrzejszym finale. Możemy zaczynać rozgrywkę?
3: Możemy.
1: Pierwsza na moje pytanie odpowiada dzisiaj pani Aleksandra. Pani Olu, proszę powiedzieć, kto to śpiewa?
4: Zakwitnie tysiąc róż, nim zakwitnie tysiąc malów.
2: Wanda Warska.
1: Wanda Warska, świetna odpowiedź. Panie Wiktorze, kolej na pana.

0: Alicja Majewska.
1: Tak jest, świetna odpowiedź. Remis w rozgrywce, więc kolejna runda pytań przed nami. Pytanie do pani Aleksandry.
2: Pies, mówią, że pies, nerwowy jak pies, dingo, prawie że list, a rudy jak lew, dingo, dziwny to pies, a może to jest lot meja dziociel.
0: Cezary Fabiński.
1: Tak jest, pięknie. No i teraz znów kolejna pana Wiktora. Panie Wiktorze, poproszę o imię i nazwisko wykonawczyni. Rockin' around.

0: Panie Wiktorze? Brenda Lee, panie Wiktorze. Panie Olu, znów się udało. Gratuluję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pasa trwa.
1: Ale mam naprawdę trudnych przeciwników.
0: Ale to chyba fajnie, nie? Dobrze. To chyba
1: fajnie,
0: super, że można sobie tak poszaleć. No, to spotykamy się jutro o tej porze, pani Olu. A teraz dla pana Wiktora mam zestaw upominków od Radia Pogoda w ramach Nagrody Pocieszenia. Bardzo dziękuję za udział w Funduszu Czasów Pogodowych, panie Wiktorze.
1: Super, bardzo dziękuję, bardzo się cieszę i gratuluję pani Oli. Dziękuję panie Wiktorze.
0: Dla tych z państwa, którzy zamiast kolejnych eliminacji wolą wskoczyć do gry w ostatniej chwili i zgarnąć nagrodę główną. Od teraz do jutrzejszego wczesnego popołudnia mają państwo czas, żeby zgłosić się do Funduszu Czasów Pogodowych na stronie radiopogoda.pl i wziąć udział w jutrzejszym finale. Powodzenia!
2: Fundusz Czasów Pogodowych w Radiu Pogoda.

0: jak dziś bulwarami się wlec, iść przez miasto i iść w taki dzień, gdy majowy deszcz mży, rozpromienia się twarz, nie bądź zły.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

Najpiękniejsze melodie wracają lada chwila, tylko przypomnę, że fundusz wczasów pogodowych to nie jest jedyna wakacyjna zabawa w Radiu Pogoda, bo rano, chwilkę po 8 rozwiązują Państwo pogodną krzyżówkę z Asią i Zygmuntem, a po południu Monika proponuje Państwu zabawę w skojarzenia i najbliższa taka zabawa daje słowo dziś po 16, a wśród nagród butelka z filtrem z limitowanej kolekcji Radia Pogoda oraz granatowa koszulka z napisem Pogoda mi w duszy gra i naszym pogodnym logo.

0: autopromocję.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte! Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złotych 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka! Codziennie niskie ceny.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
7: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
6: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
13: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
14: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
15: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
13: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
1: Została ostatnia reklama.
16: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
0: Reklama.

0: Radio Pogoda na lato.
1: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i

nadchodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Adio pomidory, adio.

dziewczyna i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiat naszych ciał. Porwał dziewczę

addio ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży

0: Autopromocja.
1: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
2: Weźmiemy tylko nawet plecaki dwa.
1: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
4: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
3: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
4: No i tanio.
3: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599 z kodem rabatowym.

0: została ostatnia reklama.
1: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
2: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
1: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl. Reklama.
3: Mogłaś, Małgoś, zaśpiewa zaraz Andrzej Rybiński pewnej Małgorzacie, a potem cała sala zaśpiewa w piosence Jerzego Połomskiego. I w Radiu Pogoda będzie to bardzo dobrze słychać tuż po tych najważniejszych wiadomościach.
4: Uwaga na burzę zagrzmi w 13 województwach. Koniec procesu lekarzy w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Oferowali w sieci przeprowadzanie ataków hakerskich. Najmłodszy ma 12 lat.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
4: Miriam Lipińska. Synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Zagrzmi na północy i w całej wschodniej połowie Polski. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą Pomorza, Warmii i Mazur, Podlasia, Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego, a także części województw łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. W czasie burz może spaść do 30 mm deszczu. W leczeniu ojca Zbigniewa Ziobry były błędy, które doprowadziły do nieumyślnego narażenia go na niebezpieczeństwo utraty życia, tak stwierdził krakowski sąd i prawomocnie zakończył trwający 20 lat proces w tej sprawie. Oskarżeni byli w nim czterej lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego. Kluczowa okazała się opinia biegłych z Lozanny, zamówiona przez rodzinę zmarłego. Sąd uchylił dzisiaj wyrok uniewinniający wobec jednego z lekarzy, ale jednocześnie umorzył postępowanie z powodu przedawnienia. Uznał, że główny oskarżony, profesor Dariusz D., źle wybrał metodę leczenia tzw. dusznicy. Zamiast wykonać tzw. bypass tętnic, poszerzył je, wszczepiając do nich stenty. To doprowadziło do zakrzepicy i śmierci. O tych błędach uczą się już studenci medycyny, komentował po wyroku pełnomocnik rodziny Ziobrów, mecenas Krzysztof Nosek.
5: Rodzina zmarłego pacjenta ma tą satysfakcję, iż wielu chorych uniknęło losu Jerzego Ziobry. To też jest to moralne zwycięstwo.
4: W sądzie na ogłoszeniu wyroku nie było wdowy po zmarłym, ani jego synów, Zbigniewa i Witolda. Nastolatkowie oferowali w internecie przeprowadzanie ataków hakerskich. 9-osobową grupę namierzyli w internecie funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Nastolatkowie mają od 12 do 16 lat. Swoje usługi promowali m.in. na portalach społecznościowych. Funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. 13 komputerów, 9 telefonów komórkowych i nośniki danych, które będą teraz analizować. A nastoletnimi hakerami zajmie się sąd rodzinny. 38-letni Ukrainiec, który w poniedziałek wrzucił plecak na torowisko na stacji metra Centrum w Warszawie, został deportowany na Ukrainę, poinformowała Straż Graniczna. Mężczyzna ma też 10-letni zakaz wjazdu do Polski i strefy Schengen. Z powodu incydentu w poniedziałek w godzinach popołudniowego szczytu metro kursowało w pętlach. I jeszcze sport. Kibice wybrali swoją drużynę marzeń. FIFA opublikowała najlepszą jedenastkę zakończonych w niedzielę Mistrzostw Świata. Są na niej największe gwiazdy turnieju, ale jest też jedna bardzo duża niespodzianka. Michał Waszkiewicz.
6: Tym niespodziewanym nazwiskiem jest Wozinia, czyli bramkarz reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka. 40-latek, który od kilku miesięcy pozostaje bez klubu, bronił fantastycznie, ale przecież hiszpański golkiper Unai Simon wpuścił w całym turnieju tylko jednego gola i pobił rekord w liczbie minut bez puszczonej bramki. Nie było to jednak tak romantyczne jak występ szerzej nieznanego Wozini, który zebrał aż 40% głosów spośród wszystkich bramkarzy. Co do pozostałych wyborów kibiców, to trudno się sprzeczać. Zespołu Hiszpanii, która wywalczyła tytuł, wybrano Pedro Porro i Marka Cucurella oraz Rodriego. Z zespołu finalistów Argentyny kibice wskazali dwóch piłkarzy, Lisandro Martineza i Leo Messiego. Drużynę marzeń uzupełniło trzech Francuzów: Dayot Upamecano, Michael Olise i król strzelców w turnieju Kylian Mbappé,
4: a także Anglik Jude Bellingham i Norweg Erling Haaland.
0: Pogoda.
4: Na niebie dziś przewaga chmur, do tego przelotny deszcz i w większości regionów burze. A na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Pomorzu, Podlasiu i w Wielkopolsce, przez 19 na Śląsku, 20 na Mazowszu, do 21 na Podkarpaciu.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
7: Lato, lato czeka,
3: Po wiadomościach Radia Pogoda wracamy do najpiękniejszych melodii na lato. Usłyszymy je w przebojach Andrzeja Rybińskiego, Jerzego Połomskiego i Nila Diamonda, a potem jeszcze wrócę do naszego słowniczka wyrażeń podstawowych na zagranicznych wakacjach. Było po portugalsku, gdyby ktoś z Państwa potrzebował, a będzie po chorwacku, więc myślę, że też się przyda. Za pół godziny wrócimy do mojej wczorajszej prośby o dzielenie się sposobami, które ułatwiają życie na przykład na wakacyjnym wyjeździe. Piotr Swurakowski, dzień dobry.

Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije, nie pali, a tłum szalał hiszpański.

pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tak.

0: Dzięki jednemu ze słuchaczy Radia Pogoda wiemy, jak po portugalsku zagaić do miejscowego, mówiąc dzień dobry, bom dia, oraz jak powiedzieć dziękuję. Panie mówią obrigada, a panowie obrigado. Dzień dobry, ale już nie po portugalsku.
1: Dzień dobry, ja w sprawie znaczenia słów po chorwacku.
0: Tak.
1: Pewnie już ktoś tam podpowiedział, a wiele osób jedzie do Chorwacji, ale jeżeli nie, to proszę. Jeżeli chcę powiedzieć proszę, molim. Dziękuję, chwala. Mhm. Dzień dobry, wcześniej rano dobre jutro, później dobry dan. A na dowidzenia, uvidimy se. Do widzenia, pozdrawiam.
0: Do usłyszenia, również pozdrawiam. Czyli proszę, molim, dziękuję, chwala, dzień dobry, dobro jutro, a potem po południu dobry dan. Do widzenia, uvidimy se. Albo proszę sobie wyobrazić, do widzenia. Także tylko dz na dż trzeba zamienić, żeby było po chorwacku. Pamiętam swoje zaskoczenie, kiedy pierwszy raz pojechałem na Bałkany. To było gdzieś w 2000 roku i byłem niezmiernie zdziwiony, że w krajach byłej Jugosławii łatwiej się porozumieć po polsku niż po angielsku. Ale kiedy już się przyzwyczaiłem do tego, że nie cały świat mówi po angielsku, Bałkany stały mi się bardzo bliskie. Co jakiś czas tam sobie wracam, nie tylko do byłej Jugosławii, ale także dalej na południe, tak żeby się trochę powłóczyć przede wszystkim. W naszym kraju też tak robię, ale tu jednak szybciej można się porozumieć. No ale kto by się tam spieszył na urlopie? To teraz przypomnijmy sobie, jak rok temu świętowaliśmy 10. urodziny Radia Pogoda. Zespół Partita nagrał nam wtedy okolicznościową piosenkę Mamy tylko siebie.

To Ludmiła Jakubczak w polskiej wersji przeboju Dina Martina Sway z 1954 roku. Ludmiła Jakubczak nagrała tę piosenkę na początku lat 60. Za chwilkę piosenka, którą Toto Cutugno napisał dla Joe Sena i zrobił to tak dobrze, że ta najpiękniejsza melodia stała się muzyczną wizytówką Joe Sena. Znają ją Państwo na pewno, bo chodzi o przebój Est-il n'existe pas. Radio

0: Autopromocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
6: No i co, Barbara, co?
5: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Kaufland jest
12: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
13: Została ostatnia reklama.
14: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99.

0: Wczoraj prosiłem Państwa o różne przydatne rady, jak sobie ułatwić życie na wakacjach. Dzisiaj jedna z ważniejszych moim zdaniem, bo zmniejszająca wagę bagażu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Akurat jestem w trakcie pakowania na 5 tygodni do Nowego Jorku, więc na drugi koniec świata. I proszę sobie wyobrazić, że uzbierałam nie więcej niż 3 kilogramy. A jak to robię, że tak mało rzeczy potrzebuję? Wybieram takie ubrania, bo tutaj mówię o ubraniach w tej chwili, które można złożyć tak, że zmieszczą się do kieszeni. Więc albo bardzo delikatna bawełna, no jest lato, albo jedwab, jest najlepszy, bo to są takie kieszonkowe ubrania. Może być ogromna sukienka czy ogromna spódnica, a zmieści się do kieszeni. I druga zasada moja to jest taka, że wszystko musi do siebie pasować. Nie biorę nawet jednej rzeczy, która wymagałaby zupełnie odrębnego stylu ubrania się. Wszystko do siebie pasuje, wobec tego mam bardzo wiele możliwości i tak jak mówię, na 5 tygodni na drugi koniec świata nie więcej niż 3 kilogramy. No pozdrawiam tak. Serdecznie.
0: Wzajemnie pozdrawiam, panie Ewo. No tak, 3 kilogramy to jest wynik. Czyli jak najlżejsze materiały i wszystkie ubrania mają pasować do siebie. Proste, a jakie użyteczne. Jeżeli państwo znają jakieś ciekawe sposoby ułatwiania sobie życia na urlopie, zapraszam do telefonu. Może ktoś z Państwa wie, jak w aucie, które stoi na parkingu w upale, tak mi teraz przyszło do głowy, szybko obniżyć temperaturę do poziomu znośnego dla jego użytkowników na przykład? Proszę o telefon, jeżeli Państwo wiedzą. A słuchamy a propos lata właśnie Haliny Konickiej.

0: Te magiczne chwile Perego Como brzmią rzeczywiście niezwykle. Piosenka ma prawie 70 lat i ciągle zachwyca. Mnie i mam nadzieję, że Państwa również. Kolejne zachwyty nad najpiękniejszymi melodiami na lato już za chwilkę. Usłyszymy przeboje Haliny Frąckowiak, Hanny Rek i Wojciecha Gąsowskiego. A od 14 Państwa dobrym popołudniowym nastrojem zaopiekuje się Monika Tarka. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10.
1: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
2: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
1: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
2: No ale
1: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpłan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
5: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
6: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
8: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
12: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
13: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
14: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: Została ostatnia reklama.
17: Barbara, łatwa kasa?
18: Marian, zawsze.
17: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
18: Sprytnie.
17: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: autopromocja.
1: W poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
3: I latają po winogrona jasne w supercenie. Tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl.

0: Tryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
2: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
3: Została ostatnia reklama.
4: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze, bo teraz wszystkie kawy marki MK Café w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Reklama.
7: Radio Pogoda, wracamy za kilka minut do najpiękniejszych melodii na lato. Pojedziemy do Acapulco z Ricky Poveri, ale na razie wiadomości. Jest 14.

0: Największa kryminalna zagadka Gdyni ostatnich lat rozwiązana. Katastrofa śmigłowca w Czechach, nie żyje co najmniej jedna osoba. Składy peletu świecą pustkami, a ceny rosną.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
0: Miriam Lipińska. Po 15 latach od zbrodni policja zatrzymała podejrzanego o zabójstwo 13-letniej Izy z Gdyni. Udało się go wytypować m.in. dzięki pionierskiemu zastosowaniu w śledztwie metody genealogii genetycznej. W bazach DNA służących do typowania krewnych znalazł się ktoś z rodziny sprawcy. Od niego, po nitce do kłębka, śledczy doszli do podejrzanego. Jak się okazało, sprawca był niemal sąsiadem swojej ofiary, mówi prokurator Mariusz Marciniak.
2: Mieszkał na tej samej dzielnicy, w której mieszkała Izabela. Nie wiem, czy się znali. Wiem, że łączyło ich plus minus 500 metrów. To wszystko była ta jedna okolica.
0: Mężczyzna nigdy nie był notowany przez policję. W czasie zabójstwa był studentem. Teraz to ustatkowany mąż i ojciec dwojga dzieci. Przyznał się do winy. Grozi mu nawet dożywocie. Rozmowy ostatniej szansy Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego w siedzibie PiS. Stawką jest jedność partii, bo dziś o północy mija ultimatum, jakie prezes postawił Morawieckiemu i członkom jego stowarzyszenia. Muszą wybrać stowarzyszenie czy partia. Część posłów wybierać jednak nie chce. Piotr Miller przekonuje, że różnorodność nie rozbije jedności PiSu.
3: Możemy też trochę się różnić wewnątrz obozu politycznego, ponieważ uważam, że jednak mimo wszystko łączy nas jakiś podstawowy wzór wartości. Jedność nie musi oznaczać jednolitości.
0: Wewnętrznym sporom w PiSie przyglądają się polityczni konkurenci. Szef MSZ Radosław Sikorski stwierdził uszczypliwie, że co prawda nigdy w PiSie nie był, ale kocha PiS tak bardzo, że chciałby, aby były co najmniej dwa. Katastrofa śmigłowca na południu Czech. Maszyna z 5 żołnierzami na pokładzie rozbiła się na terenie bazy lotniczej. Ratownicy podali, że zginęła co najmniej jedna osoba. Wracamy do kraju. Brakuje peletu, a jego ceny cały czas rosną. Powodów jest kilka. Długa mroźna zima, która wyczyściła zapasy, a do tego coraz więcej osób już teraz chce zabezpieczyć się przed kolejnym sezonem grzewczym. Przybywa też domów z kotłami na pelet, a produkcja nie nadąża za potrzebami rynku. Na pelet trzeba czekać nawet kilka tygodni, a w niektórych składach listy oczekujących sięgają już początku zimy. Cena wzrosła o 30%, mówi sprzedawca Łukasz Chorbacz.
4: W tej chwili jesteśmy już powyżej 2000, często widzi się już ceny nawet w granicach 2500 za tonę.
0: Na razie nie wiadomo, kiedy ceny spadną. Firmy ratują się importem z zagranicy. Chłodne lato to nie anomalia, mówią eksperci. Najcieplej jest dziś w Rzeszowie, gdzie temperatury wskazują 20 stopni Celsjusza, do tego w większości kraju pada deszcz. Mamy teraz pogodę, jaka była w okresie wakacyjnym w latach 90. Mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
5: Nie jest wcale zimno, bo chociaż ostatnie lata przyzwyczaiły nas do skrajnych upałów, jest po prostu normalnie. To jest klimat polski, którym takie powietrze dość chłodne, północne, ono po prostu od czasu do czasu do nas wpływa.
0: Wysokie temperatury mają wrócić już w ten weekend.
1: Pogoda.
0: Na niebie sporo chmur, z których przelotnie pada deszcz, do tego w większości regionów burze. A na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Pomorzu, Podlasiu i w Wielkopolsce, przez 19 na Śląsku, 20 na Mazowszu, do 21 na Podkarpaciu.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
6: Lato, lato, lato czeka.
7: Witam serdecznie, zapraszam na kolejne letnie, wspólne, pogodne popołudnie. Oczywiście z najpiękniejszymi melodiami. No, na przykład Całujmy się za chwilę, to będzie taki pocałunek na dzień dobry, można powiedzieć. Ale będzie też w wykonaniu Wiesławy Drojeckiej polska wersja piosenki Guarda Czeluna, czyli Spójrz jaki księżyc. To już za kilka minut. Zapraszam Państwa też po 16:00 do konkursu Daję Słowo, do wygrania m.in. koszulka Radia Pogoda.
8: Dzień dobry, witam w to piękne popołudnie.
7: Dzień dobry.
8: W Austrii przynajmniej tak jest, słucham Was cały czas. Mam na imię Teresa, pozdrawiam.
7: Dziękuję Pani Tereso, no i tradycyjne pozdrowienia od Państwa na początek już się pojawiły.
1: Radio Pogoda, najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

najbliższa pełnia księżyca już z 29 lipca. Ale wcześniej, proszę Państwa, w Teatrze Atelier w Sopocie, w Teatrze imienia Agnieszki Osieckiej, koncert, na który mam dla Państwa podwójne zaproszenia. Ten koncert w sobotę o 19.30, koncert dla tych, którzy lubią muzykę ludową, ale to będzie taka muzyka ludowa w nowoczesnym wykonaniu. Będzie ją śpiewał zespół wokalny Kobiece Serca. To jest, proszę Państwa, zespół, który śpiewa piosenki pochodzące z regionu Powiśla, z części Pomorza, między innymi z okolic Kwidzyna, Sztumu czy Malborka. Fragment jednego z ich utworów.

chcieliby Państwo więcej takich piosenek usłyszeć w czasie sobotniego koncertu, to wystarczy teraz zadzwonić pod numer 22 444 4004 i powiedzieć, dlaczego to właśnie do Was ma trafić podwójne zaproszenie na to wydarzenie. Przypomnę, w Teatrze Atelier imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie trwa 33. lato teatralne pod patronatem medialnym Radia Pogoda.

0: Śpiewała Krystyna Giżowska. Za chwilę w Radiu Pogoda. Truba duży, kiedy dzień za nocą goni. No i ważne pytanie w czasie wakacji Wojciecha Młynarskiego, zwłaszcza kiedy pada deszcz, czyli w co się bawić.
1: Radio Pogoda.

0: Mamusia?
1: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
0: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
0: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
3: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
4: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
5: Panie Pascalu, no jakby to...
4: A widziała pani?
5: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
4: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
5: No i z darmową dostawą do sklepu.
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
11: Radio Pogoda zaprasza na plażę Wawer. Już w najbliższy weekend darmowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Warsztaty i strefy tematyczne. Największe darmowe miasteczko dmuchańców. Animacje, silent disco, strefa chill i wiele więcej. To wszystko za darmo. Zabierz znajomych i przyjdź na plażę romantyczną. Start od godziny 15 w każdą sobotę i niedzielę wakacji. Zapraszają Zarząd Dzielnicy Warszawa Wawer, Stołeczna Estrada oraz Radio Pogoda. Więcej na plazawawer.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: A o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko.
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.

0: czy błyski, lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.
1: Chcą się bawić Wojciech Młynarski, no to pytanie w czasie wakacji czy urlopu pojawia się dosyć często i poszukujemy na to pytanie odpowiedzi. No i też w drodze na wakacje, proszę Państwa, też czasem się to pytanie, właściwie nawet bardzo często pojawia, zwłaszcza jak mamy na pokładzie naszych milusińskich i już 8 minut po wyjeździe z domu pojawia się pytanie.
2: Daleko jeszcze?
3: Raczej tak.
2: No a daleko jeszcze?
3: Tak.
2: Daleko jeszcze?
4: Tak.
2: No to daleko czy nie?
4: Nie.
2: Daleko jeszcze?
3: Tak.
2: Daleko jeszcze?
4: Tak, daleko.
2: Daleko jeszcze?
4: Tak.
1: No właśnie, no i są różne zabawy w samochodzie, w które można się bawić. Na przykład, co widać na literkę? Powiedzmy C. Czapla, może być chata, ciastko i różne inne rzeczy, które można wymieniać. My też często w samochodzie z mężem i córką bawiliśmy się, jak była mała, w to, że ktoś mówi słowo, a następna osoba powtarza, mówi słowo, które zaczyna się na ostatnią literę tego poprzedniego. Można wtedy wybrać kategorie, na przykład miasta, albo imiona, albo kolory i wtedy tak gra jest ograniczona, albo po prostu można powiedzieć dzieciom, żeby liczyły wszystko, co czerwone, albo samochody w kolorze czerwonym, albo wypatrywały samochodów jakiejś konkretnej marki i wtedy też już przez jakiś czas podróż upływa przynajmniej spokojniej, bez tego pytania daleko jeszcze.

0: To była grupa Happy End, nagranie z końca lat 70. A propos długich podróży, proszę Państwa, samochodem z dziećmi. Wczoraj się pytałam, ile trwała w PRL-u taka podróż, na przykład maluchem do Bułgarii. No wczoraj pytanie, a dzisiaj odpowiedź od Państwa na to pytanie.
1: Ja z mężem i z małą córeczką, niespełna 3-letnią, maluchem w 1977 roku dojechaliśmy do Bułgarii, do Bałczyka miejscowości. Mhm. Jechaliśmy 2,5 doby z takimi przerwami na odpoczynek. Zatrzymywaliśmy się w ówczesnej Czechosłowacji, na Węgrzech i w Rumunii. Tereny były piękne, szczególnie zachwycaliśmy się Rumunią. Nasz maluch był zapakowany po brzegi. Miał duży bagażnik, mimo chyba nawet ciut tylko mniejszy od samochodu. Budziliśmy wszędzie wielkie zdziwienie. Ludzie się zatrzymywali, machali nam po drodze. No i tyle.
0: No to bardzo miłe wspomnienia. Bardzo, bardzo dziękuję. I już wiem, że do Bułgarii można było dojechać w 2,5 doby. Myślałam, prawdę mówiąc, że ta podróż trwała dłużej.

0: autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju. Grill.

0: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
2: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
5: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Została ostatnia reklama.
9: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
10: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad Polskim Morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
11: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: to promocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Anna Jantar przed wylotem do USA nagrywa takie piosenki jak Spocząć, Nie ma piwa w niebie, Wielka dama tańczy sama, czy Nic nie może wiecznie trwać. To jej ostatnie utwory na jej ostatni album.
3: Wielka dama tańczy sama.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10.
2: Zapraszam, Monika Tarka.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
11: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
10: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Została ostatnia reklama.
12: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
13: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
14: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
0: Reklama.
2: Czwartkowe letnie popołudnie z Radiem Pogoda i najpiękniejszymi melodiami. Kolejne z nich to m.in. Jak gdyby tak zespołu Vox, czy piosenko Płyń błękitnym niebem z Teni Kozłowskiej. Niedługo tego posłuchamy, ale na razie wiadomości. Jest 15.
15: Najwyższa Izba Kontroli w raporcie o sytuacji seniorów. Branża cukrowa przeciwna pomysłowi podwyżki podatku cukrowego. A na koniec o prawdopodobnie najstarszych butelkach pewnego ciemnego piwa znalezionych na dnie morza.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
15: Miriam Lipińska. Gminy nie są przygotowane na szybko rosnące potrzeby seniorów, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Z jej raportu wynika, że choć wydatki na opiekę nad osobami starszymi rosną, wsparcie jest najczęściej udzielane do

0: dopiero wtedy, gdy senior sam o nie poprosi. Na dodatek większość gmin miejsko-wiejskich nie monitoruje sytuacji seniorów, mówi rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.
1: W ponad 12% gmin wiejskich i miejsko-wiejskich seniorzy nie mieli dostępu nawet do podstawowych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
0: Samorządowcy z Unii Miasteczek Polskich chcą więc zbudowania systemu informacji senioralnej na wzór systemu oświatowego, by mieć dane o seniorach wymagających wsparcia, mówi prezes zarządu Unii Grzegorz Cichy.
2: Ten system informacji ma dać nam na przykład wiedzę o tym, że mamy osoby ze szczególnymi potrzebami, bo takich danych my nie dostaniemy.
0: NIK apeluje też do gmin o lepsze monitorowanie sytuacji osób starszych i przygotowanie usług opiekuńczych na przyszłe potrzeby. Do Sejmu trafił wniosek o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury posła PiS Michała Wosia. To konsekwencja niestawiania się polityka na wezwania śledczych. Prokuratura chce postawić mu zarzuty w sprawie dotyczącej przekroczenia przez niego uprawnień, gdy jako wiceminister sprawiedliwości nadzorował służbę więzienną. Branża cukrownicza mówi nie podniesieniu podatku cukrowego, chce tego Ministerstwo Finansów. To byłby kolejny cios dla branży zmagającej się już z wysokimi kosztami produkcji i importem cukru z zagranicy, mówi Rafał Strachota z Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.
3: Nie widzimy tu osiągnięcia celu tego prozdrowotnego. Ten podatek ma na celu łatanie dziury budżetowej. Najbardziej odczują to konsumenci, kupując te produkty finalne. Chodzi oczywiście o napoje.
0: Po proponowanych przez ministerstwo zmianach maksymalna stawka opłaty cukrowej wyniosłaby 1,80 zł za litr, a biorąc pod uwagę siłę nabywczą, wysokość podatku cukrowego w Polsce jest jednym z najwyższych w Unii Europejskiej. Prawie 900 milionów euro kary dla cyfrowego giganta firmy Google. Komisja Europejska nałożyła karę, bo uznała, że koncern złamał unijne przepisy aktu o rynkach cyfrowych. Google nadużywało dominującej pozycji na rynku, powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Tom Areni.
4: Około 90% wyszukiwań internetowych w Unii Europejskiej odbywa się za pośrednictwem wyszukiwarki Google. Pokazuje to, jak ważną rolę Google odgrywa jako pośrednik między użytkownikami a przedsiębiorstwami. Jednocześnie firma promuje własne usługi, wyświetlając je w bardzo widoczny sposób.
0: Akt o rynkach cyfrowych mówi, że duże koncerny technologiczne jak Google, Apple czy Meta muszą unikać faworyzowania własnych usług. Butelki piwa Guinness sprzed 160 lat, wydobyte z wraku żaglowca, który zatonął w 1864 roku w kanale La Manche. To najprawdopodobniej najstarszy zachowany Guinness. Naukowcy sprawdzą, czy można z niego odtworzyć piwo sprzed 160 lat. Szansa jest. Butelki leżą w skrzyni dnem do góry. Zdaniem nurków takie ułożenie oraz panujące na dnie ciśnienie mogły uchronić korki przed rozeschnięciem i przedostaniem się do środka morskiej wody.
5: Pogoda.
0: Temperatury dziś umiarkowane, maksymalnie od 18 stopni na Pomorzu, Podlasiu i w Wielkopolsce, przez 19 na Śląsku, 20 na Mazowszu, do 21 na Podkarpaciu, do tego przeważnie pochmurno, choć są też chwile ze słońcem, ale jest też przelotny deszcz i w większości regionów zagrzmi.
5: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
6: Lato, lato, lato czeka.
7: Witam, zapraszam na wspólne pogodne popołudnie z najpiękniejszymi melodiami na lato. Jedna z nich tuż po godzinie 15 będzie piosenką na Państwa życzenie, bo przypominam, że mogą Państwo dzwonić i prosić o piosenki, których dawno nie słyszeliście. Ja z przyjemnością, jeżeli tylko będę mogła, oczywiście spełniam te Wasze muzyczne życzenia. A poza tym piękne utwory przed nami jeszcze przed godziną 16. Będzie Zdzisława Sośnicka i zespół ABBA i grupa Vox. Także proszę koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
5: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: kładzie cholerna na głowę, na serce i na mózg.
1: Już cały dzień taki był i cały tydzień.
2: I będzie drugi, będzie trzeci taki sam.
1: Już nie mogę, już nie wiem, już nie widzę, co z sobą począć, gdzie się podzieć z sobą mam.

0: i ani ona była jedna, jedyna, ani drugiej takiej mieć nie będę już.
1: Odeprzeć głowę rękami obiema, na siebie patrzeć chwilę tak jak obcy. O co chodzi, krzepy

0: Piosenka na życzenie w Radiu Pogoda.
1: Czyli gramy to, co chcieliby Państwo usłyszeć na naszej antenie. Dzisiaj taki telefon od Was.
2: Dzień dobry Pani Moniko.
1: Dzień dobry.
2: Tutaj stała słuchaczka z Poznania. Ja w sprawie piosenki na życzenie. Otóż, jeżeli byłoby to możliwe, prosiłabym o nadanie piosenki śpiewanej przez wykonawcę amerykańskiego, który nazywa się Freddie Fender, a piosenka ma tytuł Before the Next Teardrop Falls. Dziękuję i serdecznie pozdrawiam, Małgorzata.
1: Dziękuję Pani Małgorzato. Cały czas zdumiewa mnie to, jaką Państwo mają niesamowitą pamięć do tych przebojów sprzed lat. Przebój z połowy lat 70. Faktycznie Amerykanin, chociaż Meksykanin z pochodzenia, Freddie Fender, zresztą chyba też laureat nagrody Grammy, i to zdecydowanie jego największy przebój, a więc...
3: Dajcie tu jakąś muzyczkę.

0: Może ktoś z Państwa też wspomina wakacje koloru blond. Niekoniecznie z blondynką, może z jakimś blondynem albo brunetem wieczorową porą. Dziękuję za kolejne Państwa prośby dotyczące piosenki na życzenie. Oczywiście zapisuję je w kolejce i one czekają na realizację, więc na pewno któregoś dnia Państwo te swoje ulubione piosenki usłyszą, obiecuję. I jeszcze jeden telefon od Was.
1: Dzień dobry, witam Radio Pogoda. Wszystkich pozdrawiam serdecznie i dziękuję za wspaniałe piosenki. Z tej strony Tereska Solca Kujawskiego. Pozdrawiam.
0: Dziękuję Pani Teresa, ja też pozdrawiam. A przed nami kolejne te przeboje, które Państwo uwielbiają, między innymi Abba i ich słynny Fernando.
2: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: Panie Piotrze, 5 sekund.
3: Fenomenalny Andrzej Rosiewicz.
2: No, tak, koniec wieńczy dzieło, panie Piotrze. Dostaje pan 2000 zł wsparcia wakacyjnego. Hura!
3: Super.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
5: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
7: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda Block 1 kg Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: Została ostatnia reklama.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.

0: ABBA oczywiście na antenie Radia Pogoda. Jutro, proszę Państwa, dowiemy się, do kogo trafi kolejna nagroda Funduszu Czasów Pogodowych, czyli naszego kultowego, mogę użyć tego słowa spokojnie, bo to już 10. edycja tego letniego konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych w te wakacje 2000 zł do wygrania w tym konkursie. Można je oczywiście wydać na wakacje marzeń i do tego Państwa zachęcamy. Tak wyglądała dzisiejsza rozgrywka, proszę posłuchać.
1: Pytanie do pani Aleksandry.
2: Pies, mówią, że pies, nerwowy jak pies, dingo, prawie że list.
3: Cezary Kobiński.
1: Tak jest, pięknie. No i teraz znów kolejna pana Wiktora. Panie Wiktorze, poproszę o imię i nazwisko wykonawczyni. Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party hop. Panie Wiktorze? Brenda Lee, panie Wiktorze. Panie Olu, znów się udało. Gratuluję.
3: Dziękuję bardzo.
1: Pasa trwa.
3: Ale mam naprawdę trudnych przeciwników.
0: No i ciekawe, proszę Państwa, jak będzie jutro. Z kim zagra pani Aleksandra? Z kim z Państwa? Kto wygra 2000 zł na wymarzone wakacje? Zgłoszenia przyjmujemy przez naszą stronę internetową. Proszę wejść na radiopogoda.pl. Znajdą tam Państwo formularz zgłoszeniowy. No i trzeba czekać tylko na telefon od Piotra Swarakowskiego. Jutro finał o 12.30.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść, jak jednej małej pani, jej małe serce skraść.

promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiał szedł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego że chciał jedną

0: Pytałam się Państwa, czy przeżyliście wakacje z blondynką albo z blondynem i zdaje się, że mamy odpowiedź od pana Zbyszka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani Moniko, w popołudniowym programie Radia Pogoda. Wakacji z blondynką nie było, były wakacje z teściową. Mamuśka się zgodziła pojechać z nami maluszkiem podróż do Kołobrzegu. Więcej marudzenia było. Po co ja z wami jechała? Już będę pić, już będę sikać.
0: Ojej.
1: Mój Boże, już po co ja z wami pojechałam? A maluch? To nie limuzyna wysokiej klasy, ale nie zawiódł nas. Zajechałem i wróciłem szczęśliwie całą rodziną. Pozdrawiam serdecznie.
0: Ja też pozdrawiam, ale panie Zbyszku, proszę powiedzieć szczerze, kto tu teraz marudził? Za chwilę The Carpenters w Radiu Pogoda i Czesław Niemen i jego piękna piosenka Czas jak rzeka.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 2,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe jedynie 2,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
4: No i z darmową dostawą do sklepu.
5: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
7: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
13: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
14: Została ostatnia reklama.
15: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
15: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
15: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Reklama.
18: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Autopromocja.
1: Najbliższa część alfabetu kabaretu tej będzie bardzo muzyczna. Zaczniemy od opowieści o hymnie i przy okazji o jednym z ulubionych skeczów Zenona Laskowika. Zakończymy nasze spotkanie postanowieniem Rudiego Schuberta, które usłyszała cała Polska, a najdłużej będziemy wspominać Krzysztofa Jaślara, współtwórcę kabaretu tej.
2: Alfabet kabaretu tej słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
11: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej.

0: Triki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Reklama.
4: W Radiu Pogoda gramy najpiękniejsze melodie na lato. Będzie między innymi Paryż z pocztówki Andrzeja Zauchy. Już za kilka minut pojawią się też Beatlesi. Ale na razie wiadomości. Jest 16.
5: Dziś przesłuchanie sprawcy sobotniego wypadku na A1. Wnioski prokuratora generalnego do Sejmu w sprawie Wosia i Mejzy przed pracownikami budżetówki Chude Lata.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
5: Miriam Lipińska. Jeszcze dziś częstochowska prokuratura ma przesłuchać 36-letniego kierowcę podejrzanego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1 między Częstochową a Katowicami. W sobotę mężczyzna doprowadził do kolizji, mając blisko 3 promile alkoholu we krwi. Siadł za kółko mimo dwóch zakazów sądowych. 36-latek został jednak zwolniony do domu po zdarzeniu, a zatrzymano go dopiero wczoraj. Z punktu widzenia prawa nie było podstaw do aresztowania kierowcy, tłumaczy adwokat Szymon Tarapata.
6: Możliwość stosowania środków zapobiegawczych wymaga, aby istniała nie abstrakcyjna, ale realna obawa tego, że podejrzany ucieknie, będzie się ukrywał lub będzie destabilizował postępowanie karne. Najczęściej w tego typu sprawach tego rodzaju obawy nie zachodzą.
5: Do zatrzymania mężczyzny doszło dopiero po interwencji prokuratora krajowego Dariusza Korneluka. Michał Woś z PiS-u i były już poseł tej partii Łukasz Mejza na celowniku prokuratury. Do Sejmu trafiły wnioski dotyczące zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do prokuratury Wosia oraz uchylenia immunitetu Mejzie. Mejza ma 3 zarzuty, z których najmocniejsze dotyczy oszustwa. Kłamiąc w dokumentach, miał wyłudzać pieniądze z funduszy unijnych za fikcyjne szkolenia dla drobnych przedsiębiorców. Z kolei Łukasz Woś ma dopiero usłyszeć zarzuty. Do tej pory kilkukrotnie nie stawił się na wezwanie śledczych.

0: Chodzi o sprawę dotyczącą przekroczenia uprawnień, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak.
1: To tak zwane przestępstwo urzędnicze, ale w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, więc kwalifikowane.
0: Sprawa dotyczy czasu, gdy Woś jako wiceminister sprawiedliwości nadzorował służbę więzienną. Budżetówka będzie musiała zacisnąć pasa. Ministerstwo Finansów mówi, że w najbliższych latach nie będzie pieniędzy na podwyżki pensji dla pracowników administracji publicznej. W przyszłym roku pensje mają wzrosnąć o 3%, ale związki zawodowe obawiają się, że zapowiedź zamrożenia podwyżek w kolejnych latach obejmie całą sferę budżetową, mówi przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski.
2: Trudno tu rozgraniczać. Wskaźnik jest jeden, nie ma wskaźnika dotyczącego administracji, jest wskaźnik dotyczący państwowej sfery budżetowej. Bardzo, bardzo niepokojąca informacja. Setki tysięcy pracowników mają naprawdę bardzo nietęgie miny.
0: Ostrowski nie wykluczył jesienią protestów z powodu zapowiedzi zamrożenia wzrostu wynagrodzeń. I na koniec o szansie, by poczuć nieco zimy w środku lata. I wcale nie chodzi o pogodę, bo ona już w weekend się poprawi. Chodzi o lodowisko, na którym można będzie pojeździć w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Katowicach.
3: Tutaj właśnie wykorzystaliśmy to, że właśnie na lodowisku odbywają się treningi klubu UKE Spin Katowice i ten lód został dla nich specjalnie przygotowany. Dzięki temu postanowiliśmy też właśnie, żeby w weekend z tego mogli skorzystać nasi mieszkańcy.
0: Mówi Malwina Kaczor z katowickiego Mosiru. Darmowe ślizganie dla mieszkańców w najbliższą niedzielę.
4: Radio Pogoda. Co jest grane?
5: Urszula Miszczak, zapraszam. Lato, zielona przestrzeń, wygodny leżak i dobry film. Brzmi jak idealny plan na wakacyjny wieczór. W Krakowie w każdy czwartek będą plenerowe seanse w ramach cyklu Kino na trawie. Dziś pokaz filmu Moje wspaniałe życie z Agatą Buzek i Jackiem Braciakiem w rolach głównych. Seans o 20.30 w Parku Strzeleckim. Godzinę później na tarasie Młynów Rotera w Bydgoszczy rozpocznie się pokaz jednej z najbardziej cenionych polskich komedii kryminalnych – Wabank. Dużym zainteresowaniem cieszą się wrocławskie potańcówki. Są dla każdego, bez względu na wiek, najbliższa w sobotę na Placu Wolności. Można też poćwiczyć jogę z instruktorem w Parku Strzeleckim w Tarnowie. Zajęcia są w każdy wakacyjny czwartek przy siedzibie Biura Wystaw Artystycznych. Start o 18.30. Wszystkie te propozycje są bezpłatne.
4: Pogoda.
0: Na północy i we wschodniej połowie kraju burze, a w całym kraju możliwy przelotny deszcz. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Pomorzu, Podlasiu i w Wielkopolsce, przez 19 na Śląsku, 20 na Mazowszu, do 21 na Podkarpaciu.
4: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
6: Lato, lato, lato.
7: Lato i najpiękniejsze melodie na lato, oczywiście na antenie Radia Pogoda. Za chwilę kolejne pogodne piosenki, ale po godzinie 16 zaproszę też Państwa do konkursu. Daję słowo, a do wygrania jest butelka na wodę z filtrem, z logo Radia Pogoda, no i nasza granatowa koszulka z pięknym napisem Pogoda mi w duszy gra.
4: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

Jak się słucha Andrzeja za uchy, to się ma wrażenie, że śpiewanie przychodziło mu tak lekko i bez problemu, jak oddychanie po prostu. Wyjątkowy wokalista Andrzej Zaucha przed momentem w Radiu Pogoda, a teraz zaglądamy do dzisiejszego muzycznego kalendarium. I też a propos wokalista, ale nie tylko, bo także gitarzysty, kompozytora, a prywatnie architekta, bo wspominamy dzisiaj, proszę Państwa, Waldemara Domagałę, który urodził się dokładnie 80 lat temu w Sosnowcu 23 lipca 1946 roku. Swoją karierę muzyczną zaczynał na scenie wrocławskiej, tam był taki zespół rockowy Nurt, może Państwo pamiętają, przez moment właśnie był jego wokalistą, ale tak naprawdę to znamy go z zespołu Homo Homini, w którym zastąpił Tadeusza Woźniaka. No i zresztą właśnie Homo Homini to z Waldemarem Domagałą zadebiutowało w programie telewizyjny Ekran Młodych, to był rok 1972. Wokalista, ale także grał na gitarze, na harmonijce ustnej i na kazoo. I to właśnie takie niezwykłe instrumenty, jak to kazoo, banjo czy gitara hawajska pozwoliły grupie uzyskać takie oryginalne brzmienie, no i sprawiły, że się wyróżniała po prostu na tle innych zespołów w Polsce. Ich przeboje to Drzewa ruszają w drogę, W tym domu straszy, Wspomnienia o Adelaidzie, czy ten utwór, którego teraz posłuchamy, wspominając pana Waldemara, W rabarbarowym gaju.

0: Beatlesi i ich słynny przebój Please Mr. Postman na antenie Radia Pogoda. Już za kilka minut konkurs daje słowo do wygrania. Butelka na wodę z filtrem z limitowanej edycji z logo Radia Pogoda. No i nasza radiopogodowa koszulka granatowa z napisem Pogoda mi w duszy gra. Więc jak Państwu taki napis pasuje do noszenia na piersi, no to zapraszam serdecznie. Wystarczy teraz wykręcić na telefonie 2 2 4 4, a potem 004. Dodzwonicie się do Radia Pogoda i proszę tam zostawić zgłoszenie do konkursu, a z kimś z Państwa usłyszę się już za kilka minut.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
5: No i co, Barbara, co?
4: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Została ostatnia reklama.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
8: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.

7:04, jakaś podyta, 8:09, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. 1:07, 3:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż.

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, unapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż.

0: potem kino, kawiarnia, spacer, księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś.
1: Tak śpiewał Zbigniew Kurtycz, a teraz zagrajmy w konkursie.
2: Daję słowo. Wakacyjny konkurs Radia Pogoda.
1: Ze mną pani Ania z Krakowa. Dzień dobry, witam pani Aniu.
3: Dzień dobry.
1: Dowiedziałam się poza anteną, że pani Ania gra na gitarze, ale hobbystycznie, tak?
3: Tak, dokładnie.
1: Czy już w te wakacje było jakieś takie ognisko, gdzie można było właśnie się spotkać, pograć na gitarze, czy jeszcze nie?
3: Jeszcze nie.
1: Ale jest
3: nie
1: w planach?
3: Nie było.
1: No bo tak mi się kojarzy też granie na gitarze i wakacje z takim ogniskiem, no właśnie. Pani Aniu, ma już pani naszą butelkę na wodę z filtrem, oczywiście z logo Radia Pogoda, a teraz walczy pani o naszą koszulkę z napisem Pogoda mi w duszy gra. Gra też na gitarze, więc jak najbardziej pasuje. Tylko żeby zdobyć tę koszulkę, no to musi pani podać 5 słów, które się kojarzą ze słowem, które za chwilę pani ode mnie usłyszy. Będzie pani miała na to 15 sekund. Na jaką literkę ma być to słowo dla pani?
3: Na literę K.
1: Na K, dobrze. To ja już mam słowo na K w głowie. No i za chwilę to słowo pani podam, no i potem włączam od razu stoper, więc proszę szybciutko podawać skojarzenia, dobrze? Pojedyncze słowa, które z moim się skojarzą. Uwaga, daję słowo koszula.
3: Perła, biała, guziki, bawełniana, damska, męska. Krótki rękaw, długi rękaw.
1: To już dwa słowa, nie jedno, ale było 5 pojedynczych, które do koszuli znakomicie pasują, więc brawo! Ma pani koszulkę Radia Pogoda.
3: Dziękuję.
1: Także gratuluję serdecznie pani. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
3: Pozdrawiam.
2: Daję słowo w Radiu Pogoda.

Piosenka, która ma już ponad 60 lat, aż trudno w to uwierzyć. Czumbalalajka, Halina Kunicka przed momentem w Radiu Pogoda, a jeszcze przed godziną 17 między innymi tańczące Eurydyki, oryginalnie napisane w wersji big beatowej dla Heleny Majdaniec, ale jak wiemy wszyscy spopularyzowane przez Annę German i w jej wykonaniu. Je usłyszymy, ale pojawi się też zespół The Birds i ich słynny przebój Turn, Turn, Turn.

0: reklama. Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
7: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
8: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
9: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
10: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Została ostatnia reklama.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Na północy i w całej wschodniej połowie kraju burze, do tego przelotny deszcz. W pozostałych regionach pogoda nie sprzyja dziś kierowcom. A jak jeździ się teraz? Uważajcie na autostradzie A4 na Podkarpaciu. Chodzi o odcinek między węzłami Przeworsk i Jarosław Zachód. W pobliżu miejscowości Chałupki zablokowany jest prawy pas w kierunku Przemyśla. To efekt zderzenia osobówki z busem.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Emocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Została ostatnia reklama.
10: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
11: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
12: Radio Pogoda poleca się na dzisiejsze czwartkowe. Letnie popołudnie z takimi przebojami jak Srebrne Wesele Wiktora Zatwarskiego czy Darlin Franka Millera. To one pojawią się za chwilę, ale na razie wiadomość. Jest 17.
13: Już po spotkaniu Kaczyński-Morawiecki jest przełom. Ministerstwo Edukacji zawiesza likwidację domów w czasów dziecięcych. Upały z chłodem i deszczem na przemian. Klimatolog o pogodzie tego lata.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
13: Miriam Lipińska. Bez przełomu po spotkaniu ostatniej szansy w siedzibie PiS. 3-godzinna rozmowa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim nie przyniosła rozstrzygnięcia najważniejszej kwestii, czyli oczekiwanej przez kierownictwo partii deklaracji Morawieckiego, że rozwiąże swoje stowarzyszenie Rozwój Plus. Czas na złożenie oświadczeń o przynależności do PiSu obowiązuje do końca dnia, przekazał po spotkaniu rzecznik PiS Rafał Bochenek. Chcemy porozumienia, nie upokorzenia, odpowiadają tymczasem członkowie stowarzyszenia, którzy nie chcą opuszczać ani tej organizacji, ani partii. Wśród nich jest m.in. Piotr Müller. Użycie pionierskiej metody śledczej pozwoliło rozwiązać zagadkę zabójstwa 13-letniej Izy z Gdyni sprzed 15 lat. Zatrzymany w tej sprawie 37-letni obecnie Michał S., stateczny mąż i ojciec dwójki dzieci. Zbrodnię popełnił, gdy był studentem. Mężczyznę ustalono używając metody genealogii genetycznej, bo jeden z jego bliskich oddał swoje DNA do ogólnodostępnej bazy danych. Nie było tak, że od razu wiedzieliśmy, kogo szukać, podkreśla prokurator Mariusz Marciniak.
15: Myśmy dostali pewną grupę osób do przeanalizowania. Policjanci przeanalizowali wszelkie dostępne metryki i bazy osobowe. Mam tu na uwadze głównie bazę PESEL. Znaleźli członków rodziny, wytypowali osoby męskie, a dalej to już typowali nasi biegli genetycy.
13: 37-latek został zatrzymany przez policjantów we wtorek rano, gdy wyszedł wyrzucić śmieci. Przyznał się do winy, trafił do tymczasowego aresztu. Ministerstwo Edukacji zmienia zdanie w sprawie sprawie likwidacji domów w czasów dziecięcych. 24 takie placówki miały zniknąć z mapy, ale po protestach dyrektorów domów, rodziców, związkowców, a także Rzecznika Praw Obywatelskich rozporządzenie minister edukacji Barbary Nowackiej zostało wstrzymane. Mówi Ewelina Gorczyca, rzeczniczka resortu.
16: Pani minister podjęła decyzję o wstrzymaniu decyzji o zamknięciu domów w czasów dziecięcych do momentu,

0: kiedy Departament Merytoryczny w Ministerstwie przygotuje wszystkie przepisy w należyty sposób, tak żeby one nie były przygotowane w pośpiechu, miały konkretny plan, konkretną strategię.
1: Ministerstwo twierdziło, że wyjazdy na przykład na zielone szkoły były podwójnie finansowane. Te zarzuty odpierają dyrektorzy domów wczasów dziecięcych i przypominają, że takie placówki są kontrolowane. Pogoda w lipcu w Polsce przypomina te z lat 90., twierdzą klimatolodzy. Niższe temperatury są normalne dla okresu wakacyjnego w naszym kraju, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i dodaje, że fakt, że tego lata jest chłodniej niż w poprzednich latach, nie oznacza, że zmiany klimatyczne przestały postępować.
2: Zmiana klimatu to jest coraz częstsze pojawianie się ekstremalnie wysokich temperatur. No i tego właśnie doświadczamy. W zasadzie ostatni rekord chłodu dobowy w Polsce padł w 2019 roku, nawiasem mówiąc, ekstremalnie ciepły. Natomiast od tego czasu my nie mamy rekordu chłodu dobowego w Polsce. My mamy tylko i wyłącznie rekordy wysokich temperatur.
1: Najwyższą temperaturę w historii pomiarów w Polsce odnotowano w czerwcu tego roku w Słubicach, 39 stopni Celsjusza.
3: Pogoda.
1: Dziś pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem, a także z burzami na północy i w całej wschodniej połowie kraju. A na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce, przez 19 na Śląsku, 20 na Mazowszu, do 21 na Podkarpaciu.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
4: Lato, lato, lato czeka.
5: No właśnie, taka propos pogody w te wakacje, proszę Państwa, to zaraz sprawdzimy, co tam u Was słychać na Waszych urlopach, bo pojawiły się kolejne pocztówki z wakacji od Was. Oczywiście pocztówki dźwiękowe pojawiły się na naszej automatycznej sekretarce, także zaraz ich będziemy odsłuchiwać, ale wcześniej oczywiście kolejne najpiękniejsze melodie. Wiktor Zatwarski już za chwilę zaśpiewa Srebrne Wesele.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

kwiaciarni wybiorę najdroższy mi kwiat, rodzince niedzielę umilę.

rodzin przestrzeliło 25 lat, 20 lat.

0: Kolejne pocztówki z wakacji od Państwa pojawiły się na naszej automatycznej sekretarce, bo to oczywiście w dobie czasów współczesnych to pocztówki dźwiękowe. Pierwsza z nich...
1: Dzień dobry Pani Moniko, kłania się Marek z Lutomia nad jeziora Lutomskie. Dzisiaj niestety mam smutną wiadomość. Od rana na rybkach byłem i niestety ani jednej rybki nie chciały ze mną współpracować. Trudno. Pogoda u mnie fajna, bo nie pada, nawet przebyskuje słoneczko, tylko straszny wiatr. Ale to jakoś dajemy radę. Także pięknie pozdrawiam, kłaniam się. Do widzenia.
0: Do widzenia. Bardzo dziękuję za tą pocztówkę z nad jeziora Lutomskiego. No, nie ma rybki, to będą same frytki. Kolejna pocztówka od Państwa.
2: Dzień dobry, Pani Moniko.
0: Dzień dobry.
2: Przesyłam pozdrowienia z deszczowego Ustronia Morskiego, ale niebawem prześlę na maila zdjęcie, gdzie będzie właśnie koszulka z jedenastką. Pozdrawiam Halinka, ale tym razem z Ustronia Morskiego.
0: Pozdrawiam Pani Halino, życzę przyjemnego wypoczynku, no i oczywiście ładnej pogody.

strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz, choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie.

0: Radio. No niektórzy z młodszych słuchaczy pewnie doskonale pamiętają ten przebój z końca lat 80., kiedy zaśpiewała go dosyć charakterystyczna z wyglądu brytyjska piosenkarka Samantha Fox, ale ten przebój oryginalnie nagrała Dusty Springfield w latach 60., też zresztą brytyjska piosenkarka. Samantha Fox zresztą mówiła, wydając ten swój jeden z przebojów w latach 80., że nagrała tę piosenkę Dusty Springfield, dlatego że śpiewała ją jako mała dziewczynka. Za chwilę w Radiu Pogoda Violetta Villas. Ja mam też przygotowaną już legitymację członkowską Klubu Pogodnych Ludzi i naszą radiopogodową przypinkę. Oczywiście dla kogoś z Państwa, dla tych osób, które chciałyby znaleźć się w naszym klubie, w paczce przyjaciół Radia Pogoda.
1: Radio Pogoda.

0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Została ostatnia reklama.
2: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
3: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama.

0: Zgłaszają się Państwo do Klubu Pogodnych Ludzi, wchodząc na naszą stronę radiopogoda.pl. Ja oczywiście do Was oddzwaniam. Dzisiaj do Pani Małgorzaty.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.
2: Tak, słucham.
0: Dzień dobry, Monika Tarka, Radio Pogoda i Klub Pogodnych Ludzi.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Witam Pani Małgosiu. Pani Małgosiu, na dzwonie, bo właśnie czytam Pani zgłoszenie do Klubu Pogodnych Ludzi. Pisze Pani, że nauczyła się odpuszczać rzeczy mało ważne i kiedy w życiu pojawia się denerwująca sytuacja, stosuje prosty test. Oczywiście Pani go opisała, tak, ale ja chciałabym, żeby Pani o tym opowiedziała słuchaczom, bo to dosyć ciekawe.
2: Mam zasadę po prostu 5 sekund, aha, nawet 5 minut, że zastanawiam się, czy to będzie miało dla mnie jakieś znaczenie za 5 minut, za 5 godzin, za 5 lat. Jeżeli nie, to ja po prostu to wszystko odpuszczam, bo nie warto.
0: No tak, nie warto, warto się czymś martwić, jeżeli nie to nie będzie miało wpływu na nasze życie, tak?
2: Za chwilkę. Dokładnie.
0: No
2: dokładnie
0: tak. Bardzo fajny pomysł. Ja myślę, że do wykorzystania w wielu sytuacjach życiowych. Faktycznie. Także bardzo dziękuję w imieniu też innych słuchaczy. A co Pani robi na co dzień, Pani Małgosiu, jeżeli mogę zapytać?
2: Jestem urzędnikiem, także ta zasada 5 minut i sekund bardzo mi się przydaje.
0: A ma Pani kontakt z ludźmi, z tak zwanymi petentami?
2: Aha. Mam.
0: No tak, no to bywają czasem stresujące sytuacje, prawda? Jak się
2: bywają, ktoś... bywają, ale tak, ale praca to z ludźmi to też przyjemność, więc zdarzają się trudne sytuacje, ale... Wiadomo.
0: Wszystko zależy od naszego podejścia. Ja tutaj słyszę też po Pani głosie, tak, że jest Pani raczej osobą pozytywnie nastawioną do życia.
2: Staram się.
0: To nastawienie już wygrywa, bo jak ktoś widzi taką osobę, no to przecież nie będzie się z nią kłócił.
2: Dokładnie.
0: Pani Małgosiu, ja mam dla Pani taką wiadomość w takim razie.
1: Witaj w Klubie Pogodnych Ludzi.
2: Jejku, dziękuję pięknie.
0: Także witamy w klubie. Pani przed wakacjami, po wakacjach, jak to jest?
2: Właśnie jestem w trakcie, czekam w kolejce do lodziarni.
0: Naprawdę? A gdzie Pani wypoczywa?
2: Właśnie w tej chwili jestem w Mediolanie.
0: Ojej, to aż do Mediolanu się dodzwoniłam dzisiaj. No.
2: Tak,
0: to nie,
2: dokładnie.
0: To nie pytam się o pogodę, bo pewnie piękna.
2: Jest pięknie, jest cudownie, czekam na lody, więc jest, no, jeszcze telefon od Państwa, także jest super.
0: Jak wspaniale. No to życzę smacznego w takim razie, Pani Małgosiu.
2: Dziękuję
0: uściski,
2: bardzo, dziękuję za telefon.
0: Miłego ciągu dalszego wakacji. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
1: Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.
0: No to skoro Mediolan, proszę Państwa, no to rzecz jasna, zaśpiewajmy po włosku. Albano i Romina Power, Sempre Sempre.

0: Zostanie z morzem Marta Mirska w Radiu Pogoda. Jeszcze przed godziną 18 między innymi piękna, nowoczesna piosenka Ewy Bem, Jak człowiek uparty, ale będą też słynne kaczuszki, także można będzie się trochę poruszać i trochę poćwiczyć. A po 18 Aleja Sław zapraszam w imieniu Tamary Pawlik-Lipskiej. Po 22 z kolei kolejne fragmenty naszej powieści. Hrabia Monte Cristo to jest powieść na wakacje. Także miłego wieczoru z Radiem Pogoda. Słyszymy się jutro, a jutro już piąteczek, piątunio. Monika Tarka, do jutra.
1: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Legendarny kabaret Teli.
2: A tak to abyśmy za wojnę przedłużyli, no.
3: No hurra, może wygramy.
2: Wygramy, tam wygramy.
1: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
1: Wakacje z Radiem Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: O, pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
7: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela anisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: Została ostatnia reklama.
1: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Reklama.
5: Drogowskaz, Radia Pogoda.
6: Dziś na przemian słońce i przelotny deszcz. Na północy i we wschodniej połowie kraju są ostrzeżenia przed burzami. Tyle w pogodzie, a co na drogach? Ostrzegam przed problemami na S8 w Warszawie, między węzłami Głębocka i Łabiszyńska. Po karambolu z udziałem 4 osobówek i ciężarówki, 2 pasy ruchu w kierunku Poznania są zablokowane.
5: Najpiękniejsze lato w Radiu Pogoda.

0: audi.pl.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Została ostatnia reklama.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Reklama.
10: Zbliża się godzina 18, za chwilę czas na wiadomości i pogodę, a później zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie w Alei Sław. Zostańcie Państwo z nami.
11: Burze i ulewy, alertami objęta ponad połowa kraju. Fiasko rozmów w ostatniej szansy Kaczyński-Morawiecki. Od stycznia wzrosną opłaty za krew.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
11: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ponad połowa kraju wciąż z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Obowiązują do późnego wieczora w 12 województwach. Alerty nie dotyczą generalnie większości zachodu kraju, a w części Pomorza, Kujaw i na północy Wielkopolski prócz wyładowań może też mocno padać deszcz. Karambol na trasie S8 w Warszawie. Między węzłami Głębocka i Łabiszyńska zderzyły się 4 auta osobowe i ciężarówka. Zablokowane są 2 pasy ruchu w stronę Poznania. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Fiasko rozmów w ostatniej szansy między Jarosławem Kaczyńskim i Mateuszem Morawieckim. Nie znaleziono kompromisu, a emocje związane z możliwym rozpadem PiSu tylko rosną i rosną. Wciąż większość członków Stowarzyszenia Rozwój Plus nie ogłosiło porzucenia tego projektu. Mają na to jeszcze 6 godzin.
13: Ja moje oświadczenie napisałam już wiele dni temu, podobnie jak większość posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 140 tych oświadczeń jest. Czekamy na resztę kolegów i mamy nadzieję, że się opamiętają i normalnie je podpiszą. Liczę na to, że się opamiętają, ale dużo nadziei w tym nie pokładam. O północy dzieją się magiczne rzeczy, zobaczymy.
11: Mówiła przed siedzibą PiS szefowa łódzkich struktur tego ugrupowania Agnieszka Wojciechowska van Hoekelom. Na portalu X jeden z najwierniejszych stronników Mateusza Morawieckiego, były rzecznik w jego rządzie Piotr Müller napisał: przedstawiliśmy cały wachlarz propozycji kompromisu. Europoseł jednocześnie dodaje, tu cytat, dobra wola nie może jednak oznaczać zgody na wszystko. Nie ma naszej zgody na podpisywanie lojalek, wymuszanie podpisów ani składanie upokarzających deklaracji. Regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa potrzebują pieniędzy do sprawnego funkcjonowania. Z tego powodu od stycznia wzrosną opłaty za krew. Podwyżka uwzględni inflację, wzrost kosztów funkcjonowania służby oraz podwyżki płac minimalnych. Jest to krew wydana dla pacjentów do szpitali, mówi Magdalena Kramska z Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.
14: Wiemy, że sytuacja ekonomiczna powoduje wzrost cen w bardzo wielu obszarach i miejscach systemu ochrony zdrowia. Również te zmiany dotykają obszaru publicznej służby krwi. Każdy z składników krwi, każdy preparat został jakby oszacowany na właściwym dla siebie poziomie. Ten wzrost następuje o 5,65%.
11: Wzrost cen nie wpłynie na sytuację honorowych dawców krwi. Home office przestał być marzeniem Polaków. Teraz chcemy pracować elastycznie, mówi Monika Banyś-Bator z Personel Service.
15: Z naszego najnowszego barometru polskiego rynku pracy wynika, że najbardziej pożądanym modelem jest obecnie możliwość samodzielnego decydowania o godzinach pracy. I na to wskazuje 39% Polaków.
11: Pracę zdalną w wybrane dni wybiera 28% badanych, 27% chciałaby dodatkowych dni wolnych, a 26% skróconego tygodnia pracy. Zupełnie inne podejście mają pracodawcy. Ponad 1/3 firm uważa, że przyszłość należy do pracy wyłącznie stacjonarnej.
12: Wiadomości sportowe.

0: sportowe w Radiu Pogoda.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam. To będzie rewolucja w naszej piłkarskiej ekstraklasie. Sędziowie od wideoweryfikacji w zaczynającym się jutro nowym sezonie będą pracować z nowego centrum VAR w Warszawie. To 5 sal, w których arbitrzy mają do dyspozycji 30 monitorów dotykowych. Centrum mieści się w siedzibie PZPN-u. Robert Lewandowski rozegrał swój pierwszy oficjalny mecz w barwach Chicago Fire. Polski piłkarz wystąpił od 1 do 63 minuty wyjazdowego spotkania z Interem Miami. Bramki nie zdobył, a jego zespół przegrał 2-3.
0: Pogoda.
2: W piątek nadal nie najcieplej, biorąc pod uwagę, że to wciąż lipiec. Na ogół od 18 do 22 stopni, a w Karpatach miejscami tylko maksymalnie 13. Sporo chmur i deszczowo, zwłaszcza na południu i wschodzie, gdzie możliwe również burze.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie pianista, akompaniator Violetty Villas chociażby, kompozytor wielu piosenek, które Państwo znają z naszej anteny chociażby, choć sam o sobie mówi, że nie komponuje, a układa melodię. Czesław Majewski dzisiaj jest gościem Alei Sław. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na to spotkanie już za parę chwil. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy mikrofonie, a przy drugim mikrofonie Czesław Majewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
1: Pianista, kompozytor. Jak Pana zapowiadałam w naszych zapowiedziach w mediach społecznościowych, to na aktor kabaretowy lekko się Pan skrzywił.
2: Nie, bo wie Pani, no ja jestem z wykształcenia muzyk. Skończyłem Akademię Muzyczną, a nie teatralną. Oczywiście miałem taki epizod, i to dość długi,
1: no
2: w życiu, że występowałem jako aktor, ale nie, znaczy naśladowałem aktorstwo, powiedzmy tak, no bo przecież nie jestem zawodowym aktorem, ale bardzo miło wspominam tamte czasy, pewno o nich będziemy rozmawiali.
1: No właśnie, no to skoro one już się tutaj pojawiły, to właściwie może od tego trochę zacznę, że jak właściwie doszło do tego, że znalazł się pan w kabarecie Olgi Lipińskiej?
2: Ja zacząłem pracę w teatrze komedia, który właśnie objęła, to było w 78 roku, objęła Olga Lipińska. Ponieważ wcześniej znaliśmy się z takich kabaretonów opolskich, które ona organizowała, znaczy była reżyserem. Natomiast ja tam uczestniczyłem jako człowiek akompaniujący wykonawcom, więc już się znaliśmy. Ona mnie zaprosiła do współpracy jako kierownika muzycznego teatru Komedia i wtedy właśnie to był początek 78 roku, czyli chyba luty. Ona organizowała pierwszy nowy kabaret, bo wcześniej był właśnie Leci Kabarecik, był Galux Show, a w 78 roku, w lutym, ona rozpoczęła z nową obsadą. To się było pod nazwą Kabaret Olgi Lipińskiej, Kurtyna w górę. I tam właśnie były te, no, największe, tak nazywam to, nazwiska aktorskie, bo Basia Wrzesińska, Krysia Sienkiewicz, Janek Kobuszewski, Gajos, Pokora, no, Piotrek Franceski, no same wielkie, wielkie nazwiska. I tam potrzebny był pianista, taki, który tam będzie podgrywał. No i ona mówi, słuchaj, czy byś się zgodził? To ja mówię, no, bardzo chętnie. Tym bardziej, że ja kiedyś, naprawdę przyznam się, kiedyś marzyłem i żałowałem, że skończyłem szkołę muzyczną, a nie teatralną.
1: A co wspólnego miały Akademia Teatralna i Akademia Muzyczna? To o tym wszystkim już za parę chwil porozmawiamy. Zostańcie Państwo z nami. Czesław Majewski jest moim i Państwa gościem w Alei Sław, Radia Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Panie dyrektorze, czy mam grać?
4: Życie wokoło, aż się skrzy wesoło, płyną cudne dni. Po prostu jest już dobrze tak, że tylko nam kłopotów brak.
5: Na głowie nie siwieje, włos nie grozi, znikąd podły cios. Ręka zna tylko brak nią dłoni i nigdy się nie chmurzy skroń.
6: Pod stopy wieńce, los tam w siele, wjademy w plat na złotą nić. Lecz jeszcze może być weselej i jeszcze śmieszniej, bo...

0: wciąż jest tam lepiej, plus i plus, 5, 7, 9, kuma wóz do nosa już pasuje, pieść już od całości większa część.
1: A kiesz ironio, kpino, precz, na złom czas nić, satyry miecz i na lemiejszy przekuć star, a komu żal, niech idzie w dar.
2: Rzeczywistości dajmy brawka, humor niechaj świszcze bat, niech optymizmu nowa dawka, bez troski sączy wróż.

0: Gościem Alaisław jest dzisiaj pianista Czesław Majewski. Opowiadał nam chwilę temu o tym, że w pewnym momencie pojawiła mu się myśl, że nieco żałował, że nie studiuje w Akademii Teatralnej, a studiuje w Akademii Muzycznej. Zwłaszcza, że te dwie akademie miały ze sobą, albo inaczej, do siebie bardzo blisko.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Moja akademia była na piętrze takiego starego pałacyku, pałacu właściwie poznańskich, natomiast parter cały zajmowała szkoła aktorska, czyli teatralna, jeszcze przed połączeniem z filmową. To były dwie oddzielne szkoły. I ja, studiując na pierwszym piętrze, schodziłem po zajęciach na dół i pracowałem w szkole aktorskiej jako pianista, jako asystent, to się nazywało, w klasie piosenki. No więc miałem właśnie wtedy kontakt już pierwszy z Januszem Gajosem. Mogę powiedzieć, że to mój uczeń, chociaż jesteśmy właściwie równolatkami. No ale tak to się złożyło, że ja prowadziłem zajęcia z Januszem, z Elą Starostecką, sporo nazw w tej chwili wszystkich nie będę wymieniał. No i wracam do tego, że bardzo żałowałem wtedy, że nie studiuję aktorstwa. Bardzo mi się to podobało. I jak Olga się zwróciła, żebym ja coś tam robił w kabarecie, no to ja oczywiście bardzo, bardzo chętnie.
0: No i z tej roli kabaretowej pańskiej, no to chyba tak już naprawdę na długie lata do języka weszło, mam grać.
2: Tak, to z tym, że wie pani, to jest właśnie, to jest, bo wiele osób mnie pytało, kto to wymyślił. Co, ani Olga nie wymyśliła, ani ja nie wymyśliłem, tylko to było wzięte jak gdyby od Jurka Derfla, wspaniałego mojego przyjaciela, kompozytora, genialnego pianisty, który niestety przed kilkoma miesiącami odszedł od nas. Ale on we wcześniejszym kabarecie Olgi Lipińskiej, tym właśnie Leci Kabarecik, on tam jako pianista występował też, tylko że on tak z życia, rzeczywiście on taki był, nie bardzo wiedział, tak nieśmiało bardzo, i mówił: Olga, no ja nie wiem, czy ja mam już grać, czy nie. I to było w czasie prób i w czasie nagrań. On ciągle pytał, czy już ma grać, bo nie bardzo wiedział, czy już teraz nie. I Olga mówi: słuchaj, to jest takie wspaniałe powiedzenie, że, czy ja mam grać? Ty będziesz pytał, czy ja mam grać. I to cały czas będziemy powtarzali. Oczywiście tam jeszcze wymyśliła, ta postać była troszkę taka zwikrowana. No i stąd powstało to, czyli właściwie ja przejąłem po Jurku Derflu powiedzenie, czy mam grać.
0: Czyli coś rzeczywistego pojawiło się w kabarecie. To nawet nie było specjalnie wymyślone.
2: Nie było wymyślone, tylko to z życia wzięte.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: Panie Piotrze, 5 sekund.
3: Fenomenalny Andrzej Rosiewicz.
2: No, tak, koniec wieńczy dzieło, panie Piotrze. Dostaje pan 2000 zł wsparcia wakacyjnego. Hura?
3: Super.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
11: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: A o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak.
16: A jak lemoniadę?
14: No też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko.
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
17: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
18: Gabinet masażu, słucham.
19: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
18: Cześć, a co się dzieje?
19: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
18: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
19: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
18: Kochana, sam go stosuję.
20: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
21: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
22: Nadal możliwe utrudnienia na stołecznym odcinku S8 w stronę Poznania. Dwie godziny temu między węzłami Głębocka i Łabiszyńska zderzyło się w sumie 5 pojazdów, 4 osobówki i ciężarówka. Nie ma informacji o poszkodowanych. Jest natomiast jedna ranna osoba po wypadku na S7 między węzłami Napierki i Mława Północ. Zderzyły się tam bus i osobówka. Zablokowany jest prawy pas w stronę Warszawy.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Gdy wspomina pan tamte czasy kabaretu Olgi Lipińskiej, czy to już wtedy wydawało się, że to stanie się takim kultowym w pewnym sensie produktem, że jednak po latach ten kabaret nadal będzie bawił? Bo nawet oglądając teraz jakieś, na przykład czasami w internecie niektóre z tych odcinków, no to one są absolutnie nadal aktualne.
2: Tak, tak, to prawda. My wtedy bardzo ciężko, że tak powiem, przeżywaliśmy każde nagranie. Mhm. Olga była bardzo wymagającą osobą, mhm. ale miała prawo, bo wiedziała, o co jej chodzi, naprawdę. Mhm. I tutaj nie można mieć do niej o to żadnych pretensji. Wymęczyła nas czasem do końca, no do imentu. Ale wiedzieliśmy, że po jej jeszcze opracowaniach, w sensie montażu tych wszystkich nagrań, to będzie perełka. I rzeczywiście wychodziła jedna perełka po drugiej. Każda edycja nowego programu kabaretowego było rzeczywiście wspaniałe. I my wiedzieliśmy, już przy realizacji, wiedzieliśmy, że pod jej egidą to będzie bardzo dobre. Mhm. I to zostanie na lata.
1: Mam takie też skojarzenie, że pan jest takim pianistą telewizyjnym w dużej mierze. Choć oczywiście absolutnie, grał pan też z gwiazdami, ale zawsze właśnie to były duże nazwiska. Czy zaczynając w ogóle tę przygodę z pianinem, z akademią, pan miał na siebie taki pomysł, że właśnie to chciałby pan robić, być na estradzie, być popularny?
2: Oczywiście, wie pani, kończąc studia muzyczne, w tamtych czasach wiadomo było, że muzyka rozrywkowa tak zwana, czyli każda poza muzyką poważną, mhm. czy to jazzowa, czy stricte rozrywkowa, tak zwany pop music, była niedopuszczalna w szkole. Nie wolno było. Nie mhm. wolno było, to było bardzo ganione i tępione przez grono profesorskie. Oczywiście każdy z nas gdzieś tam, jeżeli miał jakieś tego typu ciągoty, czy tak powiem, mhm. to gdzieś tam sobie podgrywał. Ja jeszcze nawet w liceum muzycznym, a potem na studia to się przeniosło, grywałem w takim zespole dixielandowym. Mhm. I to mnie, ta muzyka właśnie bardzo mnie ciągnęła. Moja pani profesor nie mogła przeboleć, że ja nie chcę przełożyć dyplomu o 2 lata i przygotować się do konkursu Chopinowskiego. Uh-huh. To w 65 roku do tego konkursu, a ja w 63 miałem dyplom robiłem. Uh-huh. Ona wcześniej już, ponieważ były przygotowania, namawiała mnie bardzo, a ja mówiłem: pani profesor, ale ja to inny kierunek. No i ona się w końcu pogodziła. Zresztą zezwoliła mi nawet później na uczestnictwo w tych zakazanych zespołach rozrywkowych, ale to jest inna historia, to może jeszcze będzie czas, to opowiem, dlaczego tak się stało, dlaczego się zgodziło.
1: Owszem, wrócimy do tej historii. Czesław Majewski, pianista, kompozytor, słynny pan Czesio z kabaretu Olgi Lipińskiej, jest dzisiaj gościem Alei Sław Radia Pogoda i do tej rozmowy wracamy po krótkiej muzycznej przerwie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. Najlepsze na plaży.
1: Taki pech to się zdarza, może raz na 100 lat. Znam

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Anna Jantar przed wylotem do USA nagrywa takie piosenki jak Spocząć, Nie ma piwa w niebie, Wielka dama tańczy sama, czy Nic nie może wiecznie trwać. To jej ostatnie utwory na jej ostatni album.
3: Wielka dama tańczy sama.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10:00.
2: Zapraszam, Monika Tarka.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Biedronce wydaj łącznie minimum 600 zł na produkty szkolne z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i otrzymaj łącznie aż 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielki.

0: Cena z 30 dni złoty 99, a polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów, a 61% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Została ostatnia reklama.
2: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus. Reklama.
3: A już teraz, skoro 19 na zegarach, to zapraszam bardzo serdecznie na wiadomości i prognozę pogody. A później dalsza część naszego spotkania w Alei Sław.
4: Prezydent nie odpuszcza, jest drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Potem areszt dla egzaminatora z WORD-u w Zielonej Górze. Będzie też pogoda. Spytamy ekspertów, czemu mamy taki chłodny lipiec.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
4: Marcin Krzemiński. Prezydent Karol Nawrocki złożył drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Tym razem pytanie ma brzmieć, czy jest pani, pan za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Swoją decyzję prezydent ogłosił podczas spotkania z mieszkańcami Dębicy na Podkarpaciu.
6: Pytanie jest proste. Nic nie sugeruje. Do niczego się nie odnosi. Teraz jest pytanie do Senatu. Czy jest pani marszałek, panie i panowie senatorowie, za tym, żeby dać głos narodowi w sprawie Zielonego Ładu i podatków ETS. Chcieliście nowe pytanie? Jest nowe pytanie. Dajcie wypowiedzieć się narodowi.
4: Wcześniej Senat nie zgodził się na przeprowadzenie podobnego referendum, argumentując, że pytanie zaproponowane przez prezydenta było nieprecyzyjne i sugerujące odpowiedź. Referendum w nowej wersji miałoby się odbyć w niedzielę 27 września. Na miesiąc do aresztu trafił egzaminator z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Roman U. usłyszał zarzut przyjmowania łapówek w zamian za pomoc w zdawaniu egzaminów. Na wręczaniu łapówek podejrzanych jest 19 osób. Egzaminator nie przyznał się do zarzutów. Może mu grozić nawet do 10 lat więzienia. Taka kara grozi też kursantom, którzy wręczali łapówki. Dodatkowo mogą stracić uzyskane niezgodnie z prawem uprawnienia. Według śledczych niebawem zarzuty mogą usłyszeć kolejne osoby. Deszczowe i zimne lato w Polsce to zasługa chłodnego frontu z północy, mówią eksperci. Dziś najwyższa temperatura w kraju nie przekraczała 20 stopni. Chłodniejsze niż w poprzednich latach wakacje nie świadczą o tym, że zmiany klimatyczne przestały postępować albo że są w odwrocie, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
7: To, że jest teraz ochłodzenie, znaczy ono nie zmienia, prawdę mówiąc, nic. Gdy spojrzymy na wykres temperatury w tym roku, no to nam się zdarzyło bodajże 7 albo 8 rekordów ciepła, natomiast żaden rekord chłodu.
4: Według ekspertów lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa i wysokich temperatur należy się spodziewać zarówno w sierpniu, jak i we wrześniu. Pierwsze ocieplenie ma pojawić się nawet już w ten weekend. Póki co, przypomnę, mamy dziś w 12 województwach alerty pierwszego stopnia przed burzami, a miejscami też ulewami. Nie dotyczą one tylko regionów na zachodzie Polski. A skoro o pogodzie mowa, krótkie spodenki i łyżwy mogą jechać w parze. Katowicki MOSiR w środku lata zaprasza mieszkańców na lodowisko. Jantor uruchomiono głównie dla klubu łyżwiarskiego, ale skoro lód jest, skorzystać z niego będą mogli wszyscy, mówi Malwina na Kaczor z MOSiR-u.
8: Podczas otwarcia tego lodowiska będą tam także instruktorzy UKE Spin, więc oni będą mogli czy udzielić wskazówek, czy troszeczkę pokierować początkujących być może adeptów łyżwiarstwa. Zachęcamy też mieszkańców do tego, żeby zabrali swoje łyżwy czy swoje kaski, ponieważ na miejscu oczywiście będzie możliwość ich wypożyczenia, ale liczba par jest ograniczona.
4: Wstęp na lodowisko jest bezpłatny.
5: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam. FC Barcelona ma nowego piłkarza. Kataloński klub pozyskał z Borussii Dortmund niemieckiego skrzydłowego Karima Adeyemiego, według mediów za 22 miliony euro plus bonusy. W FC Barcelonie tej koszykarskiej zagra reprezentant Polski. Dwuletni kontrakt z katalońskim klubem podpisał Aleksander Balcerowski. 25-letni środkowy ostatnio występował w Maladze. Richard Carapaz wygrał 18 etap wyścigu kolarskiego Tour de France. Ekwadorczyk wyprzedził na mecie w Alpach Szwajcara Mauro Schmida. Żółtą koszulkę lidera zachował Słoweniec Tadej Pogacar.
5: Pogoda.
4: Jutro na ogół od 8.

0: 18 do 22 stopni, sporo chmur, deszczowo, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju. Tam możliwe również burze.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Przypominam, że słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pianista, kompozytor Czesław Majewski. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na dalszą część naszej rozmowy za kilka chwil.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nielatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał jeden z liść salaty: bądź mądra i

przy ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, mak ujrzał malą kaczuszkę na lące. I trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był. Mak zaraz mamusię zapytał: mama, czy zdobyć kaczuszkę tym łatwo się da? Nielatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama, bo jeśli byś...

Aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny. Wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnące.

0: 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Moim gościem w programie jest dzisiaj Czesław Majewski, pianista, który wprowadza tu Państwa trochę w rozmowę, o czym mówiliśmy chwilę temu. W czasach Akademii Muzycznej grał również w zespole rozrywkowym, a to wtedy niekoniecznie było dobrze postrzegane. Jednak pojawiły się pewne argumenty, które sprawiły, że nawet jego nauczycielka powiedziała, że może grać w tym zespole.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jakich argumentów pan wtedy użył?
2: To znaczy, ja właśnie nie użyłem żadnych argumentów, tylko po jednym, na zakończenie jednego z roków kolejnych, był tak zwany koncert, znaczy popis to się nazywało, w Filharmonii. Wszyscy instrumentaliści mieli w czerwcu, to było to na zakończenie roku, występ w Filharmonii. Bez orkiestry, tylko solowe utwory. I ja miałem wykonać utwór Bacha, koncert włoski, pierwszą część, bo drugą ledwo tam liznąłem, a trzecią tam kilka razy przegrałem, ale nie znałem w ogóle trzeciej. No, uhonorowali mnie wielką, znaczy czułem się uhonorowany, ponieważ jako ostatni występowałem, więc to jest tak jak gdyby na zakończenie całości, taki ukłon. I niestety początek pierwszej części tego koncertu i trzeciej części były bardzo podobne. I ja usiadłem, zaczynam grać i czuję, ja to pamiętam dokładnie, wszystkie te przemyślenia. Czuję, że coś nie pasuje mi pod palcami, że coś jest nie tak, że ja muszę się zastanawiać, co dalej jest, a nie idzie to automatycznie, jak w utworze przygotowanym dobrze. Ja sobie zdaję sprawę w pewnym momencie, że ja zacząłem trzecią część, której nie znam do końca. No i tutaj takie szybkie myśli przez głowę przeleciały. Co zrobić? Przerwać, przeprosić i zacząć jeszcze raz, no to będzie skandal. To nie. Może zemdleć. Upaść, zemdleć. Że nagle,
1: to ciekawa pozycja.
2: Takie miałem myśli, naprawdę. Ale cały czas jeszcze grałem, nie przerywałem tego. I w pewnym momencie już nie wiedziałem, co dalej jest i zacząłem improwizować tego Bacha. Pod Bacha jakieś takie zagryweczki, ale to właśnie przydało mi się uczestnictwo w zespole Dixielandowym, który cały Dixieland polega na improwizacji przecież. I ja tak jakoś mi się udało wywinąć to, wróciłem do tej tonacji, do tej F-dur i zacząłem pierwszą część jeszcze raz. I moja pani profesor właśnie wtedy powiedziała, no ja nie wiedziałam, jak ty z tego wybrniesz, ale ponieważ wybrnąłeś, to możesz brać udział w tych zespołach. No, takie to było.
1: No, ale rzeczywiście to było takie rozwiązanie chyba niezbyt typowe, bo myślę, że jednak większość osób po prostu no, zestresowałaby się, przerwałaby i zaczęłaby od początku.
2: Albo zemdlała.
1: No to z kolei jest bardzo pomysłowe rozwiązanie.
2: Więc nie, no, oczywiście to było bardzo nietypowe i wieści o tym całym wydarzeniu przez lata, przez moją uczelnię istniały w opowieściach moich przyjaciół, kolegów i nawet profesorów też podobno jeden z profesorów opowiadał o tym w czasie zajęć z młodymi ludźmi.
1: Czyli prawie do miana legendy miejskiej to urosło. No ale to najważniejsze, że się udało.
2: Udało.
1: Rozumiem, że no, jednak na publiczności były osoby, które zorientowały się, że tutaj nastąpiło pewne oszustwo.
2: Nie, no oczywiście, zrozumiały. No. Przecież moja wcześniejsza pani profesor ze szkoły jeszcze podstawowej muzycznej, też, która mnie, pierwsza moja pani profesor, ona też oczywiście przyszła tam po zakończeniu tego koncertu i pokiwała tylko głową, mówiła, nie wierzyłam, co ten Bach ci zawinił.
1: No ale to rzeczywiście jest ogromna sztuka jeszcze improwizować Bacha, bo to nawet to nie była muzyka rozrywkowa, improwizowana.
2: Nie, właśnie starałem się tak troszkę pod Bacha jakoś coś tam wymyślać, jakieś zagrywki.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: Została ostatnia reklama.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Czesław Majewski jest dzisiaj gościem Alejsław Radia Pogoda i jak Państwo przed chwilą słyszeli, no to podczas jednego z występów kończących rok akademicki pan Czesław postanowił improwizować Bacha. To tak niekoniecznie chyba łatwe zadanie przed pianistą, ale myślę sobie też, że tutaj mogły wystąpić pewne okoliczności ułatwiające mu to zadanie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czytałam w jednym z wywiadów, że ma pan słuch absolutny. To być może on się tutaj wtedy przydał rzeczywiście.
2: Tak, na pewno. To jest słuch, tak, który jest no, bardzo, bardzo dobrą rzeczą. Dzięki zresztą słuchowi absolutnemu ja otrzymałem pianino jako dziecko, bo to był instrument po niemiecki, tak zwany, zostawiony w naszym mieszkaniu, którego byliśmy wysiedleni na czas okupacji. Niemcy zostawili pianino.
1: Ta rodzina, która tam mieszkała w czasie okupacji, w Niemcy, państwu
2: tak.
1: Mieszkania.
2: Tak, w naszym mieszkaniu przedwojennym. To pianino zostało, ale po kilku miesiącach, już po tak zwanym wyzwoleniu, no w 1945 roku, wyszło jakieś zarządzenie Urzędu Miejskiego, że wszystkie instrumenty po niemieckie, tak zwane, trzeba zwrócić miastu, że miasto będzie decydowało to. Chyba, że ktoś jest już zaawansowanym muzykiem albo jakieś zdolności wykazuje w tym kierunku. Ja nie byłem zaawansowanym, bo miałem 6 lat wtedy, no więc...
1: Dopiero się zaczynała ta przygoda.
2: Tak, ale już zacząłem grać u takiego pana profesora, sąsiada, prywatnie oczywiście, on mnie nauczył pierwszych nut i klawiszy. No i niestety musiałem się zgłosić na taką komisja, taka była miejska, to znaczy z Urzędu Miejskiego. Nie pamiętam, jak się wtedy ten urząd nazywał, ale to wszystko jedno. I stwierdzono właśnie, że z tym słuchem to mam prawo uczyć się dalej i mieć. Ale na przykład właśnie ten tak zwany absolutny słuch bardzo mi przeszkadzał w czasie studiowania. Przeszkadzał autentycznie, ponieważ na studiach na pierwszym czy drugim roku, już nie pamiętam, obowiązywał pianistów, szczególnie jakiś dodatkowy instrument. Przez 2 lata tylko, tak żeby... Próbowałem na skrzypcach, ale nie wyszło mi zupełnie. Natomiast klarnet. Klarnet mi się spodobał, grałem. Tylko, że klarnet jest tak zwanym instrumentem transponującym. Czyli naciska się nutę C, ale brzmi B.
1: Okay.
2: I to mi bardzo przeszkadzało, że ja co innego słyszę, co innego jest napisane. Znaczy nuty są inne. I to tak samo było z instrumentem. Kiedyś pamiętam, trafiłem na tak zwany strój francuski. To jest o pół tonu niżej nastrojone pianino. Po kilku tak przerwałem. Nie potrafiłem zagrać, dlatego że słyszałem co innego niż grałem. I te palce mi nie chciały iść, bo to szukały tego właściwego niby brzmienia. No, to więc, i to właśnie jest to jest rzecz, która bardzo przeszkadzała. Znaczy właśnie w tym wypadku ten absolutny słuch bardzo przeszkadzał. Ale wie pani co, jak każdy muzyk w tej chwili, ja już jestem prawie głuchy, więc już nie ma o czym mówić z tym słuchem.
1: Ale to od grania?
2: Od grania, od...
1: Wie pani,
2: nie, to zresztą stwierdził pan profesor, pan doktor laryngolog. Nagrania szczególnie, a ja całe życie właściwie nagrywałem. Albo jeszcze w Łodzi dla telewizji i Radia Łódzkiego, bo pierwsza moja praca to była w orkiestrze Henryka Dybicha, radiowej orkiestrze. I każdy utwór nagrany potem był przesłuchiwany. Potem sprowadziłem się do Warszawy, no to bez przerwy były nagrania albo dla radia, albo dla telewizji. I wtedy, nie wiem dlaczego, ale zasadą akustyków, panów akustyków czy pań akustyk było odsłuchiwanie bardzo głośne, że to wtedy wszystkie takie niuansiki czy jakieś błędy się wysłucha, co jest właśnie nieprawdą. I to głośne słuchanie ciągle w wielkim hałasie całe życie właściwie, więc trochę to się odbija dzisiaj.
1: No, też zakładam, że na scenie, jak gra cały zespół, to też raczej cicho nie jest.
2: Tak, no ale to jest znów inny rodzaj głośności, naprawdę. Inny jest z głośnika, i szczególnie jeszcze jak się człowiek wsłuchuje i przybliża się do tego głośnika, no to jest w ogóle już idiotyzm, ale tak to się działo. No.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Chciałabym wrócić też na chwilę do tego pianina, no bo to wspomniał pan o pierwszym pianinie. Tak. Dużo tych pianin w życiu pańskim się pojawiło?
2: No tak, no właściwie co przeprowadzka, to była zmiana instrumentu. Aha. Ale no nie wiem, przy ostatniej przeprowadzce, czyli przed 40 laty, bo już tyle mieszkamy w jednym miejscu.
1: To całkiem sporo.
2: Tak. W ogóle zrezygnowałem z pianina klasycznego. I wstawiłem taki, no Yamaha, bardzo, bardzo dobry instrument.
1: Elektroniczny.
2: Elektroniczny, ale to ze względu tylko na to, że mogłem grać o dowolnej godzinie na słuchawki. I to zaważyło. Poza tym trochę też to mieszkanie nie było aż takie wielkie, żeby sobie fortepian czy pianino wstawiać. I to pozbycie się tego instrumentu dużego, jakim było pianino, jednak było też spore, no, pomogło na co dzień tak troszkę, bo to ten elektroniczny tak wstawiłem sobie w inne miejsce i tak nie zawadzał za bardzo.
1: No, ale też tak sobie myślę, miał pan na przykład jakiś taki ukochany instrument, że trudno się było panu z nim rozstać? Czy raczej podchodził pan jako tak stricte do instrumentu, jako no, środka do pracy?
2: Tak, to zawsze był środek pracy. Nie specjalnie przywiązałem się do żadnego z tych instrumentów. Nie kojarzę czegoś takiego. Po prostu no, wiedziałem, że muszę mieć w domu instrument, bo to albo jakaś próba się zdarzała, albo coś trzeba było napisać, a wtedy no, troszkę trzeba sobie posłuchać chociaż z samego siebie.
1: To prawda. Kiedy pan zaczął w ogóle komponować?
2: No pierwsze moje, to było w 60 roku, ale to takie przemiarki, to były to jeszcze w czasie studiów właśnie, ta pierwsza piosenka, ale pierwszą taką bardziej już znaczącą rzeczą to był w 65 roku, pracowałem wtedy, już byłem po studiach, pracowałem w orkiestrze Henryka Dybicha w Łódzkim Radiu. I został ogłoszony konkurs na piosenkę patriotyczną. Warszawskie Radio ogłosiło to. No i ja tam napisałem do tekstu kolegi mojego, zresztą obecnego przewodniczącego Związku Literatów Polskich, Marka Waszkiewicza. On wtedy też pracował w Łodzi jako redaktor. Do jego tekstu napisałem i jury pod przewodnictwem, o tak najlepsze, jury pod przewodnictwem pana Wasowskiego przyznała nam pierwszą nagrodę, więc utwór był wykonywany na koncercie specjalnym, dwa razy, przez panią Halinę Kunicką i Jerzego Połomskiego. Czyli to było takie moje pierwsze właściwie zetknięcie się i z Warszawą, i z jakimś takim, no, z wielkim światem muzycznym.
1: Z estradą taką.
2: Z estradą, taką
1: w takim prawdziwą. Pojęciu właśnie typowym, estradowym.
2: I to była to... potem rozmawiałem z panem Wasowskim, powiedział, że poza melodią, która bardzo mu się odpowiadała i spodobała się, urzekł go tekst, bo to przecież były lata komuny, głębokie komuny, 60 no tak. lata. Że nie ma nic politycznego w tym tekście, tylko jest miłość, czuje się miłość do Polski. Bardzo fajna piosenka. Mam ją zresztą tutaj i ja zostawię państwu, jeśli pani się zgodzi, kilka rzeczy, które mam, a których wy nie macie.
1: Okay.
2: Może ktoś sobie posłucha, może któreś da się dać na antenę na przykład.
1: Dobrze, bardzo.
2: Między innymi jest to właśnie ta biało-czerwona, to się nazywa ta piosenka, w wykonaniu Jurka Połomskiego.
1: A ja Państwu tylko przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj Czesław Majewski, pianista, kompozytor. Jego piosenki również podczas tej naszej rozmowy pojawiają się na naszej antenie. Zostańcie Państwo z nami, wrócimy niebawem do naszej rozmowy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
4: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
14: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
15: Została ostatnia reklama.
16: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
16: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
16: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
16: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
17: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Kiedy nadszedł taki moment, kiedy jednak bardziej urzekło pana komponowanie rozrywkowych rzeczy?
2: To znaczy, jeżeli w ogóle zacząłem coś pisać, bo komponowanie jest to słowo takie bardzo, bardzo duże. Ja układałem melodię raczej.
1: Okej, okay, to tak, ale też myślę, że tutaj zawiera się w komponowaniu układanie melodii.
2: Wie pani, nie próbowałem nigdy komponować, wtedy mogę użyć tego słowa, muzyki poważnej. Jeżeli coś wymyślałem, jakąś melodię, to właśnie to była rozrywka. Czyli ja już dawno, znaczy bardzo wcześnie już wiedziałem, że ja nie będę muzykiem klasycznym, nie będę uprawiał muzyki stricte poważnej, tylko na rozrywkę, w rozrywkę pójdę.
1: No tak, ale jednak jakby to właśnie wykształcenie na Akademii Muzycznej, no to było takie klasyczne wykształcenie.
2: Ale oczywiście, tak, i to mi bardzo się przydało, bo wie pani, no umiejętność operowania tymi palcami, no to właśnie dzięki studiom, dzięki nauce, najpierw w podstawowej, potem w liceum muzycznym, potem na studiach muzycznych. No i w trakcie dalszego życia też czasem trzeba było poćwiczyć. Ale to wszystko, te podstawowe rzeczy, nauczyłem się tych rzeczy właśnie w czasie studiów, grając muzykę poważną. Ale to mi się przydało również w muzyce rozrywkowej.
1: Słyszałam, że teraz na przykład już czasami jest takie trochę rozróżnienie, że a ktoś jest właśnie pianistą rozrywkowym, a ktoś jest pianistą klasycznym i że na przykład w tych projektach rozrywkowych ci klasyczni trochę mniej się sprawdzają.
2: Tak. Tutaj, no, wie pani, nie chciałbym wypowiadać się na temat moich kolegów, ale jeżeli chodzi o muzykę rozrywkową, stricte rozrywkową, to albo gdzieś tam jest ten bakcyl od nowa, od dawna w człowieku, jakaś umiejętność taka, bo to jest inna umiejętność, naprawdę. Uprawianie muzyki rozrywkowej to jest troszkę inny rodzaj uprawiania zawodu niż tym. Także tutaj trzeba mieć chęci na pewno też, ale jakaś, nazwijmy to, zdolność, czy ukierunkowanie, nie wiem jak to nazwać, no coś, co się otrzymało z góry.
1: Na przykład właśnie umiejętność zaimprowizowania Bacha.
2: No, choćby to nawet nie wiedziałem, że to potrafię, no ale tak w sytuacji podbramkowej się sprawdziło i udało.
1: Czy potem często zdarzały się panu sytuacje podbramkowe, że jednak trzeba było mocno improwizować, bo coś na scenie szło nie tak, jak powinno iść od początku?
2: To znaczy, to nagminnie się zdarzało przy akompaniamencie różnym solistom, którzy czasem gdzieś tam gubili się w swojej twórczości, nawet nie twórczości, tylko w swoim wykonaniu. Trzeba było szukać, wyprzedzać, zmieniać tonację czasem nawet, bo artystka zaczynała, śpiewała w innej tonacji i z uporem nie zmieniała, więc trzeba było zmienić i iść za wykonaniem. A takie rzeczy naprawdę zdarzały mi się, i to dość często.
1: Czyli to nie jest tak, że to jednak pianista prowadzi wykonawcę, śpiewaka, tylko to pianista do śpiewaka musi się dostosować.
2: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie akompaniator musi towarzyszyć śpiewakowi i iść za nim. No, tak to jest. Takie życie pianisty.
1: Okej. Czy ma pan jakąś taką osobę, z którą najmilej pan wspomina współpracę, taką muzyczną?
2: Mam wiele osób, które bardzo mile wspominam i naprawdę tutaj nie potrafiłbym jakoś akurat wymienić, że z tą osobą najbardziej. Pracowałem naprawdę z bardzo wieloma osobami. Wymienię tylko takie kilka. No, czy to pani Halina Kunicka, czy Rena Rolska, Jurek Połomski, Janek Kobuszewski też wiele razy mieliśmy poza kabaretem też występy. Violetta Villas, przez 10 lat pracowałem z panią Violettą Villas. No jeszcze wiele innych. Nie chciałbym nikogo, znaczy pomijam w tej chwili bardzo wiele osób, ale nie będę wymieniał wszystkich. To wszystko mam bardzo, bardzo miłe wspomnienia, a naprawdę zdarzały się i przykre nawet jakieś tam, znaczy przykre może przesadzam, ale jakieś takie no zaskakujące sytuacje, w których musiałem bardzo nagimnastykować, żeby znaleźć się razem z wykonawcą.
1: Czesław Majewski, pan Czesio z kabaretu Olgi Lipińskiej, pianista, kompozytor, jest dzisiaj moim i państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda. Wracamy do tej rozmowy po krótkiej przerwie. Zostańcie państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
5: I latają po winogrona jasne w supercenie. Tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
10: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Na początek może tak tylko powiem, przepraszam, mam grać i już pewnie Państwo wiedzą doskonale, o kim mówię. Tak, te słowa wypowiadała postać pana Czesia, a dzisiaj moim gościem jest Czesław Majewski, który właśnie w postać pana Czesia wcielał się w kabarecie Olgi Lipińskiej. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na dalszą część naszej rozmowy. Tamara Pawlik-Lipska, wszystkim, którzy do nas dopiero dołączyli, mówię dzień dobry.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata,
3: herbaty szklanka.

0: O jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato.
1: Gdy wtem drzwi cicho skrzypną
0: i witaj nam herbatą.
1: A cóż za rok,
0: a kolor jak,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak. No też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatę.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: No, gdy na przykład trafia się taka sytuacja, że jednak przez 10 lat, tak jak z Violettą Villas się z kimś współpracuje, to nie miał już pan w pewnym momencie takiego poczucia, że jest pan absolutnie integralną częścią zespołu, że to jakby nie jest tylko szyld Violetta Villas, ale że i pan jest w tym prawie na równi?
2: Owszem, tak. Na przykład w tej chwili mamy sporo koncertów, no powiedzmy występów, o tak bym to nazwał, z panem Bogdanem Łazuką.
1: Tak.
2: Z którym właściwie już się tak, właśnie to co pani wspomniała, że tak się jakoś związaliśmy, połączyliśmy w tym co robimy na scenie, że właśnie to już jest, on sam też twierdzi, że to my już tworzymy jedność. Jest to bardzo miłe dla mnie. Ale rzeczywiście bardzo, bardzo tutaj, no, wiele lat już pracujemy razem, ale w tej chwili jakoś to tak się jeszcze spotęgowało. No, z każdą z tych osób, które wymieniłem, z którymi pracowałem i z tymi, których nie wymieniłem, w jakimś tam momencie człowiek się muzycznie wiąże i to właściwie jest

0: no jeden utwór się robi w wykonaniu dwóch osób, ale to tak jakby jedno.
1: Często pan jeszcze występuje?
0: No więc właśnie teraz z panem Mazuką bardzo często. Mhm. I z panem Januszem Tylmanem i jeszcze dwie osoby śpiewające mamy taki... Założyliśmy przed kilkoma laty duet fortepianowy. Mhm. Troszkę na wzór Marka Iwacka, nie? Mm-hmm. Marek Kisielewski, tak. Marek Tomaszewski i Iwacek Kisielewski. I właśnie w tym stylu właśnie, czyli muzyka klasyczna grana rozrywkowo. Mm-hmm. I to na dwa fortepiany plus zespół muzyczny i dwie osoby śpiewające i bardzo dużo też mamy występów z tym.
1: Czyli całe życie tak naprawdę jest pan gdzieś w trasie, w drodze. Bo to jednak nie są tylko występy w okolicy domu, że tak to ujmę.
0: Oczywiście, oczywiście. I moja żona właśnie niedawno wspomniała, że właściwie ty 3/4 życia to spędziłeś poza domem. Więc ja sobie myślałem, ale dlaczego? No mówię o występach. Ona jest bardzo wyrozumiała, jeżeli chodzi o to, bo sama jest z wykształcenia tancerką, a z zawodu aktorką, bo pracowała wiele lat w Teatrze Rozmaitości, a wcześniej w STS-ie. I ona rozumie to, bo sama jeździła, występowała, zresztą poznaliśmy się przy okazji właśnie takich występów wyjazdowych. No i jesteśmy do dzisiaj. 50 parę lat.
1: To może właśnie dlatego tak się ładnie udaje taki piękny wiek osiągnąć razem, bo często państwo wyjeżdżali.
0: Tak, tak też. Teraz już ona nie uczestniczy w tym, nie chce. Chociaż miała niedawno propozycję występu, ale ona już nie chce. Natomiast, tak jak powiedziałem, że ona akceptuje to moje aktywne życie, jeżeli chodzi o występy, o wyjazdy, o tak. I niebytność w domu.
1: No właśnie, bo ja tak trochę z tego zażartowałam, natomiast no to chyba jest dość trudno budować takie życie prywatne, gdy się po prostu pracę ma nie na miejscu, nie od 8 do 16, tylko ciągle się gdzieś wyjeżdża.
0: Tak, ale to już takie sobie życie wybraliśmy, decydując się na taki zawód. To już wiadomo było, że to tak będzie wyglądało.
1: A miał pan moment w swoim życiu, że pomyślał pan, że jednak nie bycie muzykiem, a kimś innym?
0: Żeby aktorem być.
1: Okej, okay, tak, ale to nadal artystyczny zawód bardzo.
0: Tak, żeby aktorem być, no ale... Jestem zadowolony z tego, jak jest.
1: Myślę sobie o tym też, że to, co pan wspomniał o graniu na dwa fortepiany, czy to jakieś nieco pokłosie śpiewających fortepianów?
0: Tak, tak, bo tam oczywiście byliśmy niby jako w przeciwnych drużynach, niby jakaś tam była rywalizacja między nami, chociaż to wiadomo, że to nie była żadna rywalizacja, tylko po prostu chodziło o to, żeby jak najwięcej polskich piosenek wykonać w takim programie. Czasem przecież sobie pomagaliśmy, jak on miał odgadnąć, to sobie podpowiadaliśmy. Chodziło, no, żeby zabawa jakaś była. Mhm. Ale właśnie pozostało to, jak już skończyliśmy edycję tych śpiewających fortepianów, zwróciła się do nas telewizja, że potrzebny jest taki występ duetu fortepianowego na takim programie telewizyjnym, wręczanie nagród Kisiela, profesora Kisielskiego, no i że tam taki, no będzie, nasze władze będą, będzie pan premier, będzie tego, i że żeby coś wymyślić i no, że najlepiej jakby były dwa fortepiany. No i Janusz mówi, słuchaj, przecież możemy zrobić, sobie opracujmy tego. No i zaczęliśmy to nad tym pracować, bo to tak z wyprzedzeniem nam troszkę zaproponowano. Mhm. I No i wystąpiliśmy tam. I to się jakoś tam zaakceptowało przez władze telewizji. Następne nagrania jakieś tam nam zamówili u nas. No i to rozwinęliśmy ten repertuar. No i zaczęły się występy estradowe. Mhm. Taka pani nas prowadziła po Polsce. Jeździliśmy, byliśmy również we Francji. No i jakoś tak do dzisiaj Nina Terentie, może wtrącę, że tego. Zwróciła się do nas telewizja, to znaczy dokładnie pani Nina Terentie, która była wtedy szefem Dwójki. To były lata 10-12 chyba. 2010-12.
1: Tak.
0: Z propozycją właśnie występu w tej audycji Nagrody Kisiela.
1: Do rozmowy z moim dzisiejszym gościem Walaisław, Radia Pogoda, Czesławem Majewskim. Jeszcze wrócimy. Za parę chwil zostańcie Państwo z nami.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Mam też takie wrażenie, że te śpiewające fortepiany też mocno zmieniły w ogóle takie patrzenie na muzykę wśród publiczności, wśród ludzi takich w cudzysłowie normalnych, że po prostu ta muzyka w końcu zaczęła być taka bardzo dostępna, bo ludzie zobaczyli, że można coś, co znają z radia, czy nie tylko z radia, można zagrać, można sobie zaśpiewać też pod nosem i że to stało się właśnie dzięki temu programowi trochę bliższe ludziom.
2: Tak. Poza tym, to, co nas, znaczy mnie osobiście, najbardziej ucieszyło, bo na tych programach, do udziału w tych programach przychodzili oczywiście widzowie. I bardzo dużo młodzieży przychodziło. I oni potem, po nagraniach, przychodzili do nas i mówili, że oni w ogóle nie mieli pojęcia, że jest tyle pięknych polskich piosenek. Bo my odświeżaliśmy właśnie i przedwojenne, i powojenne, właśnie tam przecież cały przekrój był tych wszystkich piosenek. A oni w ogóle tego nie znali. Oni siedzieli w swoich tych słuchawkach i swoją tą, i nagle usłyszeli zupełnie inną muzykę. I to ładną muzykę, bo kiedyś by pisano ładne piosenki. I to było naszym, uważam, że osiągnięciem, że właśnie przekazanie tym młodym ludziom, zainteresowanie ich tą muzyką, która nie tylko w tej chwili jest to w słuchawkach bum, bum, bum, bum, tylko jest jeszcze z melodiami ładnymi też muzyka. No i to chyba to się udało, bo naprawdę oni byli zaszokowani, ale wciągali się w to i śpiewali. Wprawdzie nie znali za bardzo, ale tam czasem były wyświetlane teksty, więc...
1: Można było improwizować.
2: Tak, starali się, tak. Bardzo to fajne było.
1: Skoro zdradził pan już nam tutaj, że pan słucha Radia Pogoda, to takie pytanie mi się nasunęło, czy nie lubi pan słuchać zatem nowych polskich piosenek? Czy to albo odbije, czy to raczej taki sentyment do tych starszych melodii?
2: Sentyment na pewno, bo sam jestem z tamtych melodii, z tamtych czasów. Natomiast oczywiście, że słucham, co się dzieje w tej chwili. Ale no, czasem trochę jestem zagubiony, o tak bym powiedział, że staram się wsłuchać w jakiś ciąg melodyczny, a tej melodii ciągle nie mogę się dosłuchać. Jest owszem, jest wspaniały rytm, jest wymyślony nawet aranż bardzo dobry, a sama melodia jakaś taka jest jakby uboższa. Według mnie. To jest opinia starego człowieka, więc to trzeba brać pod uwagę.
1: Ale to jest też opinia człowieka, który naprawdę zagrał bardzo dużo piosenek różnych, nie tylko polskich, w swoim życiu.
2: No tak, to prawda.
1: To tak się też zastanawiam, czy ma pan coś takiego, że już teraz właściwie po jednej nutce pan rozpoznaje wszystkie piosenki?
2: Tak, to jest w ogóle ta bzdura po jednej nutce. Proszę, przecież wiadomo, że od jednej nuty się wszystkie piosenki na świecie, miliardy, zaczynają się od jednej nuty.
1: No to prawda.
2: Bo musi się od pierwszej
1: nuty. Od jakiejś,
2: nuty.
1: No tak.
2: Więc odgadywanie po jednej nucie, to wiadomo, że to jest zgadywanka, że jest jakaś ilość, myślę w tej chwili konkretnie o audycji telewizyjnej, że jest jakaś konkretna ilość piosenek w tej znanych, albo branych pod uwagę w danym programie. I to jest strzelanie, no bo przecież po jednej nucie nie ma takiej siły, nikt nie odgadnie.
1: No ale domyślam się, że jednak gdyby pan brał udział w takim konkursie, gdzie kto szybciej zgadnie, co to za piosenka, to całkiem nieźle by chyba panu poszło.
2: Być może, no ja brałem udział w takim, w programie, o którym w tej chwili wspominałem. To jest Jaka to melodia, tak. u Roberta. I dobrze mi poszło, no wygrałem.
1: Nieskromnie dodam, że wygrałem. Zdarza się panu jeszcze czasami teraz pisać piosenki?
2: Więc bardzo niechętnie, Tak. Nie wiem, jakoś straciłem wiarę w siebie. O, może to tak nazwać. Nie bardzo wierzę, że mi się uda nagrać, ale niedawno napisałem rzecz, która jeszcze nie została oceniona przez osobę, która zamówiła u mnie tę piosenkę. Także zobaczymy. Jeżeli mu się nie spodoba, to nie będę miał żadnych pretensji, bo nie, tak jak mówiłem, przestałem w siebie wierzyć. No, kiedyś to trochę jakoś to podchodziłem do tego odważniej i uważałem, że dla mnie jest nieźle, i żona powiedziała, że jest fajnie, no to jest fajnie.
1: Aha, czyli żona jest pierwszym tutaj krytykiem muzycznym.
2: Zawsze przy każdej rzeczy, którą napisałem, ona pierwsza słyszała i mówiła.
1: Dlaczego pan przestał w siebie wierzyć? No, mam też takie wrażenie, że lata doświadczenia jednak dają pewną większą wiarę w siebie, że coś się umie już w życiu, nie?
2: Ja pani powiem dlaczego. Dlatego, że to o czym mówiliśmy przed kilkoma minutami, że w tej chwili inaczej się pisze.
1: Okej.
2: Ja boję się, że to, co w tej chwili ja wymyślę, to będzie bardzo trąciło myszką, to będzie bardzo stare. Nie będzie to na tak zwanym topie w tej chwili, bo nie potrafię wejść w tej chwili w ten rodzaj muzyki. Także po co na siłę?
1: Nie stawiamy tu kropki, stawiamy tu na razie przecinek. Do rozmowy z pianistą Czesławem Majewskim wrócimy za chwilę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Reklama. Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
1: Magda, wszystko w porządku?
2: Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Radio Pogoda zaprasza na plażę Wawer. Już w najbliższy weekend darmowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Warsztaty i strefy tematyczne. Największe darmowe miasteczko dmuchańców. Animacje, silent disco, strefa chill i wiele więcej. To wszystko za darmo. Zabierz znajomych i przyjdź na plażę romantyczną. Start od godziny 15 w każdą sobotę i niedzielę wakacji. Zapraszają Zarząd Dzielnicy Warszawa Wawer, Stołeczna Estrada oraz Radio Pogoda. Więcej na plazawawer.pl.
9: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Została ostatnia reklama.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetly, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
14: Reklama.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Walejsław, Radio Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pianista, kompozytor, choć jak sam o sobie mówi, układacz melodii, Czesław Majewski.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Co pan bardziej lubił robić? Układać melodię, czy jednak grać, występować na scenie?
2: No więc grać, występować na scenie. To mnie zawsze pociągało, naprawdę. Każde wymyślenie melodii kolejnej, a szczególnie w kabarecie u Olgi, a tam sporo kazała mi pisać.
1: Kazała.
2: Tak, bo powiedziała, do tego napiszesz.
1: Uprzejmie prosiła, rozumiem.
2: Tak. To było bardzo wielkie przeżycie i strach, jak zostanie przyjęte. Bardzo często zdarzało się, że Olga mówiła, tak, ale to ja nie, inaczej troszkę chciałam tego. I musiałem zmieniać. Mhm. A ja mówię, Olga, ale jak ty byś chciała tego? A ona mówi, tak inaczej trochę. Więc to była taka fajna rozmowa, ale w końcu udawało mi się, także to inaczej troszkę zrobiłem i Olga akceptowała. Ale każde takie każda prezentacja pierwsza poza domem, poza odsłuchaniem przez moją żonę, każda następna prezentacja była dla mnie wielkim przeżyciem, co słuchający czy słuchająca jak oceni to. Takie spięcie. Także, a na estradę wychodziłem luźny, siadałem, robiłem to, co umiem. Także naprawdę wolałem występy niż wymyślanie muzyki.
1: Zdarzył się panu taki występ, że tak jak pan mówi, że czasami trzeba było improwizować tutaj gdzieś, tam oszukać. A czy zdarzyło się panu tak, że no niestety trzeba było przerwać i zacząć od nowa, bo już mówiąc potocznie nie było co zbierać?
2: Nie. Przytoczę taką sytuację z Violettą Villas, gdzie ona wykazała się takim poczuciem humoru, bo występowaliśmy w Zabrzu. Tam jest ogromna sala, to się nazywa Dom Muzyki i Tańca. I między innymi śpiewała Mamę. To jest Mamo, smutno mi bez ciebie. I to wykonywała nie z zespołem, tylko z samym fortepianem. No i gramy to już pod koniec, ja już zaczynam kodę taką robić, ale słyszę, że ona wraca, nic tego nie zauważyła, zaczyna od środka jeszcze śpiewać. No więc ja za nią, oczywiście, no bo tak jak mówiliśmy, że pianista za...
1: Podąża, tak.
2: Tak, za solistą. Jedziemy. Jeszcze kawałek od początku zaczęła, to poszatkowała tą Mamę kompletnie i zrobiła się z tego bardzo, bardzo długa pieśń. No w końcu dojechaliśmy do końca i po zakończeniu występu całego ja do niej podszedłem, ponieważ to była popołudniówka, a jeszcze wieczorem mieliśmy drugi występ. Mówię, pani Violetko, czy Mamę tak jak w pierwszym, taką wydłużą? Wie pan... Tak sobie pomyślałem, tak popatrzyłam, że taka duża ta sala, pomyślałem sobie, że trzeba dłużej zaśpiewać. No więc tak sobie pomyślałem, czy ona to mówiła serio, czy to jest dowcip. No, to wszystko jedno. W każdym razie było śmieszne.
1: Czy druga wersja rzeczywiście też była dłuższa?
2: Nie
1: druga była
2: druga
1: normalna.
2: Druga wersja
1: już.
2: Była normalna.
1: Okay.
2: Znaczy w drugim
1: koncercie, tak. No ale to rzeczywiście, no jak jest duża sala, no to jest tutaj jakaś taka rzeczywiście zgodność w tej myśli.
2: Ale oczywiście. To.
1: Jak najdłuższy koncert zdarzyło się panu grać?
2: Jeszcze mieszkając w Łodzi, czyli to była głęboka komuna, lata 60., koniec lat 60., bo już miałem kontakty z wykonawcami z Warszawy i często przyjeżdżałem do Warszawy na podwieczorek przy mikrofonie, bo przez 2 lata grałem, to był właśnie w koniec lat 60. To radiowa taka audycja była. I dostałem telefon do Łodzi, że czy mogę być zatem za 2 czy 3 dni w Warszawie, ale bardzo wcześnie rano. Ja mówię, wcześnie rano to znaczy, no wie pan, o 5 rano.
1: Oho, zaczyna się dobrze.
2: Tak. Ja mówię, no oczywiście, że mogę, ale może ja przyjadę wieczorem. Nie, wie pan, bo nie mamy hotelu, bo to z radia było, nie z radia, przepraszam, to było z estrady, mhm. Estrady stołecznej.
1: Tak.
2: Telefon. No, no dobrze, no w końcu no, jeździłem wtedy samochodem, więc mogę w nocy wyjechać. W tamtych latach szosy były puste, szczególnie nocą, więc mogę wyjechać. Co się okazuje? To jest koncert 4-godzinny, to dlatego o tym wspominam, w sali kongresowej o 5, od 5 do 9. To były wszystkie największe nazwiska z Warszawy i z Polski ściągnięte, nazwisko w nazwisko, aktorzy, śpiewacy, piosenkarze, no komplet. Mhm. Dużo pianistów do akompaniowania, bo bardzo dużo wykonawców. Więc mhm. Ja tam swoją działkę dostałem. I tam. Co się okazuje? Tego dnia, to była niedziela rano, były na stadionie 10-lecia dożynki.
1: Aha.
2: I goście, którzy przyjeżdżali w nocy autokarami z całej Polski, nie mieli hotelu. Trzeba było ich gdzieś zagospodarować. To ich wszystkich upychali w sali kongresowej i koncert.
1: No brzmi to absolutnie egzotycznie.
2: To był najdłuższy i najwcześniejszy koncert, jaki miałem w życiu.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: A w Alei Sław Radia Pogoda wracamy do rozmowy z pianistą Czesławem Majewskim, który chwilę temu opowiadał nam o jednym z koncertów, który dość nietypowo grał o 5 rano. No ale to oczywiście nie koniec dość zaskakujących występów.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Ma pan jakiś taki, który rzeczywiście pan sobie wspomina z dużym uśmiechem?
2: To, wie pani, no to właśnie w związku z wyjazdem z panią Wioletką Villas do Stanów, bo dwa razy byliśmy tam. I w jednym z tych, pierwszy koncert, my już dojechaliśmy na miejsce, gdzie mieliśmy występować, to było pod Nowym Jorkiem, Greenpoint, taka słynna pod nowojorska miejscowość, przez Polonię kiedyś bardzo tego, w tej chwili podobno już nie, już tam inne nacje wchodzą, natomiast kiedyś to była bardzo polonijna taka miejscowość, taka właściwie oaza polskości. Sklep, każdy po kolei to polskie wędliny, polskie pierogi, polskie tamto. I tam dojechaliśmy, autokarem nas dowieziono, a Wioletka miała przyjechać samochodem. Ktoś miał ją tam przywieźć. No i zbliża się godzina występu, jej nie ma. Ona telefonu nie odbiera. No i co się dzieje? No, ona... Coś tam ktoś zawinił w hotelu, czy ten pan kierowca, który tego, coś ją obraził. Ona się obraziła i nie przyjechała w ogóle. No i organizator mówi, trudno, musicie wykazać. A oprócz pięcioosobowego zespołu muzycznego, jeszcze były cztery osoby młodych ludzi, aktorów z teatru Syrena. Tancerze i piosenkarze, tacy młodzi bardzo. I no, musieliśmy wykonać, znaczy najpierw polecił nam pan impresario, który nas przywiózł tam do Stanów, polecił grać cokolwiek. Więc ja zrobiłem koncert życzeń, że rozmawiałem z publicznością, jaki utwór państwo sobie życzą.
0: Okay.
2: Już tam miałem taką przymiarkę do śpiewających fortepianów, bo musiałem, rzucali hasło, ja musiałem zagrać. No więc to graliśmy, to tak pół godziny, ale to już się zaczęło robić nudne. No to zaczęli wychodzić młodzi ludzie, mówili, słuchaj, zagraj mi to. No więc i całe te 2,5 godziny my wykonaliśmy ten koncert bez Wioletki, a był to koncert Wioletty Villas. Więc to było jedno takie no, zaskoczenie właściwie, bo musieliśmy na poczekaniu właściwie z głowy kompletnie nieprzygotowani zagrać 2,5-godzinny koncert. Ale udało się. Natomiast druga rzecz to już jest innego rodzaju wspomnienie, bo między innymi w Nowym Jorku, już w samym Nowym Jorku, na Manhattanie, pan impresario zorganizował Wioletcie koncert w Carnegie Hall, no więc to jest już najwybitniejsza sala właściwie światowa. Taka, że występ w Carnegie Hall, no to rzeczywiście jest tego. Ale, oczywiście odbył się cały koncert, ale ponieważ w tym, że koncercie całym był moment, kiedy Wioletka sobie schodziła, żeby odpocząć. Koledzy muzycy moi schodzili, żeby odpocząć. Ja zostawałem na scenie i grałem taki 6-minutowy utwór. To były akurat na prośbę zresztą Wiolety. Opracowałem sobie taką wiązankę melodii Gershwina. George'a Gershwina. I ja to wykonywałem solo, czyli mogłem mówić potem w Polsce i mówię w tej chwili, że między innymi koncertowałem w Carnegie Hall. Bo to prawda, bo
0: absolutnie.
2: Miałem 6-minutowy solowy zupełnie utwór.
0: No więc absolutnie jest to tak prawda. Jest. Tylko tak się zastanawiam, dlaczego wszyscy musieli odpocząć, a wszyscy muzycy doszli do wniosku, że pianista nie musi odpoczywać.
2: Nie, ja ich prosiłem na to, żeby zeszli, bo chciałem właśnie solo wykonać.
0: Rozumiem. No i przynajmniej rzeczywiście dzięki temu jest, ma pan na koncie solowy występ w Carnegie Hall. Wielu muzyków o tym marzy. Ale czy jako muzyk grający tam na tej scenie, to muzyk rzeczywiście czuje różnicę, w jakim miejscu gra? Gdyby nie wiedział, czy że rzeczywiście jest w tym momencie w Carnegie Hall, to jakoś to się odczuwa?
2: Ja pani powiem, myślę, że wtedy tak tego nie odczuwaliśmy. Mhm. Oczywiście świadomość, że jesteśmy tutaj. Mhm. To jest tego. Natomiast już jak się rozpoczął koncert, wiadomo przecież, że na ten koncert, nawet do Carnegie Hall, nie przyszli Amerykanie. Jeżeli Amerykanów tam było 10%, to jacyś znajomi czy coś takiego. To Polonia przecież przychodziła wszędzie na Wioletkę. Więc no właśnie czuliśmy się tak jak w każdej innej sali, taką publicznością, a nie inną, bo to nie była specjalna jakaś publiczność w Carnegie Hall. To byli również nasi bratankowie. No.
0: Ale też tak pytam o takie wrażenie właśnie ze strony muzyka, tak? No bo ta scena jednak, no my patrzymy i my widzimy jako publiczność, tak? Że tu jest, nie wiem, Teatr Wielki, właśnie Carnegie Hall, czy no nie wiem, że tak zażartuję, trochę scena na Dużynkach, tak? No bo widzimy to. Tak. Ale muzyk, który jest tam w środku, no to chyba trochę inaczej tę scenę widzi.
2: Oczywiście, nie, ale świadomość była cały czas. Mhm. Tylko ja mówię o tym, że gdzieś to potem zgubiło się w kontakcie już bezpośrednim w trakcie koncertu z widzami. No bo zresztą tam też Wioletka wykonywała różne śmieszne rzeczy, bo na przykład ona śpiewając, dyskutowała z panem akustykiem. Akustyk był z teatru Syreny, z Polski, jeździł z nami, ponieważ oni się już bardzo znali po koncertach w Syrenie, bo to było przeniesienie spektaklu syrenowskiego na wyjazd. I ona sobie śpiewając dawała mu uwagi. Naprawdę, do mikrofonu. Mamo, więcej echa, smutno i tak dalej. I co chwilę tego. 17, bo 17 to był numer efektu.
0: Mm-hmm. Okej.
2: Okay. Także to było śmieszne. Ludzie przyjmowali to. Najpierw nie wiedzieli, o co chodzi, ale potem uznali, że tak musi być i było w porządku.
0: I przy okazji jakby występu i posłuchania samej Violetty Villas zobaczyli też trochę, jak to wygląda od tej drugiej strony, więc myślę, że wartość dodana tak. Dla publiczności. Czesław Majewski, pianista. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę dzisiejszą naszą.
2: A ja dziękuję za zaproszenie do mojego ukochanego radia.
0: Bardzo miło mi to słyszeć. Państwa również odsyłam, jeżeli chcą państwo więcej z naszej rozmowy, na radiopogoda.pl.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Gdy rozum ludzki zmęczony, historia się wścieka i budzi demony, i płyną handlarze bananów pod prąd, zaledwie wyszli na ląd. Zaledwie z gałęzi się zeszło, już nudzi parlament, koledzy i przeszłość. Ach, gdzie jest Don Kichot, czy biegnie do kas? Ach, zabierz

0: nadzwyczajne dwie. To ja i ty.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
2: Została ostatnia reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetly, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
5: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Została ostatnia reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: firma.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetly, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
2: Została ostatnia reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy głaz. Płynął strumyk, minął jakiś czas.

Jej uroda bywa jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz na

brzegir wie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Monte Cristo wydał wargi i spojrzał tak, że Beauchamp natychmiast zamilkł. No i tak, rzekł z uśmiechem, przepadły wszystkie moje nadzieje. Jakie nadzieje? Zapytał Beauchamp. Naturalnie robisz mi pan na lewo i prawo opinię człowieka ekscentrycznego. Według pana jestem jakimś Larą, Manfredem czy Lordem Ruthvenem. Gdy już się pan przyzwyczaiłeś do mojej ekscentryczności, próbuje pan zrobić ze mnie człowieka banalnego. Mam być nagle kimś pospolitym, wręcz prostakiem, a w końcu przychodzisz tu pan i żądasz wyjaśnień. No wie pan, to doprawdy jakieś żarty. Są jednak okoliczności, w których uczciwość nakazuje, odparł wyniośle Beauchamp. Panie Beauchamp, przerwał hrabia, panu hrabiemu de Monte Cristo może rozkazywać wyłącznie pan hrabia de Monte Cristo. Proszę ani słowa więcej na ten temat. Robię zawsze to, co mi się podoba. Mój panie, i proszę mi wierzyć, że robię to dobrze. Nie zbywa się w ten sposób ludzi dobrze wychowanych, panie hrabio. Trzeba gwarancji honoru. Mój panie, sam jestem chodzącą gwarancją, odpowiedział spokojnie Monte Cristo, a w jego oczach pojawiły się złowrogie błyski. Nam obu płynie w żyłach krew i obaj chcemy ją przelać. To jest nasza wzajemna gwarancja. Taką odpowiedź proszę zanieść wicehrabiemu i proszę mu powiedzieć, że jutro przed 10 popłynie jego krew. Pozostaje mi tylko uzgodnić warunki pojedynku. To dla mnie zupełnie obojętne, drogi panie. Dla takich szczegółów niepotrzebnie przerywał mi pan spektakl. We Francji ludzie biją się na szpady lub pistolety. W koloniach na karabiny, w Arabii na sztylety. Niech pan powie swojemu klientowi, że choć to ja zostałem znieważony, wytrwam do końca w roli dziwaka i zostawiam mu wybór broni. Przyjmę bez dyskusji i oporów wszelkie warunki. Dobrześ pan zrozumiał? Wszelkie. Zgodzę się nawet na ciągnięcie losu, choć uważam to za największą głupotę. Ale ja to co innego. Jestem pewien zwycięstwa. Pewien zwycięstwa, powtórzył Beauchamp, spoglądając z trwogą na hrabiego. O, oczywiście, rzekł Monte Cristo, wzruszając lekko ramionami. Inaczej nie biłbym się z panem de Morcerfem. Zabiję go, bo tak trzeba, więc tak się stanie. Proszę mnie tylko poinformować dziś wieczorem o rodzaju broni,

0: i godzinie spotkania. Nie lubię, by na mnie czekano. Na pistolety o 8 rano w lasku Vincennes, rzekł Beauchamp, zupełnie już zbity z tropu, sam nie wiedząc, czy ma do czynienia z nieznającym granic pyszałkiem, czy z jakąś istotą nadprzyrodzoną. Bardzo dobrze, rzekł Monte Cristo. Skoro wszystko uzgodnione, to proszę, aby mi pan dłużej nie przeszkadzał, bo chciałbym posłuchać opery. Aha, i proszę też powtórzyć pańskiemu przyjacielowi Albertowi, żeby już więcej do mnie nie przychodził. Mógłby sobie tylko zaszkodzić kolejnymi grubiaństwami. Niech wraca do domu i się prześpi. Beauchamp wyszedł osłupiały. A teraz, rzekł Monte Cristo, zwracając się do Morela, chyba mogę na pana liczyć? Oczywiście, odparł Morel, jestem do pańskiej dyspozycji, ale... Ale? Zależałoby mi na tym, żeby poznać prawdziwą przyczynę. To znaczy, że odmawia mi pan? Ależ skąd? Prawdziwa przyczyna, panie kapitanie? Nie zna jej nawet ten młody człowiek, porusza się po omacku. Prawdziwą przyczynę zna tylko Bóg i ja. Mogę jednak dać panu słowo honoru, że Bóg, który zna tę przyczynę, będzie z nami. To wystarczy, hrabio. Kto będzie pańskim drugim świadkiem? Nie znam w Paryżu nikogo, kto byłby godny tego zaszczytu, oprócz ciebie i twojego szwagra Emanuela. Sądzisz pan, że Emanuel zechciałby wyświadczyć mi tę przysługę? Ręczę za niego. Dobrze, więcej nie potrzebuję, a więc jutro o 7 u mnie? Będziemy obaj. Ciii, kurtyna idzie w górę. Posłuchajmy. Staram się zawsze nie tracić ani jednej nuty z tej opery. Nie ma piękniejszej muzyki niż w Wilhelmie Tellu. Monte Cristo, jak to miał w zwyczaju, zaczekał, aż Dupré odśpiewa do końca słynną arię Pójdź za mną, po czym wstał i wyszedł. Morel pożegnał się z nim u drzwi, powtarzając obietnicę, że nazajutrz o 7 rano stawi się u hrabiego z Emanuelem. Hrabia wsiadł do powozu, jak zawsze spokojny i uśmiechnięty. 5 minut później był już w domu. Kto jednak dobrze znał hrabiego, szybko domyśliłby się, jakie targają nim uczucia, słysząc, jak Monte Cristo krzyknął od progu do nobijczyka: Ali, pistolety oprawne w kość słoniową. Ali przyniósł panu pudełko, a hrabia zaczął oglądać broń ze starannością naturalną u człowieka, który ma zdać swoje życie na łaskę żelaza i ołowiu. Były to specjalne pistolety, z których hrabia de Monte Cristo strzelał do celu u siebie w domu. Były tak skonstruowane, że wytwarzała się siła wystarczająca, aby wyrzucić kulę z lufy, ale strzały były niemal bezgłośne. Ktoś siedzący w przyległym pokoju nigdy by się nie domyślił, że hrabia właśnie wprawia rękę w strzelaniu. Wziął pistolet i mierzył w jakiś mały punkt na blaszanej płytce, która służyła mu za tarczę strzelniczą, gdy drzwi do gabinetu otwarły się i wszedł Baptysta. Nie zdążył się jeszcze odezwać, gdy hrabia spostrzegł w uchylonych drzwiach zawoalowaną kobietę. Weszła tuż za Baptystą i stała w sąsiednim pokoju, spowita półmrokiem. Spostrzegłszy pistolet w ręku hrabiego i dwie szpady na stole, rzuciła się do gabinetu. Baptysta spojrzał pytająco na pana. Hrabia dał mu znak i Baptysta wyszedł, zamykając za sobą drzwi. Kim pani jest? Spytał hrabia. Nieznajoma rozejrzała się wokół, chcąc się jakby przekonać, czy są sami, a potem pochyliła się, jakby chciała paść na kolana, złożyła ręce w geście rozpaczy i rzekła: Edmundzie, nie zabijaj mi syna. Hrabia cofnął się, wydał słaby krzyk, broń wypadła mu z ręki. Cóż to za imię? Wymówiła pani hrabina. Twoje! Krzyknęła, zrzucając woal. Twoje, którego chyba ja jedna nie zapomniałam, Edmundzie. Nie przychodzi do ciebie pani de Morkerf, ale Mercedes. Mercedes umarła, pani, a ja nie znam nikogo więcej o takim imieniu. Mercedes żyje. Mercedes pamięta, ona jedna cię rozpoznała, jak tylko zobaczyła cię po raz pierwszy. A nawet zanim cię zobaczyła, poznała cię po głosie, Edmundzie. Po twoim głosie. Od tej chwili idzie krok w krok za tobą, śledzi cię i lęka się. Ona nie potrzebowała pytać, czyja ręka wymierzyła cios w pana de Morkerfa. Fernanda, chciała pani zapewne powiedzieć, podjął Monte Cristo z gorzką ironią. Skoro przypominamy sobie teraz nasze imiona, przypomnijmyż je sobie wszystkie. Monte Cristo wypowiedział to imię z taką nienawiścią, że dreszcz wstrząsnął całym ciałem Mercedes. Widzisz więc, Edmundzie, że nie pomyliłam się, zawołała Mercedes, i że mam prawo powiedzieć ci, nie zabijaj mi syna. A kto pani powiedział, że ja czegoś chcę od pani syna? Nikt. Na Boga, ale matki mają instynkt. Odgadłam wszystko. Poszłam za nim dziś wieczorem do opery i z ukrycia widziałam wszystko. Jeśli widziałaś pani wszystko, widziałaś pani również, że syn Fernanda znieważył mnie publicznie, rzekł Monte Cristo ze strasznym spokojem w głosie. Litości! Widziałaś pani, ciągnął hrabia, że gdyby mój przyjaciel nie przytrzymał go za rękę, rzuciłby mi w twarz rękawiczkę. Posłuchaj mnie, mój syn również się domyślił i tobie przypisuje wszystkie nieszczęścia, które spadły na jego ojca. Droga pani, mylisz pewne pojęcia. To nie nieszczęścia, ale kara. I to nie ja zesłałem ją na pana de Morcerfa, to opatrzność go ukarała. A dlaczegoż to działasz pan w imieniu opatrzności? Wykrzyknęła Mercedes. Dlaczego pamiętasz o rzeczach, o których ona zapomniała? Co ciebie, Edmundzie, obchodzi Janina, jej wezyr? Jaką krzywdę wyrządził ci Fernand Mondego, zdradzając Alitebellina? To też pani, jest to sprawa pomiędzy francuskim oficerem i córką Wasiliki. Nie dotyczy mnie to w najmniejszym stopniu, masz pani rację. Jeżeli poprzysiągłem zemstę, to nie francuskiemu oficerowi, ani hrabiemu de Morcerfowi, ale rybakowi Fernandowi, mężowi katalonki Mercedes. O, jaka to okropna zemsta! Za błąd, do którego doprowadził mnie los, bo winna jestem tu ja, Edmundzie. I jeżeli masz się na kimś mścić, to zemści się na mnie. Za to, że zabrakło mi siły, by wytrzymać twoją nieobecność i własną samotność. A dlaczegoż to, zawołał Monte Cristo, byłem nieobecny i dlaczego pani byłaś samotna? Ależ, bo cię aresztowano? Bo zostałeś wtrącony do więzienia. A dlaczego mnie aresztowano? Dlaczego wtrącono mnie do więzienia? Tego nie wiem. O nie, tego pani nie wiesz. A taką mam przynajmniej nadzieję. No to ja pani powiem. Zostałem pojmany i wtrącony do więzienia, ponieważ w altance karczmy Pamfila, w przeddzień naszego ślubu. Pewien człowiek o nazwisku Danglars napisał ten oto list, a rybak Fernand podjął się zanieść go na pocztę. I Monte Cristo podszedł do sekretarzyka, a otworzywszy szufladę, wyjął z niej pożółkłą kartkę, na której atrament nabrał rudawej barwy. Podstawił ją Mercedes pod oczy.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Był to list Donglara, adresowany do prokuratora. Hrabia de Monte Cristo wyjął ją z akt sprawy Edmunda Dante tego dnia, kiedy przebrany za wysłannika firmy Thomson i French wypłacił sumę 200 tysięcy franków panu de Beauvillowi. Mercedes ze zgrozą przeczytała tych kilka linijek. Wierny poddany tronu i religii zawiadamia pana prokuratora królewskiego, że niejaki Edmund Dante, oficer ze statku Faraon, przybyły w dniu dzisiejszym ze Smyrny, zawitawszy po drodze do Neapolu i Portoferrajo, otrzymał list od Murata do uzurpatora i od uzurpatora do stronnictwa bonapartystowskiego w Paryżu. Można przekonać się o występku Dante po aresztowaniu go, jako że list ów znajduje się albo przy nim, albo u jego ojca, albo w jego pokoiku na statku Faraon.
2: O miłosierny Boże! — zawołała Mercedes, przesuwając ręką po spoconym czole. — I ten list?
1: — Odkupiłem go za 200 tysięcy franków — rzekł Monte Cristo. — Ale to dobra cena, skoro dziś mogę dzięki niemu oczyścić się w pani oczach.
2: — I co wynikło z tego listu?
1: — Wiesz pani, że zostałem aresztowany, ale nie wiesz pani, ile to trwało lat. Nie wiesz pani, że przez 14 lat przebywałem o ćwierć mili od pani domu, w lochach zamku If. Nie wiesz pani, że każdego dnia przez te 14 lat ponawiałem przysięgę o zemście, począwszy od pierwszego dnia niewoli, a przecież nie wiedziałem jeszcze, że została pani żoną Fernanda, który na mnie doniósł i że mój ojciec umarł z głodu.
2: Boże, sprawiedliwy! Krzyknęła Mercedes, chwiejąc się na nogach.
1: Dowiedziałem się o tym dopiero po 14 latach, po wyjściu z więzienia i poprzysiągłem Fernandowi zemstę, ślubując na życie Mercedes i na śmierć ojca i mszczę się.
2: Jesteś pewien, że uczynił to ten nieszczęśnik, Fernand?
1: Przysięgam pani na moją duszę, że wszystko, co powiedziałem, jest prawdą. Zresztą to przecież nie jeden jego ohydny czyn. Francja to jest przybrana ojczyzna, a on przeszedł do Anglików. Będąc rodowitym Hiszpanem, walczył przeciw Hiszpanom, a będąc na żołdzie u Alego, zdradził go i zamordował. W porównaniu z tymi zbrodniami, czym jest ten list, który pani przeczytałaś? Podstępem zakochanego, który kobieta może mężowi przebaczyć. Dobrze to rozumiem. Ale nie wybaczy mu go mężczyzna, co sam tę kobietę miał poślubić. Francuzi nie zemścili się na zdrajcy. Hiszpanie zdrajcy nie rozstrzelali. Ali spoczywa w grobie, ale ja, zdradzony, zamordowany, także wtrącony do grobu, powstałem z tego grobu dzięki Bożej łasce. I Bogu jestem winien tę zemstę, po to mnie zesłał. Oto jestem.
3: Nieszczęsna kobieta ukryła twarz w dłoniach, nogi się pod nią ugięły, padła na kolana.
2: Przebacz, Edmundzie, przebacz przez wzgląd na mnie, bo wciąż cię kocham.
3: Godność kobiety zamężnej pohamowała w niej jednak poryw kochanki i matki. Pochylone jej czoło prawie dotykało ziemi. Podbiegł i podniósł ją. Usiadłszy w fotelu, spoglądała przez łzy na surową twarz Monte Cristo, którą cierpienie i nienawiść czyniły jeszcze groźniejszą.
1: Niepodobna pani, niepodobna. Muszę zetrzeć na proch to przeklęte plemię. Nie mogę sprzeciwiać się woli Boga, który mnie wskrzesił, by tamten został ukarany.
2: Edmundzie, odezwała się biedna matka, chwytając się wszelkich środków.
1: Boże mój, skoro ja cię nazywam Edmundem, dlaczego ty nie mówisz do mnie Mercedes?
2: Mercedes, powtórzył Monte Cristo, Mercedes.
1: Dobrze, masz pani rację, wciąż jeszcze wymawiam to imię z rozkoszą i po raz pierwszy od tylu lat tak czysto zadźwięczało w moich ustach. O Mercedes, wymawiałem twoje imię wśród westchnień tęsknoty, jęcząc z bólu i krzycząc w obłąkaniu, wymawiałem je. Przemarznięty do szpiku kości, gdy leżałem skulony na słomie, wymawiałem je w palącej gorączce i gdy tarzałem się po kamiennej podłodze mojej ciemnicy. Mercedes! Ja muszę się zemścić, bo cierpiałem przez 14 lat. Przez 14 lat płakałem i złorzeczyłem. Teraz, Mercedes, powtarzam ci, muszę się zemścić. I hrabia, obawiając się, że ulegnie prośbom kobiety, którą kiedyś tak bardzo kochał, jął przywoływać wspomnienia, by rozjątrzyć swoją nienawiść. Zemści się, Edmundzie, zawołała nieszczęsna matka, ale zemści się na winnych. Zemści się na nim, na mnie, ale się nie mści na moim synu. W Piśmie Świętym napisano: za winy ojców cierpieć będą dzieci aż do 3. i 4. pokolenia. Skoro sam Bóg podyktował takie słowa swojemu prorokowi, czemuż miałbym być lepszy od Boga? Bo Bóg ma czas i wieczność, dwie rzeczy dla ludzi nieuchwytne. Monte Cristo westchnął, ale to westchnienie przypominało jęk i porwał się za swoje piękne włosy. Edmundzie, podjęła Mercedes, wyciągając do niego ręce. Edmundzie, od kiedy cię poznałam, czciłam zawsze twoje imię, szanowałam pamięć o tobie. Edmundzie, przyjacielu, nie pozwól, aby zamącił się ten szlachetny i czysty obraz w moim sercu, co odbija się w nim jak w zwierciadle. O, gdybyś słyszał te wszystkie modlitwy, które zanosiłam do Boga w twojej intencji, kiedy jeszcze wierzyłam, że ujrzę cię żywym, i potem, gdy już myślałam, żeś umarł. Tak, niestety umarł. Wyobrażałam sobie, że twoje ciało zagrzebano w ciemnym lochu albo w jakiejś wieży. Myślałam, że rzucono je w przepaść i że leży tam pośród trupów i kości innych więźniów i płakałam. Bo co ja mogłam dla ciebie zrobić? Tylko modlić się i płakać. Słuchaj, przez 10 lat, co noc, miałam ten sam sen. Mówiono, że chciałeś uciec z więzienia, że wśliznąłeś się w całun umarłego, że wyrzucono cię wtedy, ciebie, żywego trupa z murów Iw i że twój krzyk, kiedy spadłeś i rozbiłeś się o skały, wyjawił tę zamianę twoim grabarzom, co stali się twoimi katami. Otóż przysięgam ci na głowę mojego syna, o którego życie dzisiaj cię błagam. Przez 10 lat, co noc, widziałam ludzi stojących na szczycie skały i kołyszących jakiś bezkształtny, zagadkowy przedmiot. Przez 10 lat, co noc, okropny krzyk budził mnie ze snu, drżącą i oblaną zimnym potem. Edmundzie, wierz mi, że ja też, choć zawiniłam, przecierpiałam wiele, o tak wiele. A czy wyobrażałaś sobie, jak umierał twój ojciec? Samotny? Bez ciebie? Zawołał Monte Cristo, szarpiąc się znowu za włosy. Ty nie widziałaś, konając na dnie lochu, jak ukochana oddaje rękę rywalowi. Nie, przerwała Mercedes, ale widzę, jak człowiek, którego kochałam, staje się mordercą mojego syna. Wymówiła te słowa tak boleśnie i z taką rozpaczą, że z piersi hrabiego wyrwał się gwałtowny szloch. Lew został ujarzmiony, mściciel zwyciężony. Czego ode mnie żądasz? Spytał. Aby żył twój syn? A więc będzie żył. Mercedes krzyknęła, a w oczach hrabiego zakręciły się dwie łzy. Znikły jednak zaraz, to zapewne Bóg zesłał na ziemię anioła, aby zebrał te łzy, cenniejsze niż najcenniejsze perły, guzaraty i ofiru.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Kaziu.

pogoda. 88,4 i 99,5.

0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Mercedes, chwytając rękę hrabiego i podnosząc ją do ust, zawołała: o, dzięki ci. Dzięki, Edmundzie, jesteś taki, jakim byłeś w moich marzeniach, jakim zawsze cię kochałam. O, teraz mogę ci to już powiedzieć.
2: Tym lepiej, odpowiedział Monte Cristo. Jedny Edmund niedługo będzie mógł być przez ciebie kochany. Umarły zstąpi do grobu. Widmo powróci do Królestwa Nocy.
1: Co mówisz?
2: No cóż, umrę, skoro takie jest twoje życzenie.
1: Umrzesz? A kto ci to powiedział? Skąd ci to przyszło do głowy?
2: Chyba nie sądzisz, pani, że po tej publicznej zniewadze, wobec całej sali, wobec przyjaciół pani i pani syna, wyzwany przez młokosa, który będzie się chlubić moim przebaczeniem, jak zwycięstwem, nie sądzisz, pani, chyba, że będzie we mnie choć cień chęci do życia? To, co najbardziej pokochałem po tobie, Mercedes, to jestem ja sam. To znaczy moja godność osobista, moja siła, która dała mi wyższość nad innymi ludźmi. Ta siła była moim życiem. Zdruzgotałaś ją jednym swoim słowem. Umrę więc.
1: Ależ nie będzie tego pojedynku, Edmundzie, przecież przebaczyłeś.
2: Owszem, będzie, łaskawa pani. Tylko że zamiast krwi twojego syna popłynie moja.
1: Mercedes krzyknęła i rzuciła się ku Monte Cristowi, nagle jednak zatrzymała się. Edmundzie, rzekła, Bóg istnieje i czuwa nad nami, skoro żyjesz, skoro znowu cię zobaczyłam. Pokładam w nim całą moją ufność. Będę czekać na jego wsparcie, a tymczasem zdaję się na twoje słowo. Powiedziałeś, że mój syn nie zginie, będzie żył.
2: Tak, pani, będzie żył, odparł Monte Cristo, zaskoczony, że Mercedes bez wahania przyjęła jego ofiarę.
1: Mercedes podała rękę hrabiemu.
2: Edmundzie, rzekła i spojrzała na niego oczyma pełnymi łez.
1: Jak to pięknie z twojej strony, jakie to wielkoduszne, jakie to wspaniałe, że ulitowałeś się nad nieszczęsną kobietą, która zdała się tylko na twoje serce, prawie bez szans na powodzenie.
2: Niestety zestarzałam się bardziej od zgryzot niż z racji wieku. I ani spojrzeniem, ani uśmiechem nie mogę już mojemu Edmundowi przypomnieć tej Mercedes, w którą mógł się kiedyś wpatrywać godzinami. Uwierz mi, powtarzam, że ja także bardzo wiele przecierpiałam. A teraz powtórzę, że okropnie tak spędzić życie, nie mogąc przywołać w pamięci ani jednej radości, nie mając już żadnej nadziei.
1: Ale to dowód na to, że nie wszystko kończy się tutaj, na ziemi.
2: O nie! Nie wszystko się tu kończy, czuję to, bo coś jeszcze tli się w moim sercu.
1: O tak, powtarzam ci, Edmundzie, że to piękne, szlachetne i wspaniałe przebaczać, tak jak ty umiałeś przebaczyć.
2: Tak mówisz, Mercedes, ale co byś powiedziała, gdybyś wiedziała, jak wielką ofiarę czynię dla ciebie? Wyobraź sobie, jak Pan stwarza świat. Zapładnia chaos, po czym zatrzymuje się w momencie, kiedy została mu już tylko 1/3 dzieła, po to, aby oszczędzić łez jednemu aniołowi. Łez, które popłynęłyby z jego nieśmiertelnych oczu na widok naszych zbrodni. Wyobraź sobie, jak po tylu przygotowaniach, gdy wszystko już jest wymieszane i zapłodnione, gdy pozostało jedynie zasiąść i podziwiać doskonałość dzieła. Bóg gasi słońce i popycha nogą świat w otchłanie wiecznej nocy. Wyobraź sobie to, a wtedy zrozumiesz. A może nie? Nie, jeszcze nie byłabyś w stanie zrozumieć, ile tracę, tracąc w tej chwili życie.
1: Mercedes spojrzała na hrabiego wzrokiem, w którym malowało się zdziwienie, uwielbienie i wdzięczność.
2: Monte Cristo oparł czoło na rozpalonych dłoniach, jakby nie mógł już unieść ciężaru swoich myśli.
1: Edmundzie, odezwała się Mercedes, chcę ci powiedzieć jeszcze tylko jedno.
2: Hrabia uśmiechnął się gorzko.
1: Edmundzie, choć twarz mi pobladła, moje oczy straciły blask, a moja uroda przygasła, chociaż podobna jestem do dawnej Mercedes już tylko w rysach twarzy, zobaczysz, że serce jest we mnie wciąż to samo. Żegnaj więc, Edmundzie. O nic już nie będę prosić Boga. Spotkałam cię. Jesteś tak samo szlachetny i wspaniały jak kiedyś. Żegnaj, Edmundzie, żegnaj i dziękuję. Lecz hrabia nie odpowiedział nic. Mercedes otwarła drzwi gabinetu i znikła, nim hrabia wyrwał się z bolesnej, głębokiej zadumy, w której pogrążyła go myśl o niedokończonej zemście. Na zegarze inwalidów wybiła pierwsza, gdy powóz unoszący panią de Morkerw zaturkotał po bruku pól elizejskich i hrabia de Monte Cristo uniósł głowę.
2: Szaleńcze, szepnął do siebie. Czemuż w dniu, gdym postanowił się zemścić, nie wyrwałem sobie serca?
1: Po odjeździe Mercedes hrabia de Monte Cristo popadł w mroczną zadumę. Jego myśli zatrzymały się, a energia omdlała, jak omdlewa ciało po największym wysiłku. I tak to, mówił sam do siebie, lampa i świece pełgały coraz słabiej, służba niecierpliwie oczekiwała w przedpokoju. I tak to, długo wznoszony i postawiony z takim mozołem gmach, zawalił się pod jednym uderzeniem, pod jednym słowem, jednym dmuchnięciem. I cóż, ja, który wierzyłem w siebie, który byłem tak z siebie dumny, który czułem się taki mały w lochach zamku Ifa, który wzniosłem się później tak wysoko, jutro mam się obrócić w garstkę prochu. Ach, nie boję się śmierci, bo unicestwienie życia jest przecież odpoczynkiem, do którego dąży wszystko, za którym tęskni każda najmarniejsza istota. To przecież ów spokój materii, za którym tyle lat wzdychałem, który chciałem osiągnąć głodem, nim faria stanął w moim więzieniu. Czymże jest śmierć? To jeden krok głębiej w spokój, a może i w ciszę. Nie, nie żałuję życia. Żałuję, że nic nie będzie z moich zamiarów, które tak długo i pracowicie obmyślałem. Myślałem, że opatrzność je wspiera, ale nie, jest im przeciwna, a zatem Bóg nie chciał, aby się spełniły. Ciężar, który dźwignąłem, ważył niemal tyle, co świat. Zdawało mi się, że doniosę go do celu, ale okazało się, że brak mi na to sił. Będę go musiał zostawić w połowie drogi. Ho, czyżbym znów miał się stać fatalistą? Ja, który po 14 latach rozpaczy i 10 latach nadziei nauczyłem się wierzyć w opatrzność? I to wszystko, Boże mój, dlatego, że moje serce, które uważałem za martwe, było tylko odrętwiałe. Wszystko dlatego, że się zbudziło, że zabiło, że ustąpiłem, bo głos kobiety obudził we mnie cierpienie. A jednak, ciągnął hrabia, zagłębiając się w myślach nad tym, co przyniesie mu owo straszliwe jutro, na które zgodziła się Mercedes, a jednak to niemożliwe, aby ta kobieta o tak szlachetnej duszy zgodziła się, powodowana egoizmem, abym zginął. Ja, pełen energii i woli życia. To niemożliwe, żeby posunęła ją do tego miłość, albo raczej jakieś macierzyńskie obłąkanie. Są cnoty, które, gdy doprowadzi cię do przesady, stają się zbrodnią. Nie. Na pewno chce urządzić jakąś patetyczną scenę. Rzuci się między szpady i to, co tutaj było wzniosłe, tam będzie tylko śmieszne. I na policzki hrabiego wystąpił rumieniec dumy. Śmieszne. Powtórzył. I ta śmieszność spadnie na mnie. Ja... wystawiony na śmiech. To już wolę umrzeć. I wyolbrzymiając tak tragiczne wydarzenie, jakie miało nastąpić następnego dnia, a na które sam się skazał, przyrzekając Mercedes, że daruje życie jej synowi, powiedział wreszcie do siebie: głupota. Głupota, głupota, to głupota, taka szlachetność, wystawianie się bezczynnie na kulę tego chłopaka. Przecież on nigdy nie uwierzy, że to było samobójstwo. A jednak, ze względu na mój honor i pamięć po mnie, Boże, powiedz, że to niezwykła próżność, ale usprawiedliwiona duma, świat musi się dowiedzieć, że z własnej i nieprzymuszonej woli wstrzymałem własne potężne ramię, które już wznosiłem do ciosu i że skierowałem je przeciw samemu sobie. Musi tak być i tak uczynię.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo, jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: autopromocja.
1: Najbliższa część alfabetu kabaretu tej będzie bardzo muzyczna. Zaczniemy od opowieści o hymnie i przy okazji o jednym z ulubionych skeczów Zenona Laskowika. Zakończymy nasze spotkanie postanowieniem Rudiego Schuberta, które usłyszała cała Polska, a najdłużej będziemy wspominać Krzysztofa Jaślara, współtwórcę kabaretu tej.
2: Alfabet kabaretu tej słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe życie znów.

dam, Monsieur dam, Monsieur dam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: Parara.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Parara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są dla chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele.
0: Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi,
1: żebyś nie był bez piosenki,
0: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
1: lub mogła
0: westchnąć z wdziękiem.

0: Ra, ra.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
0: Mój Boże.
1: Piosenka to są dla chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę,
0: na to, żebyś ty patrzał weselej. I słowa, melodia i rytm.

dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma ja. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma ja. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

Człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

zapałem, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jaku, mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jaku, mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku, mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jaku, mamy. Kto nie wierzy, jego żal.